0: plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, a mieszkańcy udali się do swoich rodzin jeszcze w sobotę.
1: W Balcerzowicach bardzo mocno wiało także w niedzielę. Na miejscu kilkunastu strażaków zabezpieczało uszkodzony dach jednego z domów. A jak przekazał Opolski Urząd Wojewódzki, ocena stopnia zniszczeń po przejściu sobotniej nawałnicy to pierwszy krok do uruchomienia pomocy dla poszkodowanych. Wsparcie mieszkańcy mają otrzymać jeszcze przed długim weekendem.
2: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
1: Coraz bardziej przeciąga się sprawa wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pół roku po podjęciu przez koalicję decyzji w tej sprawie komisyjne prace nad wnioskiem jeszcze się nie rozpoczęły. Co więcej, nie zaczną się jeszcze przez co najmniej miesiąc. Wydarzenia w tej sprawie śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skorę.
3: Po analizie wniosku prawnicy marszałka Sejmu uznali, że trzeba go zwrócić wnioskodawcom do poprawienia. O opinię w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty spytał Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a ta w piątek postanowiła zamówić w sprawie wad wniosku kolejne opinie prawników konstytucjonalistów. U kogo je zamówić, komisja ustali jednak dopiero za tydzień. Potem opinie będą zamawiane, eksperci dostaną czas na ich napisanie, a kiedy je odeślą, komisja znów się nad nimi zbierze, żeby ustalić dla marszałka stanowisko w sprawie tego, czy i co ewentualnie w oskarżeniu Zbigniewa Ziobry poprawiać. Potem marszałek może zwrócić wniosek autorom do uzupełnienia w ciągu kolejnych 14 dni. Decyzja o podjęciu prac nad wnioskiem w sprawie o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu zapadnie więc nie wcześniej niż w środku wakacji.
1: Kilkadziesiąt księżniczek i bohaterów bajek przemaszerowało wczoraj ulicami Szczecina. Orszak Króla Maciusia zorganizowała szkoła podstawowa nr 54 imienia Janusza Korczaka, który jest autorem znanej książki dla dzieci pod tytułem Król Maciuś I. To wyśmienity sposób na spędzenie dnia dziecka, tak uznali uczniowie w rozmowie z naszą szczecińską reporterką.
4: Za kogo się przebrałaś?
5: Za panterkę.
4: Ja za Pokemona Pikachu. Gdzie idziecie dzisiaj?
5: Do pana prezydenta.
4: Widzę, macie transparenty. Jak ci się podoba?
5: Fajnie.
4: Poza szkołę można wyjść.
5: Tak.
4: Fajnie się spędza dzień dziecka?
5: Tak.
6: Najlepszy w moim życiu.
7: Mój też.
5: Hurra!
1: A te okrzyki radości usłyszała wczoraj nasza reporterka Anna Połamar.
2: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: A w faktach przypominamy teraz naszą poranną rozmowę RMF FM. Gościem Tomasza Terlikowskiego był poseł PiS Jacek Sasin.
8: Czy pan na kontrasygnatę premiera pod wnioskiem o odebranie orderu Orła Białego Włodymyrowi Zełenskiemu?
9: No, jako Polak bym liczył na to, że chociaż w tej sprawie, tak dla mnie oczywistej, jednoznacznej, no, dotyczącej naszej godności jako kraju, jako narodu, ale też i dotyczącej naszego żywotnego interesu, bo każda relatywizacja historii tak tragicznie jak II wojna światowa i próba zacierania zbrodni na narodzie polskim, to godzi również w nasz interes. Chciałbym bardzo, żeby tutaj w tej sprawie można było mówić jednym głosem. Niestety chyba wydaje się, że po wypowiedziach pana premiera Tuska, że na to raczej liczyć nie można.
8: A czym się zmieniła postawa Ukrainy i prezydenta Władimira Zełenskiego od czasu, kiedy prezydent Andrzej Duda mu przyznawał ten order, do czasu, kiedy Karol Nawrocki chce mu odebrać? Bo zdaje się, że podejście do ukraińskiej powstańczej armii się nie zmienia.
9: No, ale nie było tak jednoznacznych wrogich aktów jak w ostatnim czasie, bo chcę tego nazwać incydentem, to pożałowania godne wydarzenie, jakim jest nadanie imienia bohaterów UPA, podkreślam.
8: No ale pan wie, jako historyk, że ta pamięć historyczna jest inna.
9: No ale panie doktorze, no to równie dobrze moglibyśmy tak rozłożyć ręce i powiedzieć, że no cóż, no to Niemcy mają inną wrażliwość, no i niech budują pomniki SS na przykład, prawda, i zbrodniarzy hitlerowskich. No, nie możemy w ten sposób tego stawiać, znaczy nie możemy się po prostu na to godzić.
8: A był pan kiedyś w Austrii?
9: No nie raz.
8: No właśnie, widział pan te pomniki dla bohaterów niemieckich walczących w Polsce? No,
9: dobrze, no ale co innego dla prostych żołnierzy, a co innego dla przywódców zbrodniczych organizacji. Panie redaktorze, zresztą Austria to jest inny przypadek jeszcze kraju, który tej denazyfikacji rzeczywiście jakoś tak nie
8: szczególnie podnosi. No i nie przeszkadza nam.
9: Przeszkadza, ale jednak przyzna pan, że jest czym innym budowanie żołnierzy, tak powiem, pomników poległych żołnierzy w wojnie, prawda? A z czym innym jest gloryfikowanie zbrodniarzy.
8: A Gerhard Schröder, także kawaler orderu Orła Białego, to jest dobry o kawaler, nie powinniśmy mu odebrać za jego działalność także antypolską.
9: No nie jest dobry, no nie jest dobry.
8: No to dlaczego
9: nie jest dobry. Nie wiem, no być może trzeba też o tym pomyśleć. Natomiast znaczy, no w tej chwili rzeczywiście to, co się wydarzyło w relacjach polsko-ukraińskich, no jest elementem pewnego procesu.
8: Jeszcze jedno pytanie.
9: Nie broni w żadnym przypadku Gerharda Schrödera. On jest od dawna poza polityką.
8: Jest w polityce prorosyjskiej
9: Nie, w polityce nie jest. Znaczy, w takiej realnej polityce nie jest. Jest emerytem politycznym. Rzeczywiście działa w sposób godzący w interes Polski. No to znaczy ja nie mówię, że nie, prawda? Być może trzeba również taką decyzję.
8: A Mussolini?
9: Trzeba również taką decyzję podjąć. Chyba nawet nie wiem. A co Mussolini też jest
8: kawalerem? Oczywiście jest kawalerem orderu Orła Białego. Czy to jest dobry kandydat?
9: No już powiem tak, już nie wiem, czy bym się tak zagłębiał głęboko w historię, bo to XVIII wieku niedługo wylądujemy.
8: Pewnie. Nie, znaczy XX wystarczy.
9: Być może w XVIII wieku też byli tacy. Nie no, panie rektorze, czy można wszystko sprawdzić do absurdu? A czy pan to próbuje w tej chwili w umiejętny sposób, inteligentny, nie ukrywam, zrobić? Natomiast...
8: Panie redaktorze. A po prezydent Ukrainy jest w porządku.
9: Panie redaktorze, zderzamy się z tym, co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, tu i teraz. To jest coś, co dotyczy naszego interesu dzisiaj, dotyczy w naszych relacji dzisiaj, naszej godności dzisiaj i poczucia tego, że jako kraj powinniśmy reagować na tego typu sytuacje, jak gloryfikacja zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków.
8: Historyczne, bo pan jest historykiem. Wie pan,
9: to chodzi o ludobójstwo, panie redaktorze. O jakiegoś tam Mussoliniego,
8: Mussolini też był zbrodniarzem.
9: No dobrze, ale no tak powiem, nie słyszałem, żeby zorganizował ludobójstwo na polskim narodzie, prawda? No właśnie, prawda?
8: Organizował na innych narodach.
9: Tak jest, to prawda. Nie mam zamiaru tego rozgrzeszać. Natomiast mówimy tu i teraz
8: ale
9: o rzeczy,
8: Wołodymyr Zełenski nie zorganizował ludobójstwa.
9: Ale gloryfikuje zbrodniarzy, panie redaktorze. Czyli można powiedzieć, niejako podpisuje się pod tym, co się wydarzyło. Niestety, a jednocześnie nie chcę w żaden sposób potępić tego, co się wydarzyło. Wie pan,
8: w ostatnich dniach
9: jeszcze dodatkowo, powiem panu, wyjątkowo zbulwersował mnie wywiad pana Sadowego, to jest mer Lwowa, który na ten temat się raczył wypowiedzieć, mówiąc, że właściwie to nie wiadomo, jak było i kto tam dzisiaj po tylu latach ma dochodzić.
8: Jesteście zaskoczeni tym, bo ja takie wypowiedzi polityków ukraińskich słyszałem również wtedy, kiedy prezydent Andrzej Duda wręczał.
9: Nie jestem tym niestety zaskoczony jako historyk, który obserwuje tę sprawę od dawna, natomiast powiem panu tak, no w obliczu tego, co wydarzyło się w relacjach polsko-ukraińskich w ostatnich latach, czyli w obliczu tej wielkiej pomocy ze strony Polski, tej otwartości ze strony Polski, tego, ile dostarczyliśmy sprzętu i innego rodzaju zaopatrzenia na Ukrainę, ratując Ukrainę w tym pierszym momencie, kiedy nikt jej nie pomagał. I wobec tego, panie redaktorze, jak Polacy zachowali się wobec uchodźców z Ukrainy, ile milionów uchodźców przeszło przez polskie domy, ile Polaków pokazało im swoje serce, można chyba oczekiwać wzięcia przez tamtą stronę pod uwagę naszej wrażliwości i przestać nas wreszcie prowokować. Pluć nam twarz, panie redaktorze. Niech panie protestuje, bo to, co się wydarzyło, jest plucie w twarz.
8: Czy wie pan, kto był jedyną osobą, której odebrano order Orła Białego? Jedyną w historii.
9: Był to
8: Wincenty Witos i odebrała mu go sanacja.
9: No to przykre, no bo to akurat
8: nie, no nie tak powinno
9: się, bo to akurat przykre i nie powinno się zdarzyć, ale nie ma tutaj żadnej analogii.
8: Żadnej. Dobrze, a nie obawia się pan, że czy to wystarczy, ta decyzja, odebranie orderu Orła Białego, czy
9: nie,
8: to
9: nie wystarczy?
8: Nie wystarczy.
9: Co powinniśmy zrobić?
8: Zamknąć jasionkę, panie, jak postulują politycy Konfederacji.
9: Twardy realizm w relacjach z Ukrainą, żadnych sentymentów, żadnego ulgowego traktowania. Jak oni nas traktują, tak i my ich traktujemy. Nie, dlatego że to, że Ukraina skutecznie powstrzymuje agresję rosyjską, jest w naszym interesie i tak na to patrzeć. Co jest w naszym interesie, to wspieramy, a co nie jest twardo w naszym interesie, to nas nie obchodzi.
8: Czego nie robimy w takim razie?
9: Na przykład nie jest w naszym interesie jakimkolwiek utrzymywanie jakichkolwiek dalszych przywilejów dla Ukraińców w Polsce.
8: Czyli to zabrać wszystkie przywileje? Nie jest to w naszym demograficznym interesie?
9: Wszystkie przywileje.
8: A jakie mają przywileje?
9: A chociażby takie drobiazgi może w gruncie rzeczy, ale dlaczego na przykład Ukraińcy nie mają tego samego obowiązku, co wszyscy inni cudzoziemcy, że po pół roku muszą przerejestrować swoje samochody?
7: No dlatego, że tam się toczy wojna.
9: Na przykład. No ale co to znaczy się toczy wojna? To rejestrują w Polsce, a nie na Ukrainie. Niech przerejestrują tutaj na polskie tablice, niech podlegają polskiemu prawu, niech podlegają w polskim ubezpieczeniom i wszystkim innym obostrzeniom, co podlegają polscy kierowcy i inni cudzoziemcy. Panie redaktorze, no przepraszam bardzo, nie, jak to odpowiadać? A dlaczego mają mieć przywileje?
7: Dobrze, to jest no, jeden przywilej.
9: Ale pan, czy panie, pan mi poda jeden przykład, dlaczego ale mają to, mieć przywileje?
7: Dobrze, panie mówię o przywilejach. Czy Polacy po pół roku zamieszkiwania w Niemczech powinni przerejestrować wszystko na niemieckie tablice?
9: Ja nie wiem, jakie jest niemieckie prawo. Polskie prawo jest takie i ono obowiązuje Polaków, obowiązuje innych cudzoziemców, ma obowiązywać tak samo Ukraińców. Nie widzę powodu,
7: dobrze,
9: żeby utrzymywać...
7: Za chwilę przejdziemy do następnych przywilejów. Ale ja muszę postawić kropkę, bo czas się skończył.
9: Nie ma sensu tego wszystkiego tutaj katalogować i wymieniać. Ja mówię o pewnej zasadzie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Jacka Sasina z Prawa i Sprawiedliwości. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach. Całość już teraz jest do słuchania. rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dwanaście minut po godzinie drugiej. Dobranocka w RMF FM. Maciek Rybak, cześć ponownie. I Rihanna teraz. Przesłanie jasne. Nie zatrzymujemy się z najlepszą muzyką. Dobrze, tak zrobimy, pani Rihanno.

czasem. Te dźwięki mogą wydawać się ciężkie. Nic dziwnego, emocjonalny ładunek, jaki wpakował do nich Somber, jest naprawdę duży. Tak się robi światowe hity. W dobrej nocce w RMF-ie za parę chwil sporo przydatnych informacji dla was, kierowcy.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: długi weekend na horyzoncie oznacza więcej wyjazdów, czy za granicę, czy w kraju. Co w kraju na drogach? O tym w radiu RMF24 rozmawiał Tomasz Weryński. Posłuchajcie.
1: Rozpoczął się tydzień dla wielu z nas pod znakiem dalszych i bliższych wyjazdów. W czwartek Boże Ciało. Wielu z was planuje wyjazdy na długi weekend. Na drogach będą dodatkowe patrole policji, trzeba o tym pamiętać. Pojawią się nowe, zaostrzone przepisy. Warto na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że ostatni weekend na polskich drogach był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku. Komentarze na ten temat w Komendzie Głównej Policji zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, z którym teraz się łączymy. Witamy, Michale, dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zacznijmy od ostatniego weekendu. Co wynika ze statystyk? Dlaczego był tak niebezpieczny?
2: Niestety statystyki potwierdzają, że od piątku do niedzieli w wypadkach w całym kraju na drogach zginęło 15 osób, ponad 270 osób zostało rannych. To rzeczywiście według statystyk jeden z najbardziej tragicznych, jeden z najbardziej niebezpiecznych weekendów od początku tego roku. Ja zadawałem dzisiaj pytanie ekspertom, dlaczego? Jakie mogą być powody? Być może z jednej strony w miarę dobra pogoda, nawet jeśli były burze, nawet jeśli pojawiał się deszcz, to generalnie warunki były dobre. Ostatni weekend maja, być może niektórzy już jechali na taki mocno wydłużony, długi weekend i być może dlatego czasami większa prędkość, czasami mniejsza uwaga, czasami mniejsza ostrożność i myślę, że warto o tych statystykach mówić, tym bardziej, że dzisiaj jest poniedziałek i pewnie wiele osób już dzisiaj, jeszcze więcej jutro, jeszcze więcej osób pojutrze, w środę wyjedzie na długi weekend. Warto być ostrożnym, warto pamiętać o tym, co się zmienia, warto pamiętać o najważniejszych zasadach, o których też przypominają i faktycznie, jak mówiłeś, Tomku, będą mocno przypominać w najbliższych dniach policjanci, przede wszystkim z Biura Ruchu Drogowego.
1: Michale, coraz bliżej długi weekend, jak mówimy, na co będą zwracać uwagę policjanci? Pewnie możemy spodziewać się wzmożonych kontroli, prawda?
2: Tak, ja odwiedziłem Komendę Główną Policji w Warszawie i tam uzyskałem potwierdzenie, że faktycznie od środy tych kontroli będzie zdecydowanie więcej, jak to zwykle o różnych porach roku przy okazji długich weekendów. Będzie sprawdzana nie tylko prędkość w pierwszej kolejności, chociaż to często najbardziej widać i najłatwiej wyłapać, ale także różne inne brawurowe, często niebezpieczne, nagłe manewry i zachowania. O tym rozmawiałem m.in. z Antonim Rzeczkowskim właśnie z Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji.
3: Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego. Mówimy tutaj o dbaniu o bezpieczeństwo pieszych, motocyklistów, jak i też rowerzystów.
2: Możemy od razu przypomnieć sobie, że zawsze trzeba przepuścić pieszego, pieszych na przejściu dla pieszych, to oni mają pierwszeństwo i nie można w żaden sposób omijać samochodu, który zatrzymuje się, aby właśnie pieszych przepuścić. O tym trzeba pamiętać także w kontekście zmian w przepisach, które też będą w tym tygodniu i myślę, że to jest taki tydzień, kiedy z jednej strony dużo wyjazdów, bo długi weekend między innymi, a z drugiej strony też sporo tych formalnych zmian, które po prostu mogą wpłynąć na to, jak ta podróż będzie wyglądać, oby nie skończyła się mandatem po prostu i punktami karnymi.
1: A jakie najważniejsze zmiany pojawią się w tym tygodniu w przepisach ruchu drogowego? Co zwraca w nich uwagę? Mówiło się m.in. o obowiązku posiadania apteczki w samochodzie.
2: Rzeczywiście miał się pojawić taki obowiązek 1 czerwca, czyli dzisiaj. Natomiast sprawdzałem jeszcze przed chwilą, nie ma wciąż rozporządzenia, które wprowadziłoby taki obowiązek. Pytałem też o to w Ministerstwie Infrastruktury i dostałem informację, że te przepisy i rozporządzenie, które ma wprowadzić właśnie obowiązek wożenia apteczki, takiej medycznej typowo, w każdym samochodzie osobowym, będzie

0: jeszcze w drugim kwartale tego roku. Mamy ostatni miesiąc tego drugiego kwartału, więc pewnie do końca czerwca, do wakacji, to rozporządzenie powinno się pojawić. Apteczkę oczywiście niezależnie od tego, czy te przepisy są, czy ich nie ma, warto wozić ze sobą, ale na ten obowiązek pewnie jeszcze chwilę, czyli kilka tygodni musimy poczekać. Ważne zmiany wejdą w życie dokładnie pojutrze, 3 czerwca, w środę. O tym sporo mówiliśmy w ostatni piątek w ramach cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24, ale myślę, że warto przypominać, bo wejście w życie tych przepisów jest coraz bliżej. Chodzi z jednej strony o obowiązkowe kaski dla dzieci jeżdżących choćby hulajnogami albo też rowerami, dla dzieci do 16 roku życia. Jeśli takiego kasku odpukać nie byłoby, to wtedy obowiązek i karę ewentualnie finansową, mandat może otrzymać rodzic, opiekun takiej niepełnoletniej osoby. Natomiast z drugiej strony będą także ważne zmiany dla kierowców już od najbliższej środy, choć i tutaj czekamy na szczegóły w rozporządzeniu. Tego rozporządzenia jeszcze nie ma i gdy pytam formalnie i nieoficjalnie w Komendzie Głównej Policji, a także w Ministerstwie Infrastruktury, to słyszę, że jutro to rozporządzenie już powinno być. Natomiast niezależnie od tego, co będzie w tym rozporządzeniu, jest znana idea i generalnie zmiana ma polegać na tym, że będzie więcej takich wykroczeń, po których, gdy dopełnimy czy popełnimy takie wykroczenie, nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na specjalnym kursie i te punkty będą na naszym koncie przez 12 miesięcy. To są m.in. właśnie te wykroczenia, o których mówiłem, czyli nieustąpienie pierwszeństwa pieszym, czyli omijanie samochodu, który ustępuje pierwszeństwa pieszym przy przejściu dla pieszych, to używanie telefonu komórkowego w czasie jazdy, trzymanie tego telefonu komórkowego w dłoni, gdy jesteśmy za kierownicą, wtedy jeśli będzie wykroczenie, to będzie nawet 15 punktów karnych przy okazji właśnie wykroczenia związanego z telefonem i takich punktów nie zredukujemy w czasie specjalnego kursu, także w sytuacji, gdy przekroczymy dozwoloną prędkość o 20 albo 30 km na godzinę, tutaj szczegóły są doprecyzowane, to wtedy punktów nie będziemy mogli zmniejszyć i te punkty po prostu będą na naszym koncie i będą zwiększały ryzyko, że niestety możemy stracić prawo jazdy. To zaostrzenie od północy w nocy z wtorku na środę, czyli właśnie przed tym długim weekendem. Czekamy na szczegóły i przepisy, te konkretne, formalne zapisy w rozporządzeniu. Pewnie to będzie jutro, gdy tylko te przepisy się pojawią. Też mam nadzieję, że będzie okazja omówić je na naszej antenie, żebyśmy wiedzieli po prostu, czego możemy spodziewać się, wyjeżdżając w trasę.
1: Michał Dobrołowicz i cenne informacje nie tylko przed długim weekendem. Warto o nich pamiętać zawsze.
0: Dziękuję i szerokiej drogi.
2: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

Potężny atak rakietowy na Kijów i inne ukraińskie miasta. Najnowsze informacje, jakie napływają do naszego newsroomu, newsroomu RMF FM, podamy wam w faktach. O trzeciej to już za 9 minut. Bądźcie z nami.

0: Tu RMF FM, za chwilę trzecia. A godzina trzecia na zegarach oznacza kolejne wydanie Faktów RMF FM. Wszystkie najważniejsze informacje przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Co najmniej 4 osoby zostały ranne w rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów. Wiele budynków zostało uszkodzonych, a pod gruzami wciąż mogą znajdować się ludzie. Organizacje broniące praw człowieka alarmują o nieludzkich warunkach w największym ośrodku dla migrantów w USA. Komenda Główna ostrzega kierowców. W tym tygodniu będzie więcej kontroli na drogach. Kijów tej nocy był celem zmasowanego rosyjskiego ataku rakietowego i dronowego. Według władz miasta ranne zostały co najmniej 4 osoby. Mer Witalij Kliczko poinformował, że po prawdopodobnym uderzeniu rakiety uszkodzony został 24-piętrowy budynek mieszkalny. Doszło do częściowego zawalenia konstrukcji, a pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Pożary wybuchły także w innych częściach miasta, m.in. w 9-piętrowym bloku oraz na terenach otwartych. W dzielnicy Obołoń płonęły samochody, trafione odłamkami. Część Kijowa została pozbawiona dostaw energii elektrycznej. Tysiące mieszkańców schroniły się na stacjach metra i w schronach po ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego. Organizacje broniące praw człowieka pozwały amerykańskie służby imigracyjne, zarzucając im nieludzkie warunki w największym ośrodku dla migrantów w USA. Chodzi o placówkę Camp East Montana w Teksasie, mogącą pomieścić 5 tysięcy osób. Według autorów pozwu zatrzymanie mają doświadczać przemocy, molestowania seksualnego, problemów z dostępem do opieki medycznej oraz otrzymywać żywność złej jakości. Organizacje określają sytuację jako katastrofę praw obywatelskich. Władze USA jednak odrzucają te zarzuty. Resort Bezpieczeństwa Krajowego zapewnia, że osobom przebywającym w ośrodku nie jest odmawiana pomoc medyczna, a warunki są zgodne z obowiązującymi standardami.
2: Istotne informacje dla kierowców.
1: Wzmożone kontrole na polskich drogach zapowiada na ten tydzień Komenda Główna Policji. Ostatni weekend był jednym z najbardziej niebezpiecznych od początku roku. Przypomnijmy, w wypadkach w całym kraju od piątku zginęło 15 osób, a ponad 270 zostało rannych. W najbliższych dniach wielu z nas ruszy w podróż na długi weekend. Czego powinniśmy się spodziewać? O tym Michał Dobrołowicz.
3: Policjanci będą zwracać uwagę nie tylko na prędkość, lecz także na inne gwałtowne zachowania na drodze. Tak to zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
4: Mówimy tutaj o niebezpiecznej, brawurowej jeździe, mówimy o wyprzedzaniu. Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
3: W czasie długiego weekendu obowiązywać ma nowy, zaostrzony taryfikator punktów karnych. Od środy będzie więcej wykroczeń, po których nie będziemy mogli zredukować punktów karnych na kursie. Chodzi m.in. o niebezpieczne zachowanie w rejonie przejść dla pieszych i o używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
1: W Łodzi letni sezon rozpoczął się już w Dzień Dziecka. Od wczoraj miejskie kąpieliska i pływalnie sezonowe oficjalnie zapraszają spragnionych o chłody. A chętnych nie brakuje, o czym przekonała się na stawach Jana, reporterka RMF FM, Agnieszka Wederka.
5: Co wy myślicie o tym, że to już tak na Dzień Dziecka jest otwarte?
6: No bardzo dobrze, ponieważ w tym momencie, kiedy właśnie powinno się zaczynać, robi się ciepło, zaczynają się wakacje, będzie coraz więcej ludzi przychodzić, ma to sens.
7: Zawsze jest pogoda do kąpieli. Nie ma takiej pogody, że nie ma.
8: Nie. Tak samo uwielbiam pływać i jakby nigdy nie jest tak, że jest za zimno na kąpiel.
5: Mieliście okazję dzisiaj sprawdzić, jaka ta woda?
9: Idziemy pomoczyć.
5: A, stopy chociaż.
9: Stopy, ręce bardziej chyba.
10: Jeszcze nie byłyśmy, ale no chyba tam stopę zamnożymy, ale myślę, że głębiej niż stopę się nie uda.
11: Dopiero po Janie.
5: A jaka musi być, żeby móc się kąpać?
8: Taka letnia, no taka trochę ciepława, ale też zimna trochę.
1: Wygórowane oczekiwania, ale trzeba wiedzieć, czego się chce. Dodajmy jeszcze, że w godzinach, w których czynne jest kąpielisko, nad bezpieczeństwem wypoczywających czuwają ratownicy.
2: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: O obecności Ukraińców w Polsce rozmawiał Tomasz Terlikowski z posłem PiS Jackiem Sasinem w drugiej części porannej rozmowy w RMF FM.
12: Demograficznie choćby, czy zawodowo, czy pracowniczo, to nie jest nasz interes. Mamy gigantyczny problem z demografią.
13: To jest obopólny interes, panie redaktorze.
12: Bo to jest, nigdy, zgoda, no, ale jak jest nasz, to dlaczego mamy ich nie wspierać?
13: Nie jest tak, ale co to znaczy wspierać? Znaczy, no panie redaktorze, ja nie mówię o jakichś represjach, ja mówię tylko o tym.
12: Nie, pan zabrać im wszystkie przywileje.
13: Tak, ale przecież to jest represja. ktoś ma przywileje, no, a dlaczego ma mieć przywileje, przepraszam? Dlaczego Ukraińcy mają mieć przywileje,
12: a Białorusini nie mieć przywilejów?
13: A Białorusini nie mają przywilejów. No, pan, znaczy, no, pan,
12: choćby dlatego, że walczą także w naszym interesie.
13: Ale panie też dobrze, walczą przede wszystkim o własne państwo, a nie o Polskę. No, czy, naprawdę, przestańmy stawiać sprawę na głowie. To, że to jest polskie... To, że to jest w polskim interesie, to ta ich walka jest w polskim interesie i tego nie zaprzeczam. To oczywiście powoduje, że ich wspieramy w tej walce. Cały czas ich wspieramy i nie tylko materialnie, ale Polska cały czas też jest takim ambasadorem Ukrainy w różnego rodzaju relacjach międzynarodowych. I to robimy, bo to jest w polskim interesie. Jeszcze raz powtarzam, ale tylko to powinniśmy robić, co jest w polskim interesie, a nie wychodzić poza to. Niestety, znaczy, no, jeśli ktoś nas tak traktuje, jak Zełenski i jego ekipa, jeśli ktoś uważa, że z jednej strony można kogoś uważać za przyjaciela, a z drugiej strony go obrażać, no to pan, znaczy, no to przepraszam, na to zgody nie ma, no bo to jest...
12: Dobrze, a nie powie się pan o eskalacji nastrojów antyukraińskich. I tak są bardzo mocne nastroje antyukraińskie w Polsce, także podsycane przez Konfederację.
13: No, ale z czegoś to się bierze, panie redaktorze? Znaczy, no jeśli mamy...
12: Do działalności polskich polityków.
13: Nie polskich polityków, panie to, że to, czy naprawdę, przestańmy wreszcie wybielać ukraiński rząd i ukraińskie
12: władze. Czyli Zełenski odpowiada za to, że w Polsce pojawia się nienawiść do Ukraińców.
13: Panie redaktorze, gdyby Ukraińcy...
12: Że Konfederacja, że korona polska, także część polityków PiS-u szczuje przeciwko nim.
13: Gdyby władze Ukrainy potrafiły rzeczywiście zachować się jak trzeba w relacjach z Polską...
12: Czyli przyjęły naszą wersję historii.
13: Nie, jak to ta nasza wersja historii? Znaczy, to nie chodzi o naszą wersję historii, chodzi o prawdę historyczną, panie redaktorze. Nie ma.
12: Ale pan wie, że prawda historyczna jest taka, że tak była rzeź, zbrodnia wołyńska, ale była też inna działalność UPA. To jest pełna prawda historyczna.
13: Jaka inna działalność?
12: No choćby walka
13: UPA
12: z Sowietami.
13: No wie pan, no to równie dobrze pan może powiedzieć, że SS było w porządku, no bo co prawda mordowało Polaków i inne narodowości, i Żydów i innych, ale też i walczyło z Sowietami,
12: pan,
13: prawda?
12: Pan przecież wie, że na przykład na Łotwie SS łotewskie jest traktowane właśnie w taki sposób.
13: No ale właśnie mi się to też nie podoba, panie redaktorze, bo to jest relatywizowanie historii. Znaczy Polska jest krajem szczególnie dotkniętym przez II wojnę światową, przez praktycznie nie tylko przez Niemców, przez Sowietów, przez Ukraińców, przez wiele tych zbrodni na Polakach zostało popełnione. I naprawdę jest miejscem gigantycznej zbrodni, niewyobrażalnej, takiej, która nie ma w historii właściwie w Europy swojego odpowiednika. No tak, to jest co innego, prawda? To jest trochę innego rodzaju zbrodnia, chociaż w tym przypadku mamy też do czynienia z ludobójstwem, prawda, Polaków, bo chodziło o wymordowanie całej nacji, prawda? Więc jakby no, jest to, proszę powiedzieć, zbliżone. I naprawdę nie można do tego... I nie można przejść do porządku... Ale wie pan, no, panie rektorze, no z całym szacunkiem, naprawdę, no... Naprawdę się może ktoś nie zgadzać. Czy dlaczego my ciągle mamy jako Polacy brać pod uwagę na to, czy ktoś się na coś zgodzi, czy czyjaś wrażliwość jest taka, a nie inna,
12: nikt się nie interesuje
13: polską wrażliwością.
12: Może dlatego, że prowadzimy politykę historyczną, a nie historyczną.
13: A co tu jest historycznego? Znaczy, to, że polityka historyczna w Polsce została zawalona po 89 roku, to się z panem zgadzam akurat, całkowicie się z panem zgadzam.
12: Również wyście rządzili.
13: Tak, przez rzeczywiście i przez te 8 lat wiele się udało w tej sprawie, no, łącznie 10, tak, z przerwą 8-letnią. Mówiłem tylko te 2 lata pierwsze, no to takie było trudne raczej do tego, żeby coś sensownego można było zrobić w takiej koalicji, jaką wtedy mieliśmy. Natomiast te ostatnie 8 lat to jest rzeczywiście czas, kiedy mocno te sprawy zostały postawione na właściwe tory. A dzisiaj widzę przy tym na przykład, jak się pan premier zachowuje w tej sprawie, pan premier Tusk, widzę, że niestety wraca stare.
12: Pytanie o Kraków. Jest już kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa?
13: Powiem to, że jak będzie, to zostanie ogłoszony.
12: No ale chyba jakieś prace trwają. No, miał być ogłoszony zaraz potem, jak będzie komisarz.
13: Trwają. Dyskusje trwają. Klęska to może nie. Dlaczego zaraz mówić o klęsce? Znaczy, na pewno no, trzeba wybrać spośród tych kilku kandydatów, którzy wchodzą w grę, a przecież media nawet wymieniają te nazwiska, wybrać tego, który
12: Łukasz Kmita, Barbara
13: najlepiej
12: Nowak
13: się do tej roli nadaje. Ja mam swojego faworyta.
12: Faworyta czy
13: sprawie.
12: Faworytkę?
13: Faworyta. Ja mam faworyta w tej sprawie.
12: A może pan powiedzieć, kto to jest?
13: Mogę. Mówiłem o tym już publicznie. To jest Michał Drewnicki, radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa.
12: A kto
13: samorządowiec, doświadczony samorządowiec. można jest choć młody, 36-letni.
12: A kto jest jeszcze w grze? Łukasz Kmita?
13: No są inne nazwiska, ale po co wymieniać te inne nazwiska?
12: Barbara Nowak?
13: Panie doktorze, no po co mam to wymieniać giełdę nazwisk? Sam pan ją wymienia.
12: Czyli
13: prawda? Sam pan wymienia te nazwiska, natomiast różne, prawda? Ale czy ja nie potwierdzam, że one są w grze. Akurat nie każde z tych nazwisk, które pan wymienił, są w grze. No, ale,
12: a które nie jest?
13: Ale naprawdę proszę mnie nie ciągnąć za język. No będzie decyzja, to powiemy.
12: A może rację ma Krzysztof Bosak, który mówi, że po prostu nie wiecie, kogo wybrać i dlatego jest taki problem.
13: Bo
12: nie ma kandydata, który mógłby w tych wyborach osiągnąć dobry wynik.
13: Panie redaktorze, jak byłby jeden taki kandydat, rozumiem, że Konfederacja miała takiego jednego, dorobiła się jednego polityka lokalnego w Krakowie, no to nie mieli dylematu rzeczywiście. My jednak jesteśmy partią szerszą.
12: Mieli dylematu, z wami.
13: No właśnie niestety tego nie zrobili. Propozycja rzeczywiście... No i pan, to niech pan ich pyta, dlaczego. Dlaczego oni nie są zainteresowani tym, aby wspólnie działać, żeby siły polskiej prawicy działały wspólnie na rzecz odsunięcia od władzy koalicji 13 grudnia Tuska i jego ekipy, jak to żeśmy sformułowali swojego czasu w propozycji deklaracji polskiej,
12: która
13: została do
12: Konfederacji skierowana. To jest zapowiedź tego, co się będzie działo przed wyborami parlamentarnymi, pana zdaniem?
13: Panie doktorze, my jesteśmy gotowi do współpracy.
12: Pytanie, czy Konfederacja jest?
13: No to właśnie, ale to jest pytanie nie do mnie, prawda?
12: No, ale czy pan obserwuje, rozmawia, to czy jakieś...
13: Ja tej gotowości w tej chwili nie widzę z ich strony i to też trzeba wyraźnie chcę powiedzieć i to jest fakt ważny, który powinni dostrzec wyborcy patriotyczni w Polsce, wyborcy polskiej prawicy, że mamy dzisiaj do czynienia z taką oto sytuacją, że mamy największą partię opozycyjną, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, partią, można powiedzieć, zaprawioną w bojach o to, co jest dla wyborcy prawicowego w Polsce ważne i z dużymi sukcesami na tym polu i mamy mniejsze partie, które do czegoś aspirują, ale z drugiej strony są bardzo niejednoznaczne, no w przypadku Konfederacji jednej i drugiej, czyli i tej Bosaka, i tej Mentzena, mamy bardzo mętne deklaracje, które mówią o tym, po wyborach będziemy decydować, czy może z PiS-em, może z Platformą, może z Platformą.
12: Pamiętaj pan, jak się skończył popis?
13: Panie redaktorze, czy powiem tak, no jeśli dzisiaj ktoś po tych 2,5 latach tego rządu, tych rządów, fatalnych zupełnie dla Polski, oznaczających potężne problemy i kłopoty właściwie w większości strategicznych dziedzin, które dotyczą Polaków, dopuszcza możliwość podtrzymania tego rządu poprzez dołączenie do niego, to chyba, no to przepraszam tylko, bardzo, ale dla mnie to jest nie do wyobrażenia.
12: Sondaże mówią, że nie będzie rządu prawicy bez Korony Polskiej. W to, że Korona Polska wejdzie w tę koalicję, ja nie wierzę.
13: Ale wielce szanowny panie redaktorze, naprawdę zostawmy sondaże. No, po pierwsze mamy 1,5 roku do wyborów. Po drugie, sondaże się w Polsce tyle razy skompromitowały, że ja się w ogóle dziwię, że jeszcze ktoś na poważnie próbuje o tym rozmawiać.
12: Pytanie od naszych słuchaczy. Bardzo proszę, dwa pytania od naszych słuchaczy. Proszę
13: wyrysować.
12: A to jak pan uważa, no to przecież z każdego miejsca pan może...
13: Zawsze sięgam do głębi.
12: Tak? Dobrze. Wypłyń na głębi, jak kiedyś.
13: Tak, dokładnie.
12: To było zdanie oczywiście Jezusa,
13: no i czy mi się to opłacało?
12: Bardzo proszę, pytanie.
13: Jakie konsekwencje wyciągniecie wobec pijanego posła PiS, którego wyniesiono z samolotów? Pan Dariusz z Radomia o to pyta. Powiem tak, to jest decyzja nie moja, tylko organów partii, ale ja akurat jestem za tym, żeby tego typu przypadki w sposób zdecydowany karać.
11: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Jacka Sasina z PiS. Polecamy portal rmf24.pl. Tam można w całości odsłuchać i obejrzeć tę rozmowę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranocka, cały czas z wami Maciek Rybak. Cześć, witajcie. Prawie 13 minut po godzinie 3. Środek nocy, ale jak śpiewa
14: pan Rick. Nie poddajemy się.
0: Walczymy i odliczamy do końca.

Mój ulubiony fragment tego utworu to ten o bułce tartej. To Sanach w RMF FM. Prawie 20 minut po trzeciej. Jeśli ktoś właśnie w okolicy śniadania, bułka tarta to średni wybór. Nie idźmy w to. Może jakieś płatki z mlekiem czy co?

nie ma to jak porządne tururur tururu o 3.24 w Winaj w RMF FM. Dzień dobry. No dzień dobry we wtorek 2 czerwca. Czerwiec w kalendarzu, tak, tak. To jest ten tydzień, który może być dla niektórych krótszy, bo długi weekend jest na horyzoncie od czwartku do niedzieli, ale mówię to ostrożnie, bo wiem, że niektórzy z was, w tym ja, długiego weekendu nie mają i też trzeba jakoś żyć.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego. Tylko w RMF FM.
1: W sobotę wieczorem na Grodzkiej w Płocku mam szacunek umijanego elementu jako reżyser kina akcji z Poranku Kojota albo Młody Wilk, specjalność brawurowa jazda Fiatem Cinquecento z Killerów dwóch. W dyskotece witano mnie Amerykano pseudopotacie, sprzedawał wafle na plaży w Juracie. Ponieważ mój młodszy Wojtek był jednym z trzech autorów plus Pono i Soku, będę brał cię w aucie. Nie wypadało nie pojawić się w jego teledysku. Miał cztery budki z hamburgerami. Gdy była draka, cała sala szła za nami. No więc w Płocku ani drak, ani nieporozumień. Miasto ciche i spokojne. Trochę takie jak z mojego ukochanego filmu Felliniego Amarcord. W Płocku jest też zoo, ale ja nie chodzę. Nie jestem wielbicielem zwierząt w klatce. Zimą na rynku jest ślizgawka, a latem kiermasze i festyny. Świąteczne, ludowe, historyczne albo te bardziej współczesne z food truckami. A do tego hejna z wieży ratuszowej i ludzie jacyś tacy bardziej normalni. Reklamy. Co do reklam telewizyjnych, to żaden wstyd się przyznać do udziału. Nie były to tasiemce reklamowe o tym samym inaczej, ale jako fachowiec majster polecałem farbę Ekonowinkę. Jako bednarski u wróżki nie mogłem dostrzec w szklanej kuli pięknych wyspiarek, palm i bananów. I nie zobaczysz, grzmiała wróżka, póki nie kupisz zestawu satelitarnego marki Porion. Mam też na koncie teledyski młodzieżowych zespołów Molesta Evenement. Będzie dobrze, dzieciak, i po parzenie kawą 3 wezmę cię. O, będę brał cię w aucie, już wspominałem. Dla Monaru wystąpiłem pouczającej przestrodze o narkotykach. Drugs, the best way to ruin your life. Chciałbym bardzo, żeby ta reklama trafiła do młodych. Pokazuje prześmiewczo, jak łatwo zmarnować sobie życie. Szybko i nieodwracalnie. To jedno, jedyne życie. Pewnego razu w browarze. Siedzieliśmy raz, zresztą nie pierwszy, w naszym klubie teatralnym, czyli w browarze tumskim na rynku, i omawialiśmy po przedstawieniu życie i sztukę. Oczywiście wielką sztukę i zwyczajne życie. Bo w teatrze oba te zjawiska chodzą parami. Omawialiśmy, zamawialiśmy. Ten z sokiem, ten z lodem, jeden jasny pszeniczny, ja ciemne miodowe. Co kto lubi. W końcu żyjemy w wolnym kraju i jak w demokracji każdy płaci za siebie. Często dla utrwalenia miłego wieczoru przenosiliśmy się po zamknięciu do sympatycznej Lisiej Jamy. Jeśli kiedyś, wędrowcze, tam zabłądzisz, to polecam Radość Smaku, nalewkę z czarnego bzu. Ale tamtego dnia nie poszliśmy. Na miejscu było radośnie i towarzysko. Dużo gości, znajomych, a nawet widzów z naszej sztuki.

Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

0: w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Tam były też damy, ale nie same. Sama była tylko jedna. Młoda. Nie taka młoda, żeby odmawiali podania alkoholu. Blond włosy do ramion, buzia bez szminki, a na niej uśmiech. Piła herbatę. Patrzyła akurat na mnie. Przypadek? Koledzy zauważyli, oczywiście, ho-ho, Stefan. Czas upływał, my kolejne piwa, a ona powoli tę samą herbatę. Teraz wyraźnie uśmiechała się do mnie, a nawet zrobiła gest zapraszający do jej stolika. No idź, idź, pogadaj. Aktor z samej Warszawy to ma fart. A co mi tam? Najwyżej zapłacę za tę herbatę. Usiadłem, przedstawiłem się, ona też. Nie pamiętam imienia. Patrzyła mi długo w oczy. Wytrzymałem. Głos miły i lekko erotyczny. Mogę o coś zapytać? Aha. Żona, dzieci, wiek, a nie... A może nie doszła aktorka i chce zagrać w telewizji albo w teatrze? Nie, chyba nie chodzi o autograf, bo nie ma długopisu, ale są jakieś karteczki. Oczywiście, bardzo proszę, postaram się atrakcyjnie skłamać. Zażartowałem. Ale to będzie poważne pytanie. Trudno, jestem gotowy. Spojrzałem w stronę kolegów. Udawali dyskretnie, że nie patrzą, ale na pięciu czekali na ciąg dalszy. Wtedy blondynka wypiła łyczek herbaty, jakby chciała udrożnić przełyk, spoważniała, albo mi się zdawało, i spytała: czy wierzysz w Chrystusa? W Chrystusa Zbawiciela i Odkupiciela naszych grzechów? Oj, nie tego się spodziewałem. A tam koledzy już liczyli na moją atrakcyjną opowieść. No wiesz, nie byłem przygotowany z Biblii na ten wieczór. A dlaczego pytasz? Przyglądam ci się bardzo długo. Masz wyjątkowo szczerą twarz i tak przekonywująco opowiadasz. Mógłbyś przychodzić na nasze spotkania. Tak, ale ja jestem aktorem. I bardzo dobrze, a ja świadkiem Jehowy. Potrzebujemy różnych braci, a nasz chrzest jest niezapomnianym przeżyciem. Moja grupa teatralna zaczęła sposobić się do opuszczenia lokalu. Chyba już muszę wracać, a co do chrztu, to musiałbym się odechrzcić z poprzedniego. Miło było cię poznać. Może cię odprowadzę, co? Już 12:00. Nie, dziękuję. Tatuś po mnie przyjedzie, jest taksówkarzem. No to do zobaczenia, jak to się mówi. Może kiedyś zapukasz do moich drzwi z Bożym Słowem. Czekaj, masz tu obrazek. Weź.
2: Wziąłem. Pokazałem kolegom. Ryczeli ze śmiechu. Nie wiem, z czego się tak cieszyli barany. Przepraszam. Baranki Boże. Człowiekowi na delegacji wszystko przecież może się zdarzyć. A artyście jeszcze więcej. Jedzie facet w delegację, ma pół litra na kolację, w drugiej klasie ma siedzenie w teczce, ważne zamówienie. Zje kanapkę z salcesonem, a pieniądze oszczędzone zrobią z niego w X lokalu dziś wieczorem króla balu. Tną pociągi całą mapę, a w wagonie święty chrapie. Święty zmięty, uśmiechnięty, ściągnął buty w niebo wzięty. Pędzi pociąg, stuka dudni, wyszalał się jak pies w studni. Teraz przez sen wzdychać cicha, jutro żona

0: Zaglądamy za kulisy polskiej estrady. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.
1: Co myślę? Starością się nie martwię. Jestem optymistą, bo wiem, że kiedyś się ona skończy. Czuję się tak, jak wyglądam. A staram się jakoś wyglądać, co nie znaczy, że udaję młodego. Byle nie za czeska w formie fali na czoło, wąskie spodnie na chude, krzywe nogi, koszulka z napisem Forever Young i czapka z daszkiem do tyłu, a do tego posuwanie kminą, czyli młodzieżowym slangiem. W metrze albo w parku ustępuję miejsca starszym, no jeżeli taki jeszcze się trafi. Nie chodzę z torebką nasion i nie karmię srających gołębi. Chciałbym być bardzo pracowity, ale nie jest mi to potrzebne, a poza tym nie bardzo umiem. Mógłbym zrobić więcej, ale ile? No i o ile więcej? Nie napiszę czarodziejskiej góry, jeśli będę codziennie wstawał o 7 rano. Więcej też nie zarobię, a tylko się zmęczę. Zauważyłem, że coraz więcej nic mi się nie podoba. Urodziłem się po prostu za wcześnie. Uprawiam kilkupolówkę i gimnastykę szwedzką. Wierzę w wiek nie kalendarzowy, lecz biologiczny. Ten pierwszy to ile masz lat, miesięcy, dni od urodzenia, a biologiczny to stopień fizycznej, poznawczej i emocjonalnej, czyli twórczej dojrzałości. Czytam. Co? To, co do mnie trafia. To, co gdybym tylko potrafił, to bym marzył, żeby samemu napisać. Hrabal, Nabokow, Singer, Czechow, Twain, Steinbeck, Vonnegut, Babel, a z naszych Hen, Myśliwski, Konwicki, Szymborska, Tuwi, Mrożek. Nie uznaję sztucznego spokoju. Czasami potrzebuję pobyć zupełnie sam, ale pod warunkiem, że wiem, że ktoś jest za ścianą. Jeśli spokój, to w postaci stałego widoku za oknem. To w miejscu, które sam wybrałem. Wierzę w równowagę, wahadło natury, które musi tak samo odbijać w lewo, jak i w prawo. A najbardziej ufam porom roku, że po wiośnie będzie lato. Po prostu trwałe dzieciństwo. Jaką bym dał radę? Słuchać się. Słuchać siebie. Wsłuchiwać się w swój organizm. I nie kłócić się z nim, nie przeciwstawiać. On ma zawsze rację, uwierz mu. On jest mądrzejszy od siebie. Są w nim twoje geny od wielu pokoleń. Wszystko więc sprawdził i wszystkiego doświadczył. Ludzie to najlepiej lubią coś dostać, znaleźć, wygrać i być chwaleni. Mnie wystarczy, że nie jest gorzej, to już jest lepiej. Żyję nie bez wzruszeń i niepokojów. No, można też mieć mądrą żonę, ale ilu ma? Mnie się udało.

Rodzinka. Jestem szczęśliwy i dumny z moich synów Filipa i Wojtka. Filip potrafi świetnie organizować, zarządzać, przyrządzać ekstra kulinarne smaki i być zabawowo towarzyski. A Wojtek to przygodnik, otwarty na wyzwania życia. Podróżuje, pisze książki, fotografuje i walczy o zdrową i czystą planetę. A najważniejsze, że są fantastycznymi ojcami. Ciekawe, gdzie się tego nauczyli. Myślę, że czują się spełnieni. Mnie traktują kumpelsko i z troską, ale w razie wpadki bez pobłażania. W każdym razie mam z nimi męską relację. To się nazywa autorytet ojcowski. Dzwoni mój telefon. Odbieram. To Filip. Cześć, synku, co u ciebie? Daj mamę. Co robisz? Mamę daj, tato. Nieco zniecierpliwiony. Daję, rozmawiają, kończą. Co mówił? Pytał, jak się robi zasmażkę. Aha, kazał cię pozdrowić. Nie wstydzą się powiedzieć: tato, kocham cię. Piękne dzięki, chłopaki. Wnukowie są ważni i obserwują działalność dziadka. Z nimi wolę nie zadzierać. Jak dostaję jakąś propozycję aktorską, to biorę, żeby nie dać ciała. Często też korzystam z ich mądrości komputerowo-smartfonowych. A poza tym lubię z nimi gadać poważnie o życiu, ale też o jego śmiesznej stronie. Karol, Alex, Szymon, Max. Każdy inny, każdy wspaniały. Najmłodszy Karol potrafi namalować to, co myśli. Może będzie artystą, twórcą. Alex to zdecydowany charakter, gra w tenisa, w życiu wybiera to, co wartościowe. Szymon fajnie opowiada, jest zainteresowany grami komputerowymi, a ostatnio boksem. Przyda się, jak będę w opresji. Kiedyś może film, może książka. Byle nie jako aktor, jak dziadek. Teraz jest tyle innych możliwości. Najstarszy, Max, najpierwszy był w rodzinie bardzo wyczekiwany i hołubiony, jest już na tyle dorosły, że wie, co to ciężka praca i odpowiedzialność. Buduje swoją dorosłość. I jak to bywa pod koniec, zawsze jest ten sam żal, że nie wykorzystaliśmy więcej czasu dla siebie, że zbyt łatwo odpuściliśmy chwile, które mogliśmy spędzić wspólnie i uczyć się od siebie, przekazywać doświadczenia młodości i starości. Najważniejsze, że czujemy bliskość, czułość i zawsze możemy na siebie liczyć. Pamiętajcie, że zawsze będę z wami, nawet jak mnie już nie będzie. O, trochę się zrobiło sentymentalnie, a nawet lirycznie. A miało być wesoło, ja to muszę przełamać.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
8: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
9: Zrobimy grilla dla kibiców
10: i wielką potańcówkę po meczu.
11: A ten meczek odpalimy my,
12: Big Cyc.
2: FIFA Rafa 2026.
13: Ej, zejdź z kanapy.
14: Zagraj z RMF FM.
15: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
16: RMF FM zawsze z wami.
17: Godzina czwarta, za chwilę na zegarach. Czas na fakty RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
18: Wciąż rośnie liczba rannych po rosyjskim zmasowanym ataku na Kijów. Zamieszanie wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zwiększa napięcia na Bliskim Wschodzie. Na horyzoncie wciąż brak pełnego porozumienia. Maja Chwalińska odniosła największy sukces w karierze, a już jutro zagra z Rosjanką Anną Chelińską o półfinał French Open. Rosja przy użyciu rakiet i dronów dokonała zmasowanego ataku na Kijów. Jak podały światowe i ukraińskie media, w kilku dzielnicach stolicy uszkodzone zostały budynki mieszkalne, wybuchły pożary, a część miasta została pozbawiona prądu. Według władz miasta w dzielnicy Podilskiej częściowo zawalił się 9-piętrowy blok mieszkalny. Istnieją obawy, że pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Uszkodzony został również 24-piętrowy budynek w dzielnicy Szewczenkowskiej oraz 15-piętrowy blok w dzielnicy Sołomiańskiej. Pożary odnotowano także przy stacji paliw na terenach niezabudowanych oraz w pobliżu przedszkola. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w schronach. Do tej pory mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o co najmniej 20 rannych i jednej ofierze śmiertelnej. Jak poinformowały CNN i Kyiv Post, rosyjskie uderzenie na stolicę było częścią szerszej nocnej operacji wymierzonej w różne regiony Ukrainy. Chaos wokół negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Z Waszyngtonu i Teheranu płyną sprzeczne sygnały dotyczące rozmowy o irańskim programie nuklearnym. Obie strony deklarują gotowość do negocjacji, ale różnią się w ocenie postępów i warunków ewentualnego porozumienia. Niepewność wokół rozmów zwiększa napięcie na Bliskim Wschodzie i rodzi pytania o szanse na osiągnięcie kompromisu w najbliższych tygodniach, a o rozbieżnościach w sprawie rozmów pokojowych na Bliskim Wschodzie z Waszyngtonu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
19: Irańscy negocjatorzy przestają komunikować się z USA z powodu ataków na Liban, a dalszych rozmów pokojowych nie będzie, dopóki nie zostaną spełnione żądania Iranu w sprawie wstrzymania izraelskich operacji w Libanie i Strefie Gazy. Takie wiadomości płyną z Teheranu. Tymczasem Trump ogłosił, że przywódcy Izraela i Hezbollahu zgodzili się wstrzymać walki w Libanie i że żadne izraelskie wojska nie pójdą do Bejrutu. Po czym tu znów, wbrew informacjom, które płyną z Teheranu, amerykański przywódca ogłosił, że negocjacje z Iranem są kontynuowane i toczą się w szybkim tempie. Rozmowy z Islamską Republiką Iranu są kontynuowane w szybkim tempie. Dziękuję za uwagę poświęconą w tej sprawie, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Przypomnę, w piątek Trump, jak sam zapowiadał, miał tego dnia podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Do swojej deklaracji do dziś nie wrócił, żadnej decyzji nie ogłosił. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
6: Fakty na sportowo.
18: Już jutro Maja Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską o półfinał French Open. Polska tenisistka, pokonując francuskę Dion Paris i awansując do ćwierćfinału, już odniosła największy sukces w karierze. A nasz były tenisista Wojciech Chwibak chwalił ją na antenie radia RMF 24.
20: Londyńscy buchmacherzy, oni wiedzą wszystko, wskazują naszą Maję jako faworytkę ćwierćfinału Roland Garros, mimo że jeszcze kilka dni temu o niej nikt nie słyszał. Tak. Bardzo szybko to wszystko się zmienia. Ja zawsze w nią wierzyłem, zawsze mi się podobała i żałowałem, że trapią ją różnego rodzaju kontuzje i jakieś też dylematy życiowe. I czułem, że ona ma ten potencjał na 50, na 30.
18: Chwalińska, która w oficjalnym rankingu zajmuje 114 miejsce, już jest pewna, że po French Open pierwszy raz znajdzie się w najlepszej setce listy WTA.
0: Uniwersytet Jagielloński przyjmie na pierwszy rok nauki stacjonarnej aż 9 tysięcy osób. Na krakowskich uczelniach ruszyła rekrutacja. Wśród propozycji UJ-u znalazły się nowe kierunki, takie jak chemia sądowa, humanistyka cyfrowa, czy media studies i komunikowanie multimodalne.
5: Ten rok pokazuje 13 nowych propozycji. To jest jedna z większych liczb, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie lata, jeżeli chodzi o nowe kierunki. Powiedziałbym chyba, że taka idea, która się wyłania, to, że uniwersytet, który jest co prawda zatopiony mocno w swojej tradycji, w historii i tak dalej, analizuje, obserwuje i dopasowuje swoją ofertę do tych zmian, które nam się tu bardzo dynamicznie na naszych oczach w tym momencie dzieją.
0: Zwrócił uwagę Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ, a ta na Uniwersytecie Jagiellońskim potrwa do 9 lipca.
7: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
0: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną tak, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalista ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
12: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
13: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
12: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
13: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
12: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem? No i jak się do jednej i drugiej przygotować?
13: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą. Nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć. Wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożnie i bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
12: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening. Co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
13: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
12: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
13: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
12: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
13: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest. Natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć. Bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
12: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
13: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
12: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
13: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności. I wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie, ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
12: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
13: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
12: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
13: Zakwasy na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej, gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
12: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
13: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
12: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
13: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę z zdecydowanie za mało, stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
0: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii, w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kunturek-Ziębą.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Ruch to zdrowie. Najlepiej zacząć od rozciągania. W sumie przyda się też na nocnej zmianie, również w trasie, przy sandrze. Możecie się porozciągać. Proszę się nie wstydzić. To najlepsza muzyka w RMF FM. 13 minut po czwartej. Maciek Rybak. Dzień dobry wszystkim.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Cofamy się w historii. Dokładnie rok temu odbyła się druga tura wyborów prezydenckich, w której zwycięstwo odniósł Karol Nawrocki. Obecny prezydent pokonał wówczas niewielką różnicą głosów Rafała Trzaskowskiego, a ci, którzy pamiętają ten czas, nie tak znowu odległy, pamiętają, że przez pierwszą, no trochę ponad godzinę wydawało się, że zwycięzcą jest Rafał Trzaskowski. To się jednak zmieniło. Jaka to jest prezydentura? O tym już teraz porozmawiamy z profesor Barbarą Brudzińską-Mirowską, autorką podcastu Polska Polityka w Radiu RMF24. Witam pani profesor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i od razu zaczynamy od wyników dzisiejszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Zapytano w nim Polaków, kto był najlepszym polskim prezydentem po 89 roku. Wyniki są następujące. Aleksander Kwaśniewski 40% głosów, Lech Kaczyński 23%, no i 21% głosów Karol Nawrocki. Reszta daleko z tyłu. Pani jest zaskoczona tym wynikiem. No to może chyba Karola Nawrockiego to nie bardzo, bo to jest obecny prezydent, więc go najlepiej wszyscy pamiętają.
2: Nie jestem zaskoczona, tak bym powiedziała, dlatego że Aleksander Kwaśniewski od wielu, wielu lat w zasadzie jest w tej czołówce, natomiast Karol Nawrocki jest na podium, dlatego że jest urzędującym prezydentem, więc po prostu siłą rzeczy z tytułu personalizacji polityki no pojawia się, tak, jako gdzieś tam oceniany ten prezydent na tym podium. Natomiast no myślę, że z kolei ta prezydentura zaskoczyła chyba, myślę, wszystkich, jej styl przez ten rok. Bo wydawało
1: Dlaczego?
2: Się, że będzie zupełnie inaczej.
1: To znaczy,
2: dlatego, że myślę, dlatego, że wydaje mi się, że prezydent zaczął lepiej niż wszyscy oczekiwali. Takie mam poczucie, że zaczął tak z taką pewnością siebie. Wszedł na ten urząd z taką naprawdę dużą energią i pokazywał się jako taka osoba, która była oczekiwana. Tak bliżej ludzi, prawda, nie miał takich zakusów natychmiast bycia takim oddalonym gdzieś tam na urzędzie, tylko taki prezydent nowych czasów. Jednak pamiętamy te pierwsze ujęcia z okien, prawda, przy krakowskim przedmieściu, gdzie jednak ten kontakt z ludźmi, więc zaczął lepiej, myślę, niż się wszyscy spodziewali.
1: Tak, a z drugiej strony dalej bardzo silnie polaryzuje, dlatego że mamy dalej te wyniki i tam jest mowa o tym, że 50% ma poparcia, ale też tyle samo niemal głosów negatywnych. Tego mu się nie udało przezwyciężyć. Wyraźnie jest dalej, no oczywiście jest prezydentem Rzeczpospolitej, ale tak społecznie to jednej ze stron tej debaty.
2: Tak, zgadzam się i sądzę, że to się nie zmieni. To znaczy myślę, że my jeszcze będziemy, przynajmniej do następnych wyborów parlamentarnych i myślę, że jednak jeszcze kolejne prezydenckie też będą w takim duchu, będziemy w tej polaryzacji, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. Więc ja myślę, że szczerze mówiąc prezydent nawet nie ma aspiracji, żeby tutaj patrzeć na to inaczej, dlatego że ta polaryzacja jest bardzo silna i on w pierwszej kolejności musi dbać o tych wyborców, którzy na niego głosowali. Oczywiście jest też w nieco lepszej sytuacji o tyle, że może próbować zdobywać nieco szersze grona. I to zresztą mu się udało, no bo nie wygrałby wyborów, gdyby tak nie było. Czyli sięgać poza ten na przykład elektorat tylko Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast zdecydowanie emocje rozkładają się no bardzo porówno i ten system taki bardzo skostniałej polaryzacji, no powiedziałabym, że prezydent na pewno utrwala i no nie tylko zresztą on, więc nie należy się spodziewać tej zmiany za szybko.
1: A z drugiej strony jeden z polityków prawicy, nie będę go ujawniał, bo powiedział mi to w prywatnej rozmowie, użył takiego sformułowania, że gdyby Andrzej Duda sprawował taki model prezydentury jak Karol Nawrocki, to Karol Nawrocki prawdopodobnie nie wygrałby wyborów. Zostawiam poparcie dla Andrzeja Duda, bo on jest na samym końcu w ogóle tej stawki prezydenckiej. Tam chyba 2,4%, więc jest absolutnie negatywnie oceniany przez Polaków, ale tenże polityk PiS-u powiedział, ta silna polaryzacja w tej chwili mogłaby zaszkodzić potencjalnemu prawicowemu kandydatowi na prezydenta.
2: Wydaje mi się, że w tej chwili nie wiem, czy bym się zgodziła z tym, dlatego że właśnie ta bardzo silna polaryzacja spowodowała, że udało się Karolowi Nawrockiemu te wybory wygrać, więc ja nie mam jakiegoś wrażenia, jak patrzę na dane poparcia, przypływy elektoratu, że ten model nie obowiązuje. Natomiast zgoda, że styl tej prezydentury jest zupełnie inny. To znaczy Karol Nawrocki nie jest tak mocno wprowadzony jakby w linię takiej konsolidacji, powiedziałabym, z tą myślą Prawa i Sprawiedliwości, jak był Andrzej Duda. On wykazuje w wielu obszarach większą niezależność. Natomiast choćby wydarzenia z ostatnich w zasadzie tygodni, gdzie wiemy, że na tej linii Jarosław Kaczyński, prezydent Nawrocki, robi się dość gorąco. Więc to na pewno jest inny styl. W wielu obszarach bardziej niezależny. Natomiast pamiętajmy, że moim przynajmniej zdaniem do 2027, czyli do wyborów parlamentarnych, prezydent ostentacyjnie przeciwko środowisku, które wyniosło go do władzy, nie wystąpi. Jak będzie dalej, śmiem wątpić, czy to będzie taka przyjaźń. Raczej powiedziałabym, że będzie szorstwo.
0: Ciąg dalszy rozmowy już za chwilę.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Pani profesor mówi, że to nie jest prezydent PiS-u, no bo on został wybrany głosami, dzięki głosów także Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. Te uśmiechy w kierunku tych środowisk, te mrugnięcie okiem, te sygnały, że on jest bardziej narodowy niż, to jest historyczny podział, ale użyję tego sformułowania, niż ta bardziej sanacyjne Prawo i Sprawiedliwość, też doskonale widzimy.
2: Absolutnie od samego tak naprawdę początku i ja śmiem twierdzić, że ta strategiczna decyzja Prawa i Sprawiedliwości, żeby wystawić Karola Nawrockiego, ona krótkoterminowo okazała się strzałem w dziesiątkę, no bo człowiek bardzo mało znany de facto wygrał te wybory, ale ja nie mam przekonania, że w dłuższej perspektywie to jednak nie będzie osoba, która doprowadzi w konsekwencji do bardzo poważnych i głębokich przeobrażeń na prawicy, bo i pokoleniowo, i generacyjnie wydaje mi się, że prezydentowi jest zdecydowanie bliżej do Konfederacji, zwłaszcza Konfederacji Wolność i Niepodległość, więc myślę, że tu przed nami bardzo takie ciekawe wydarzenia polityczne. Jak mówię, do 27 roku nie spodziewam się dużych napięć, ale prezydent ma aspiracje, żeby być takim troszkę osobą, która zarządzi tą prawicą i wcale nie wykluczam przy jego ambicjach, że mu się to nie uda.
1: No dodajmy jeszcze jeden element, to znaczy rzeczywiście PiS nie zyskał na tym zwycięstwie, to znaczy wydawać by się mogło, że wygrana prezydenta w tych wyborach z ich poparciem powinna wzmocnić Prawo i Sprawiedliwość i nie
2: tak,
1: wzmocniła.
2: Nie wzmocniła, to widać w bardzo wielu badaniach różnych ośrodków i, czyli krótko mówiąc, panie redaktorze, nie było efektu Nawrockiego w takim wymiarze, w jakim sobie wyobrażało Prawo i Sprawiedliwość, że no, będzie...
1: Złośliwi mówią,
2: tak
1: że
2: ogromny...
1: był, że tylko, że efekt Nawrockiego skonsumowała Korona Polska i Konfederacja.
2: A to też prawda, bo te przepływy, jeżeli w ogóle były, to właśnie tam, więc umówmy się, że od momentu przegranej, czyli 23 roku Prawa i Sprawiedliwości, to poparcie spada i ono spada na rzecz właśnie Konfederacji. Te przepływy bardzo dobrze widać. Natomiast efekt Nawrockiego był moim zdaniem przez chwilę i on był bardziej wewnętrzny. To znaczy bardzo poprawiły się emocje wewnątrzpartyjne w Prawie i Sprawiedliwości, bo te nastroje po 23 roku były słabe. Natomiast wygrana Karola Nawrockiego spowodowała, że tam odżyła emocja pozytywna, że jednak nie ma nas u władzy tylko na chwilę. Ale sądzę, że no nie trwało to długo, bo jednak Prawo i Sprawiedliwość ma gigantyczne wewnętrzne problemy, więc efekt Nawrockiego jest chyba tylko w takim wymiarze, że prezydent wiadomo, jakie ma uprawnienia i on ewentualnie może wspierać środowisko Prawa i Sprawiedliwości, na przykład w kontekście ułaskawień. Więc tutaj jest to, powiem nieładnie, taki bezpiecznik, ale na pewno nie przełożyło się to na poparcie i nie jest to też gwarancją, że Prawo i Sprawiedliwość w 27 roku zdoła władzę odzyskać.
1: Mówiła pani profesor o sukcesie Karola Nawrockiego, jakim jest wizerunek w pewnym sensie. To znaczy z jednej strony pewne wejście w urząd, z drugiej strony rzeczywiście, to szczególnie było widać w pierwszych miesiącach, taki wizerunek człowieka bliskiego ludziom. Te wycieczki na kebaba, te spotkania w różnych miejscach, rzeczywiście wizerunkowo świetnie wyszedł. A co jest jego najsłabszym punktem tej prezydentury?
2: Tak, to prawda, że było dużo mocnych takich wejść. Najsłabszym punktem tej prezydentury moim zdaniem jest jednak taki brak doświadczenia politycznego, które wychodzi, a wychodzi w tym względzie, że widać tam ścieranie się wpływów doradców. I w związku z powyższym bywają podejmowane decyzje, bo przecież prezydent nie działa sam, on jednak działa z takim swoim otoczeniu ludzi, którzy wpływają na to, jakie są decyzje podejmowane i argumentowane. I moim zdaniem najsłabszym punktem są jednak jest podejmowanie decyzji, które są z dużym ryzykiem dla pana prezydenta, bo na przykład kwestia słynnych już wet. Zawetowanie programu SAFE było moim zdaniem bardzo ryzykowne reputacyjnie, i odnoszę wrażenie, że od momentu tego ryzyka obserwujemy pewnego rodzaju impas wynikający właśnie z tego, że wielokrotnie podejmowane są decyzje, które w takim odbiorze społecznym bywają trudne do wyjaśnienia. Bo jak to wyjaśnić logicznie, że zwierzchnik sił zbrojnych wetuje program SAFE? Więc sądzę, że tutaj doświadczenie polityczne i konieczność też bazowania na doświadczonych bardziej w polityce doradcach jest tym punktem, myślę, który będzie przysparzał jeszcze wielu takich ryzyk reputacyjno-wizerunkowych prezydentowi Nawrockiemu.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem była profesor Barbara Brudzińska, autorka podcastu Polska Polityka w Radiu RMF 24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.

tu RMF FM. Za 8 minut będzie piąta. O tej porze przypominam kierowcom, w wielu regionach możliwe są teraz gęste mgły. Jedźcie ostrożnie. A w faktach RMF FM o pełnej ponownie zmasowany nocny atak rakietowy Rosji na Ukrainę. Zostańcie z nami.

0: O godzinie 5 posłuchajmy faktów RMF FM. Zebrał je i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Ponad 30 osób rannych i co najmniej 5 ofiar śmiertelnych to tragiczny bilans nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Propozycję kolejnego pakietu sankcji na Rosję złożyła Polska wraz z krajami bałtyckimi oraz nordyckimi. Prokuratura rejonowa w Wołominie będzie prowadzić śledztwo w sprawie ogromnego pożaru na Mazowszu. To była tragiczna noc dla mieszkańców Kijowa, Dnipra i Charkowa. Rosja przeprowadziła tej nocy zmasowany atak z wykorzystaniem rakiet i dronów. Według burmistrza Kijowa Witolda Kliczki w stolicy płonął co najmniej 2 budynki mieszkalne, w tym 9-piętrowy blok. Poważnie uszkodzony został także 24-piętrowy wieżowiec, gdzie pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Według najnowszych informacji co najmniej 1 osoba zginęła, ponad 20 zostało rannych. Jeszcze tragiczniejszy bilans odnotowano w Dnieprze. Według władz obwodowych zginęły tam co najmniej 4 osoby, a ponad 16 zostało rannych, w tym wiele ciężko. W Charkowie z kolei liczba rannych wzrosła do 10. Wśród poszkodowanych jest 15-letnia dziewczyna. Polska, kraje bałtyckie i nordyckie chcą mocniej uderzyć w rosyjski sektor energetyczny i zakazać importu do Unii wielu rosyjskich surowców. Grupa ta położyła na stół własną propozycję 21 pakietu sankcji. Konkretne postulaty przekaże nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
2: Jak przekazał mi unijny dyplomata, grupa ta żąda, by Unia nałożyła kompleksowe sankcje na główne rosyjskie firmy energetyczne, w tym Łukoil, Gazprom, Nowatek i Rosnieft oraz ich zagraniczne spółki zależne. Chodzi o to, że do tej pory wiele europejskich oddziałów tych firm działało w tak zwanej szarej strefie, przekazując zyski do Moskwy. Wprowadzenie kompleksowych sankcji oznaczałoby całkowite zamrożenie ich aktywów w Europie i bezwzględny zakaz transakcji. Grupa ta proponuje także zamrożenie zmian w limicie cen ropy, by pozostał on sztywny i nadal obcinał zyski Kremla. Państwa te chcą również blokady importu rosyjskich metali, minerałów i nawozów, które stanowią obecnie drugie największe źródło gotówki dla rosyjskiego budżetu wojennego.
1: Śledztwo dotyczące wielkiego pożaru na Mazowszu będzie prowadzić prokuratura rejonowa w Wołominie. Jednak jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratorskie postępowanie w tej sprawie jeszcze nie ruszyło. Dlaczego? Z tymi informacjami w faktach Krzysztof Zasada. Dlaczego nie ma jeszcze śledztwa?
3: Sprawą zajmuje się do tej pory policja. Nie przekazała jeszcze dokumentów prokuraturze. Zbiera możliwe do zebrania na tym etapie dowody. Zaplanowano wejście funkcjonariuszy, prokuratorów i biegłych z zakresu pożarnictwa na obszar, który był objęty pożarem. Dopiero ta wizja na miejscu ma dać odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku może pójść śledztwo. Między innymi, czy są jakieś przesłanki, by sądzić, że przyczyną pożaru było podpalenie. Strażacy szacują, że całkowicie uporają się z pożarem, który jest w fazie dogaszania, do końca tygodnia. Na pogorzelisku wciąż pracuje ponad 1000 osób. Ogień strawił mniej więcej 300 hektarów.
4: Tym żyje Kraków.
1: Tej decyzji można było się spodziewać. Tak o rozwiązaniu struktur Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce mówił w internetowym radiu RMF24 profesor Andrzej Piasecki, politolog z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Taką decyzję podjął premier Donald Tusk i to tydzień po tym, gdy w referendum odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski, który jednocześnie był szefem małopolskich struktur koalicji.
5: Koalicja Obywatelska od dawna, jeszcze Platforma Obywatelska, nie miała dobrych notowań chyba u Donalda Tuska z powodu wcześniejszych wyborów. Ta prezydenta w zasadzie tu nawet do drugiej tury kandydat Koalicji Obywatelskiej prawie nigdy nie wchodził, a jednocześnie koalicja miała dobre wyniki w wyborach do Rady Miejskiej, czyli potencjał był, ale brakowało lidera, więc tutaj chyba partia zawodziła. Dlatego też można się było spodziewać, że prędzej czy później będą jakieś takie zdecydowane kroki ze strony szefów tej partii, obojętnie kto tam by był. Trzeba było referendum, trzeba było takiego szoku.
1: Szef rządu powierzył funkcję komisarza wicemarszałek Sejmu Dorocie Niedzieli. Jej zadania to odbudowa regionalnych struktur i przygotowanie wyboru nowego przewodniczącego. Teraz przenosimy się do Poznania, bo tam ruszyła rekrutacja na studia. Na swoje internetowe konta kandydatów mogą zakładać już aplikujący na Uniwersytet Przyrodniczy i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Ten drugi ma w tym roku sporo nowości.
6: Kierunek lekarski, ale w Instytucie Nauk Medycznych w Pile 60 miejsc będziemy przeznaczali dla studentów. To już jest oficjalne i mamy wszystkie zgody. Dodatkowo indologia oraz teatr i sztuki performatywne, a na specjalnościach to filologia białoruska z filologią rosyjską lub ukraińską. To są studia pierwszego stopnia.
1: Zachęcał Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uczelni. Ja zachęcam, żeby nie odchodzić od radioodbiorników, bo już o 5.30 startuje poranne wydanie Faktów. Zapraszam też w imieniu Ewy Kwaśny i Tomasza Staniszewskiego.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nazywam się Woźny Olbratowski i jestem woźnym, pilnującym porządku na tym zabawie szkolnej, dyskotece. Tylko tam zabawa. Ja jako woźny jestem prawie absolwentem Technikum Mechanizacji Leśnictwa imienia Gustlika Jelenia. U nas to były zabawy. Jaka muza grała. Zagraniczna, rokokowa. Myśmy w naszym Technikum Mechanizacji Leśnictwa nie bawili się w takie melodyjki jak teraz, takie hopsia, dusia, pampa, rampa, opuściła mnie mamusia, jestem sama. Nie, my byliśmy poważni. Na naszych zabawach były poważne dźwięki, rokokowe, grali nam Pink Purple, The Rolling Beatles. Ja wszystko dobrze pamiętam i kojarzę, The Rolling Sabbath, Led Eagles, Deep Zeppelin, no i ci... po polsku Księga Rodzajów, no. I te utwory, do których się tańczyło, Ciemna Strona Schodów do Nieba i różne inne. O! A ci Szwedzi, jak im tam było, babba, czy jak tam, jak ten czas leci. Oni dopiero za moich szkolnych lat zaczynali, a teraz te babeczki, no widziałem Frida Scores Propelulum, czy ta Agric Volksfagat, mają muzeumy. A jak się młodzież wtedy bawiła, przymam chusteczkę haftowaną wszystkie cztery rogi. Tak to były zabawy, a teraz to im tym głupim młodym jakieś dejoty grają z komputerów. I oni się tak dziwnie nazywają. Dejot Mirek Trzywtyczki, Dejot Mietek Przester, Dejot Sławomir Półnuty. Czy to jest poważne? Nam puszczał muzykę z magnetofonu nasz kolega. Wołaliśmy na niego Janusz. Głównie dlatego, że tak miał na imię Janusz właśnie. Dawniej to była muzyka i w ogóle, a teraz to jest jak jest i nic nie zrobi.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: 5.30 na zegarach, tu RMF FM i poranne wydanie faktów, które prezentuje Tomasz Staniszewski.
1: Potężny rosyjski atak rakietowy i dronowy na różne miasta Ukrainy, w tym Kijów. 6 osób zginęło, ponad 60 jest rannych. W samej stolicy Ukrainy według najnowszych przekazanych przed chwilą informacji do ponad 50 poszkodowanych. Przed czwartą dowództwo operacyjne poinformowało, że w związku z tym atakiem zakończono operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej. Jak już informowaliśmy w faktach, Rosja tej nocy przeprowadziła zakrojony na szeroką skalę atak powietrzny na Ukrainę, atakując rakietami i dronami różne miasta, w tym także Kijów. Jak mówiliśmy, w całym kraju zginęło co najmniej 6 osób, ponad 60 zostało rannych. Najwięcej ofiar jest w Dnieprze. Jak poinformował gubernator regionu Aleksandr Hanża, tam rosyjskie rakiety i dron trafiły w cywilne budynki mieszkalne. Ale na celowniku znalazł się także Charków. Mer Ihor Tieriechow także potwierdza uszkodzenia wielopiętrowych budynków mieszkalnych. Bardzo niespokojnie tej nocy było także w stolicy Ukrainy. Kijów również znalazł się na celowniku rosyjskich ataków. To pierwsze eksplozje zarejestrowane w Kijowie około 1.30 czasu lokalnego, tuż przed ogłoszeniem alarmu przeciwlotniczego. Kolejne fale eksplozji słyszano kwadrans po drugiej i o 4 rano. Eksplozje nastąpiły między innymi w centrum stolicy Ukrainy. W dzielnicy podolskiej Kijowa zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Taką informację przekazuje mer Kijowa Witalij Kliczko. Przed czwartą, jak mówiłem, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że zakończono już operowanie polskiego lotnictwa wojskowego w naszej przestrzeni powietrznej, związane właśnie z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Podziękowano też za wsparcie dowództwu sojuszniczych sił powietrznych NATO oraz lotnictwu wojskowemu Francji i Holandii. To poranne fakty RMF FM. Grupa 7 państw Unii Europejskiej w kolejności alfabetycznej: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i Szwecja przedstawiła propozycję 21. pakietu sankcyjnego przeciwko Rosji, zakładający m.in. dalsze restrykcje w sektorze energetycznym i działania wymierzone w tzw. flotę cieni. Takie informacje płyną z Brukseli, szczegóły w porannych faktach. Rząd, przypominam, dziś przyjąć ma projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach na 24 dni przed końcem roku szkolnego. Nauczyciele są za, szczególnie ci z podstawówek.
2: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów, tak i na lekcjach, jak i na przerwach.
1: Pod lupą porannych faktów także zaostrzenie taryfikatora punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie jutro, ale...
3: Nie mamy jeszcze takiej ostatecznej decyzji, jaki to będzie limit kilometrów.
1: Przyznaje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Jakie są konsekwencje braku przepisów? To sprawdzą nasi reporterzy. W naszych porannych rozmowach o 7 w RMF FM i internetowym radiu RMF24 gościem Piotra Salaka będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. A godzinę później, 7:40 w porannej rozmowie w RMF FM, lider Konfederacji Krzysztof Bosak w cztery oczy z Tomaszem Terlikowskim. W porannych faktach wrócimy też do zwycięskiej Mai Chwalińskiej na French Open.
4: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Maja Chwalińska, qualifiée pour les quarts de finale de Roland Garros.
1: Podziękowania, gratulacje dla Polki. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris. Jest w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, choć sama przyznaje:
5: gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Tak mówiła w wywiadzie dla Eurosportu Maja Chwalińska. Jutro w ćwierćfinale Polka zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską, rozstawioną w tym turnieju z numerem 22.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
5: Myślisz?
4: To posłuchaj.
6: Cała się strzelca, nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
4: Kumulacja szczęścia
5: w RMFM. Czeka
3: ponad milion złotych.
5: Zagrasz?
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11.
8: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.
12: Nie śpij, baw się. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: z RMF FM, ależ ona poczarowała tutaj o poranku. I to jest właśnie przyjemne, bo tak wstajesz, ale tak spokojnie. To jest takie, z taką muzyką, to jest takie delikatne wejście w dzień.
1: Także nie lecisz, nie zatracasz się tam, nie dyszysz, nie sapiesz, nie o Jezu, Jezu, Jezu. Tylko tak sobie na luźniku, no masz to wszystko opracowane. No, wstawaliście już nie raz, nie?
0: Tak, i no, dzisiaj kolejny raz wam się udało. Wielkie brawa dla was.
1: Nie, to jest
0: naprawdę. Jeszcze się nawet ubraliście. To dostajecie plus 3 punkty.
1: Ważne, dziś jest dzień bez krawata.
0: To my elegancko dzisiaj świętujemy.
1: Tak samo w niedzielę był dzień bez biustonosza i my z Jackiem zero.
0: Nic.
1: Ani pół nawet.
0: Namawiali.
1: Nawet, że jedną miseczkę sobie weźmie.
0: Znaczy w miseczce jedliśmy.
1: To tak.
0: Ale to było jedyne użycie jakby tutaj miseczek.
1: I tacy bądźcie. No. I takich niech was świat zapamięta. I takich was kochamy. Dzień dobry.
0: A jeszcze do tego wszystkiego zagramy wam najlepszą muzykę. Na Michaela Jacksona co powiecie?
1: No.
0: To Michael powie woohoo!
1: Bo w innych stacjach to takie grają za paywallem. Trzeba zabulić, a tu macie normalnie za flickercik na dzień dobry za to, że jesteście.
0: Nie, sprawdźcie w portfelu. Cały czas ten sam stan konta, cały czas
1: była,
0: zero.
1: Dycha jest. Przemysław Skowron, dzień dobry, cześć.
0: Jacek Tomkowicz i Michael Jackson w RMF.

0: Alex Warren, Fever Dream, RMF FM, we Wstawa i Szkoda Dnia, tak wam ładnie gramy.
1: Jeszcze przed faktami mam ważny nagłówek.
0: No.
1: Te spodnie pobiły rurki na głowę.
0: Jezus, to już u nas w kraju nawet spodnie z rurkami się biją. Jak?
1: Spodnie biją rurki. Znaczy, mamy nowy styl MSW, w sensie mieszanych sztuk walki. Te spodnie kontra rurki.
0: Ja czuję, że za chwilę będziemy mieli galę walk spodni z rurkami. Trzymamy kciuki, by wygrać.

0: Colors, to jest Italo Disco, to jest najlepsza muzyka, jak się budzić, to tylko z nią na uszach, ale ona czasem musi umilknąć.
1: Bo czas na fakty. W RMF FM jest godzina 6.
0: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśna i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
2: Witamy. Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Są zabici i ranni.
3: Od tych informacji zaczynamy, a potem trzęsienie ziemi w Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury partii.
2: W faktach także pożar hali usługowo-handlowej w Płocku.
3: Tam na miejscu jest reporter RMF FM. Za moment przekażę najnowsze informacje.
2: Maja Chwalińska jest już w ćwierćfinale Rolanda Garrosa.
3: Jutro zagra o półfinał z Rosjanką Anną Kalińską.
2: Zaczynamy fakty o 6 od Ukrainy, która tej nocy stała się po raz kolejny celem ataku rosyjskich rakiet i dronów. W najnowszym komunikacie ukraińskich służb potwierdzono 5 ofiar i niemal 90 osób rannych.
3: Na celowniku Rosjan znalazł się m.in. Kijów. 3 fazy ataku na stolicę Ukrainy, pierwsza około 1:30. Potem 2:15 i 4 rano. W wyniku dwukrotnego ataku w dzielnicy Podolskiej zawaliły się elementy konstrukcyjne 9-piętrowego budynku. Pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Za merem Kijowa Witalijem Kliczko informują nadający ze stolicy Ukrainy zagraniczni korespondenci. W ich relacjach pojawia się kilka zaatakowanych budynków mieszkalnych. Są to uszkodzenia m.in. 15- i 24-piętrowego budynku w dzielnicy Sołomiańskiej.
2: Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Wspomnianych 5 ofiar to efekt ataku na Dniepr. Jak informuje gubernator regionu, rakietami i dronem trafione zostały tam cywilne budynki mieszkalne.
3: W związku z ostatnimi rosyjskimi atakami na Ukrainę, po pierwszej, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych rozpoczęło operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Przed czwartą, jak już informowaliśmy w faktach, samoloty wróciły do baz.
2: Za godzinę w rozmowie o 7 faktów i internetowego radia RMF24 gościem Piotra Selaka będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
3: Już teraz zapraszamy na rozmowę.
2: 120 miliardów złotych rozdysponowane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE.
3: Niemal połowa tej kwoty przypadnie Hucie Stalowa Wola, która dostarczyć ma setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM Grzegorz Sroczyński pytał to Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocnik rządu do sprawy SAFE.
4: Proszę dać nam działać, jeżeli chodzi o przepisy, bo o to pan pyta.
5: Dobra, mamy
4: na każdym etapie możemy zmieniać plany inwestycyjne do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas 7 miesięcy.
5: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
2: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl.
3: A teraz w planych faktach Płock, gdzie wieczorem zapaliła się hala przy ulicy Rębieńskiego. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zniszczył m.in. dach tego budynku.
2: O poranku na miejscu jest reporter RMF FM Michał Kreson. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
2: Michale, jak w tej chwili wygląda tam sytuacja? Co się tam dzieje?
6: Nad halą wciąż unosi się biały dym, a zapach spalenizny czuć nawet kilka kilometrów od miejsca pożaru. Wyraźnie widać już, że zawalił się nie tylko cały dach konstrukcji, ale także część ścian budynku. Strażacy podkreślają, że choć pożar został opanowany, walka z ogniem wciąż jest bardzo trudna.
7: Tam, gdzie jest ta drukarnia, te bele takie bardzo zbite, ciężko się gasi. Później, żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
6: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży. Dogaszanie może potrwać nawet do wieczora. Z Płocka, Michał Krasoń.
3: Michał zostaje na miejscu, jego relacje w porannych faktach RMF FM. Donald Tusk rozwiązał struktury Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To efekt odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.
2: Na linii reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co ta decyzja oznacza w praktyce?
8: To jest w pierwszej kolejności głęboka reorganizacja małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej. W referendum mieszkańcy Krakowa odwołali Aleksandra Miszalskiego, który jednocześnie pełnił funkcję szefa koalicji w Małopolsce. W ten sposób traci on nie tylko stanowisko prezydenta miasta, ale także decyzją Donalda Tuska pozycję lidera regionalnych struktur partii. Miszalskiego nie ma już w zarządzie krajowym ugrupowania, a w jego miejsce wprowadzono zarząd komisaryczny. Funkcję komisarza będzie pełnić Dorota Niedziela, która ma odbudować struktury i przygotować je do wyboru nowego przewodniczącego. A kolejna praktyczna konsekwencja jest taka, że dotychczasowe kierownictwo regionu przestaje istnieć, a kompetencje przejmuje centrala partii w Warszawie.
3: Już jutro Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale Rolanda Garrosa pojedynek z Rosjanką Anną Kalińską. Wczoraj w dwóch setach pokonana francuska Diane Parry.
2: Chwalińska to zdaniem wielu komentatorów największa sensacja tegorocznego turnieju French Open, donosi korespondent RMF FM w Paryżu Marek Gładysz.
9: Nietypowa taktyka zawodniczki z Domorowy Górniczej, polegająca na częstych zmianach rytmu gry, może zdaniem wielu paryskich komentatorów zdestabilizować jutro Rosjankę, tak jak stało się to już z francuską Diane Parry, z którą Maja Chwalińska wygrała wczoraj w dwóch setach 6-3, 6-2. Tutejsze media podkreślają z humorem, że Polka nie musi się obawiać kosztów dłuższego pobytu w Paryżu, bo Chwalińska żartowała wcześniej, że nie wie, czy będzie miała pieniądze na hotel. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej dostanie już za sam awans do ćwierćfinału French Open równowartość ponad 2 milionów złotych.
3: A chwilę chwały na French Open obiecujemy powrócą w faktach sportowych RMF FM. Przypomnijmy.
10: Mesdames et messieurs, merci encore une fois d'applaudir Maja Chwalińska, qualifiée pour les quarts de finale.
2: Polka w ćwierćfinale Rolanda Garrosa.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest produkt.

0: Sprawdzamy, co się dzieje w pogodzie na termometrach bez strzału. 9 w Gdańsku, najcieplej 11 w Krakowie. Burze teraz możliwe na Lubelszczyźnie, deszcze w Białymstoku. Zobaczmy, co będzie po południu. Ściana wschodnia wcała w deszczu. Trzeba być na to gotowy.
1: I tam na Lubelszczyźnie właśnie i na Suwalszczyźnie najwięcej burz i najwięcej deszczu. Na pozostałym obszarze dużo przebłysków słońca i temperatura, tak patrzę na godzinę 14, na zachodzie nawet 25 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Ale popatrz, 26 pokażą termometry w Łodzi w ciągu dnia.
1: No. To właśnie ja od razu wam mówię. Zachód to jest tam, no, a wschód to jest tu.
0: Dokładnie.
1: I tu będzie lało, a tu będzie nie lało.
0: I to jest wszystko.
1: Mam nadzieję, że to dobrze to pokazałem.
0: I teraz możecie sobie usiąść, zrobić kawkę. Albo tam dosierpać to, co macie. No bo co już można sierbać, jak się samemu.
1: To tak siorbie z Kowron.
0: Tak się. A pokażcie, jak wy sierbiecie.
1: No. Dzwońcie 12,2 miliony. Jak sierbiecie kawę?
0: Robimy pierwszy ogólnopolski dzień siorbania kawuni.
1: No?
0: Co wy na to?
1: Zwany siorbing 2026.
0: Siorbacze i siorbaczki Rzeczypospolitej Polskiej. Dzwońcie.

0: Sofia.
1: To co?
2: Siorbiemy?
1: To jest, czekajcie, żeby wszyscy wiedzieli, co to jest siorbanie, takie porządne, to jest takie coś, to...
2: Dokładnie. To jest to. I to jest bardzo dobra pora na siorbanie kawusi. O,
1: ogólnopolskie, pierwsze ogólnopolskie siorbanie płynów wszelakich.
2: Siorbing 2026.
1: Halo, dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, halo.
2: Cześć. Czy siorbiesz?
3: Cześć. Jeszcze raz.
1: Czy siorbiesz?
3: Czy siorbiesz? Siorbię.
1: Sior to pokaż.
2: A co? Kawę, herbatę?
3: Kawę.
2: Dobra, zaprezentuj.
1: No. O, to jest dobry siorb. Dobry siorb.
2: Dobra, jeszcze raz taka dogrywka.
1: Pięknie. Jak masz na imię?
3: Ewa.
1: Ewa, no, super. Ewa, Polska ci tego nie zapomni.
2: Siorbing 2026, super, dostajesz Ewa, super. Brązową odznakę. Dokładnie. Na razie. Dziękujemy.
3: Dzięki wielkie, dzięki. Hej, pozdrawiam wszystkich.
1: My również, pa.
2: Dzień dobry, Mistrzostwa w Siorbing 2026. Z kim mamy przyjemność?
4: Dzień dobry, Arek.
1: Pokaż, Arku, pokaż nam twój najlepszy siorb.
4: Uwaga, teraz.
1: No. Ach, tak.
2: Dobre.
1: Z dna pobrał. Z dna.
2: Z mułem wzięło. A powiedz, to jest kawa czy herbata, bo nie rozpoznaliśmy?
4: No, dokładnie kawa z mułem.
1: Kawa, tak, właśnie to mleko nas zmyliło, także to jest... No dobra, brawo. Polska jest z ciebie dumna. Tak. Trzymaj się.
2: Halo, 12,2 miliony, kolejny telefon.
1: Remew, dzień dobry, cześć.
5: Witam serdecznie. Chciałbym pozdrowić z Torunia i posiorbać z wami kawkę.
2: Dobra,
1: teraz
2: proszę.
1: Siorbimy z Torunia.
2: Pokaż, jak siorbią w Toruniu.
1: Pokaż. Cały. No.
2: Mistrzostwo świata.
1: Jama ustna pełna płynu. To jest to, nie jest proste.
5: Oczywiście. Pyszna kawa z rana w Toruniu. W pięknym, słonecznym Toruniu.
2: Naprawdę, nie wiedziałem, że akurat w Toruniu tak się robią. No.
1: Jak masz na imię?
5: Tutaj zawsze tak się robią, zawsze.
1: Jak masz, do pierniczków, jak masz na imię?
5: Michał,
1: brawo, Michał.
2: Naprawdę,
1: to jest coś.
2: Dostajesz odznakę.
5: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiamy, pa.

0: No i to gra, no i to jest normalnie from Mahaj, jest prawie Omaha, Omaso. 22 minuty po godzinie 6, tu wstawa i szkoda dnia w RMF FM.
1: Janusz Piechociński, bo czasami tutaj patrzymy na jego media społecznościowe, on mówi, że co trzeci Polak żąda w sklepie Paragonu.
0: To z jakich sklepów pan Janusz ma dane?
1: Właśnie nie wiem.
0: U mnie w sklepie co drugi żąda alkoholu, a nie...
1: Dokładnie.
0: A nie Paragonu.
1: Ale to też jest złe,
0: tak,
1: słuchajcie.
0: To jest bardzo złe.
1: I tego też nie róbcie sami w domu.
0: To, tak, właśnie o tym mówię. Dokładnie tak.
1: Oj, to jest Earbox i Graceland. I o to prosiliście i to macie.

0: akustyczne gitary. Co ty tutaj robisz? Przecież my wiemy, że robisz to z Williams.
1: Robi Williams.
0: No. To już,
1: co ty tutaj robi?
0: I już jesteśmy na mapie.
1: I co tutaj robi? Robi, śpiewa piosenki, no bo jest Williams i ma talent.
0: Ja za chwilę o 6.30 RMF zrobi fakty.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
9: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
10: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksy.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Czas na fakty w RMF FM, jest 6:30.
5: Rosja tej nocy znów mocno uderzyła w Ukrainę. Użyto dronów i rakiet, które spadły m.in. na Kijów.
6: No i przed momentem agencja Reutera poinformowała o kolejnych eksplozjach słyszanych teraz o poranku w stolicy Ukrainy.
5: A w związku z nocnym atakiem Polska poderwała myśliwce dyżurne, które przed 4 rano wróciły do baz.
6: Władze Ukrainy informują, że w tych nocnych atakach zginęło co najmniej 9 osób, a niemal 90 jest rannych.
5: Czy Wołodymyr Zełański wycofa się z decyzji przyznania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej?
6: O tym m.in. w rozmowie o 7 w Faktach i Informacyjnym Radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie o poranku Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
7: Tak, jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
5: W studiu, dzień dobry, dzień witamy dobry. Cię. Piotrze, czy taki gest ze strony prezydenta Ukrainy jest politycznie możliwy?
7: Szczerze mówiąc, to jest mało prawdopodobne, bo trudno zakładać, że tak doświadczony w dyplomacji polityk jak Zełański nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji swojej decyzji. Dlaczego to robi właśnie teraz? Czy przekreśla w ten sposób ostatnie 4 lata wzajemnej bliskości polsko-ukraińskiej? Czy przeciętni Ukraińcy w Kijowie, we Lwowie, ale także u nas w Polsce zdają sobie sprawę z wagi pamięci rzezi wołyńskiej w naszym kraju? Skomentujemy też decyzję byłego polskiego ambasadora Bartosza Cichockiego, który właśnie zwrócił order za zasługi przyznany mu przez prezydenta Ukrainy. Jak to wszystko może się przełożyć na stosunki polityczne, ale też relacje międzyludzkie, polsko-ukraińskie? Zapraszam po 7:00.
5: Piotr Salek, polecamy.
6: Teraz uwaga kierowcy, zablokowana o poranku droga krajowa nr 75 w Małopolsce.
5: Na trasie Nowy Sącz-Brzesko w Czchowie zderzyły się 2 samochody osobowe i 1 osoba jest ranna.
6: Uważajcie też na A2 między wielkopolskimi węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Tam na wysokości miejscowości Brzoza, na pasach w kierunku Warszawy, auto osobowe uderzyło w dzika.
5: Zablokowany jest pas szybkiej autostrady. Trwa tam sprzątanie.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
5: Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa pisze piękną historię. Polka po raz pierwszy w karierze zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
6: Od paryskiego sukcesu zaczynamy zatem pierwsze o poranku fakty sportowe RMF FM. Wojciech Marczyk w studiu. Wojtku, dzień dobry. Ten awans do najlepszej 8 French Open był nadspodziewanie łatwy.
10: No może się taki wydawać, bo Maja Chwalińska Dianę Pari pokonała 6-3, 6-2. Polka w tym meczu opisywała się jednak wieloma takimi niestandardowymi zagraniami. Często zmieniała tempo wymian, czym wybijała z rytmu rywalkę. Jak sama po meczu podkreśliła, jest to jej sposób grania.
11: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
10: Mówiła w rozmowie z Eurosportem Maja Chwalińska, która jutro o półfinał French Open zagra z Anną Kalińską. Koszykarze Legii po raz drugi z rzędu zagrają w finale Orlen Basket Ligi. Wczoraj zespół z Warszawy pokonał po raz trzeci w półfinale, tym razem 91-78, lokalnego rywala Dziki.
12: Bardzo nam zależało na tym, żeby zakończyć tę serię. Oczywiście byliśmy bardzo dobrze przygotowani. Naszą obroną zdobyliśmy wiele takich prostszych punktów.
10: Mówił Andrzej Pluta, gracz Legii, która stanie przed szansą na obronę mistrzowskiego tytułu, a w finale zagra z Zastalem Zielona Góra. Dziki Warszawa zagrają zaś o brąz AMW Arką Gdynia. Słodko-gorzki początek mistrzostw świata w koszykówce 3x3 dla Polek. Biało-czerwone w pierwszym meczu rozgrywanego w samym sercu Warszawy turnieju pewnie pokonały Madagaskar. W drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami 12-14. Warunki do gry na specjalnym obiekcie wbudowanym przed Pałacem Kultury i Nauki nie były wczoraj jednak łatwe.
11: Przed pierwszym meczem w ogóle nie mieliśmy okazji porzucać na kosz, a przed drugim rzucałyśmy mokrą piłką na mokrym boisku, także w sumie nie, może to był błąd. Trochę cięższa była. Mam nadzieję, że nie będzie padać w środę.
10: Mówiła nasza reprezentantka Weronika Telenga. W środę kolejne 2 mecze Polek, a dziś turniej rozpocznie nasza męska kadra.
8: Sponsorem faktów sportowych

0: i Release Me. W RMF FM we wstawie Szkoda Dnia mamy już 6:41 na zegarach.
1: Zrobiono badania, jak niemal dokładnie po roku od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta Polacy oceniają jego prezydenturę. No. I równiutko 50,1% źle ocenia prezydenturę, po drugiej stronie 49,9%
0: pół
1: Polaków.
0: Na pół. No. I wszyscy spotkają się we Wszystkich Świętych na grobach.
1: Dlatego zaczynanie rozmowy z rodziną od słów "ale ten Nawrocki nawywijał", to nie jest dobry pomysł.
0: To jest tak ryzykowne jak przestawianie zniczy zaraz po tym, jak ciotka skończyła je ustawiać. No. Nie róbcie tego sami w domu. Zaklinam was.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hi everybody, this is Damiano Dawid.
6: Gwiazdy walczą o twój głos.
7: Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMF FM.
8: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
9: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
14: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
13: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
15: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
16: Ale tato, tylko nie samochodem!
15: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
16: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem. No i jak się czujecie?
16: Super! I nie zasypiam!
15: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
17: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
19: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: Travistofast i Travisto.
19: Aflofarm.
20: Sąsiadko, witam.
21: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
22: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
21: Sylwester, mój kicisz wrócił.
20: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
21: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
22: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: reklamie.
0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Wstawaj Szkoda Dnia.
2: Ale jaja, to jest Shania. To jest Shania Twain.
3: No to jest właśnie takie.
2: To jest najlepsza muzyka. Dajcie głośno.

0: Może i ma z kim, nigdy nie wiesz. Może z tym, może z tamtym.
1: No. Trzymamy kciuki, no Obratowski jest zajęty.
0: No.
1: Nie.
0: My też. 7 minut i będzie godzina 7. Szczęśliwa to nasza Polska.
1: Polska jest tak, czemu? Bo
0: taki tytuł w internecie. Burza o strój rozenek.
1: To rzeczywiście to fajny i błogosławiony kraj, który ma takie problemy i który takie wiedzie spory.
0: I o co chodzi?
1: O co chodzi, no?
0: Ubrała strój nawiązując do dziedzictwa ludu Ashanti z Gany.
1: Aha.
0: I pojawiły się zarzuty o zawłaszczenie kulturowe przez panią rozenek.
1: Mam takie pytanie, czy my byśmy zrobili awanturę widząc kogoś z Gany w naszym na przykład stroju góralskim, że to jest zawłaszczenie?
0: No nie,
1: powiedzielibyśmy brawo
0: jest
1: Gana, super.
0: Tyle spraw, o które moglibyśmy się pokłócić, a my strój rozenek. Jestem z nas dumny.

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
6: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung i patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
5: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
6: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
7: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Kiedyś mówiliśmy o nich wszyscy. Pewnego dnia zniknęli z mediów, a ja sprawdzam.
2: Co u nich słychać? Kuba Śliwiński rozmawia z ludźmi, którzy show biznes zostawili za sobą. Słuchaj w każdy piątek w RMF On i na YouTube RMF24.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Po reklamie.
6: 7 na zegarach. Czas poznać najważniejsze fakty.
7: A te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
8: Ukraina znowu pod rosyjskim ostrzałem. 9 osób zginęło, ponad 100 jest rannych. To ostatnie informacje ukraińskich służb.
9: Polska za wykluczeniem ukraińskich poborowych z unijnej ochrony, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli.
8: W rozmowie o 7 w RMF FM, informacyjnym radiu RMF 24, naszym gościem będzie Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce.
9: W faktach także Płock, gdzie nawet do wieczora potrwać może dogaszanie pożaru hali handlowo-usługowej przy Rębienińskiego.
8: Na miejscu jest nasz reporter. Zaczynamy od Kijowa, gdzie o poranku znów słychać eksplozje. To czwarty od północy rosyjski atak na stolicę Ukrainy.
9: Ostatniej nocy, jak mówiliśmy już w faktach, Rosjanie atakowali nie tylko Kijów, także Dniepr i Charków. Cały czas zmienia się bilans tych nocnych ataków. W tej chwili to 9 ofiar i ponad 100 osób rannych. Najwięcej ofiar, co najmniej 6 w środkowo-ukraińskim Dnieprze, zginęły po tym, jak w środku nocy rakiety i dron uderzyły w budynki mieszkalne.
8: Na celowniku Rosjan po raz kolejny znalazł się Kijów.
9: W stolicy Ukrainy w dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami, informuje mer Kijowa Witalij Kliczko.
8: Polska za wykluczeniem ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym z systemu tymczasowej unijnej ochrony, dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli.
9: Sprawa będzie omawiana pojutrze, w czwartek, podczas spotkania unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Na linii faktów teraz Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, o co konkretnie chodzi.
10: Chodzi o tymczasową ochronę, którą Unia uruchomiła zaraz po wybuchu wojny. Pozwoliło to milionom Ukraińców na legalny pobyt i pracę w Unii z pominięciem biurokratycznych procedur azylowych. Ten system powinien być przedłużony do 2028 roku, ale z pewnymi zmianami. Polska popiera wykluczenie z tych przywilejów ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. Tym bardziej, że pomysł akceptuje Kijów, który boryka się z brakami kadrowymi na froncie. Warszawa nie zgadza się natomiast na geograficzne ograniczenia, czyli wykluczenie z ochrony Ukraińców pochodzących z regionów uznanych za bezpieczne, takich jak na przykład obwód lwowski. Warszawa uważa, że cała Ukraina narażona jest na rosyjskie ataki rakietowe.
9: Zderzenie samochodu osobowego i busa na krajowej 60 koło miejscowości Gołymin, ośrodek na Mazowszu, to odcinek Ciechanów, Maków Mazowiecki.
8: W wypadku ranne zostały dwie osoby. Druga jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez co najmniej 2 godziny. Uprzedzamy. Pozostajemy na Mazowszu. Przedsiębiorcy wstępnie liczą już straty po pożarze hali przy ulicy Rębielińskiego w Płocku.
9: Ogień pojawił się wieczorem, a potem błyskawicznie objął dach i ściany budynku. Na miejscu przy Rębielińskiego wciąż pracują strażacy. Dogaszanie tego pożaru może potrwać do wieczora.
8: Ponownie w faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, od wczoraj śledzisz to, co dzieje się w Płocku. Dzisiaj rozmawiałeś z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
11: Hala była dużym centrum handlowym połączonym z magazynami. Była tam m.in. piekarnia, sala zabaw, duża hurtownia odzieży i drukarnia. Już teraz wiadomo, że żadnego z tych biznesów nie udało się ocalić. Rozmawiałem tutaj z panem Andrzejem, który próbował ratować swoje samochody zaparkowane przed płonącą halą.
12: Czwartego samochodu w ogóle nie zdążyłem zabrać. Stoi do tej pory, ale zdążyli go odstawić na bok, znaczy przepchnąć tak naprawdę. Reszty nie wiadomo, kilka samochodów tam jest opalonych.
11: Dogaszanie pożaru trwa. Nadal nie wiadomo, gdzie dokładnie wybuchł ogień. Przyczyny pożaru będzie wyjaśniać prokuratura. Z Płocka Michał Krasoń.
9: A zdjęcia i filmy z tej płockiej akcji strażaków możecie zobaczyć na stronie rmf24.pl.
5: Fakty, opinie, komentarze.
8: W warszawskim studiu już Piotr Salak i jego gość. Dzień dobry, witamy.
13: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry panu.
14: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
13: Czy pana zdaniem prezydent Wołodymyr Zełenski wycofać się może z decyzji nadania imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej, czy to jest niemożliwe pańskim zdaniem politycznie?
14: Zełenski może taką decyzję podjąć.
13: Ale czy to zrobi?
14: To jest inne pytanie, to jest inna odpowiedź, dlatego że...
13: A pana zdaniem?
14: Myślę, że chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście ukraińskim ta decyzja jest dosyć zrozumiała i Ukraina nie ma jakby świadomości tego, że trochę inaczej Polska postrzega to, co, czy czym jest UPA?
13: Pan mówi, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie ma świadomości tego, jak jest UPA postrzegana w Polsce?
14: Ja myślę, że tak. Bo gdyby miał pełną świadomość, to pewno by takie decyzje nie podjął.
13: Ale przecież jest wytrawnym politykiem, ma wiedzę na ten temat.
14: Prezydent Zełenski funkcjonuje w systemie politycznym, czy świadomości ukraińskiej, gdzie UPA jest inaczej postrzegana niż w Polsce. My tego nie rozumiemy.
13: To oczywiste, ale bardziej pytanie jest o to, jak czy prezydent Zełenski może nie wiedzieć, jak UPA jest odbierana przez Polaków?
14: Być może nie wie. Albo nie wie, że to, co... dla Polaków jest oczywiste, dla Ukraińców nie jest oczywiste.
13: Jeżeli tego nie zrobi, jeżeli nie wycofa się z tej decyzji, to powinien być mu odebrany Order Orła Białego, pana zdaniem?
14: Wydaje mi się, że musimy się zastanowić nad tym, jaką konsekwencją będzie odebranie Orła Białego dla prezydenta Zełenskiego.
13: A Związek Ukraińców w Polsce popierałby taką decyzję?
14: Zdecydowanie nie. Dlaczego? Dlatego, że to oznacza, że przyjmie absolutnie nie współmierne środki do tego, co zostało zrobione przez Zełenskiego. Władze ukraińskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wydało oświadczenie, w którym mówi, że intencją tego działania nie było w ogóle działania antypolskie. I wydaje mi się, że my powinniśmy zwrócić uwagę, że oceniamy w czyn po intencjach, a nie tylko po tym, co zostało zrobione.
13: Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, razem z nami w rozmowie o 7:00. Słuchaczom RMF FM już dziękujemy, ale kontynuujemy nasze spotkanie w Radiu RMF 24.
9: Tam zapraszamy, prezes Związku Ukraińców w Polsce, dziś o poranku w naszym informacyjnym radiu w sieci. Tam też aktualne fakty z Ukrainy po serii nocnych, no i niestety także porannych ataków, bo w Kijowie, jak informowaliśmy, znów o poranku słychać było eksplozję.
8: Za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM przypominamy lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: No i co? I na ten moment, tak w tym momencie, jeszcze bez strzału, ale już mamy, powiem wam, 14 w Białymstoku, super Białystok. Najchłodniej w tym momencie 11 w Gdańsku, ale potem będzie cieplej, bo na termometrach zobaczymy nawet 26. Tyle pokażą termometry w Łodzi,
6: a to jest dużo.
7: I w Gorzowie Wielkopolskim, najchłodniej 20 stopni w Gdańsku. Deszcze i burze dzisiaj wszędzie na wschodzie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Dobra. O proszę.
6: I co gramy?
7: Może ten wirujący seks byśmy zagrali.
6: Dobra. No? I, ale jakąś piosenkę z tego?
7: Dirty, wirujący seks po angielsku to jest dirty dancing. Mhm. Dirty to jest wirujący, a dancing to jest seks. To ja się znam.
6: Widzicie,
7: ja
6: i jeszcze i angielskiego się pouczycie, no, włączając Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Erik Garmen już teraz. 7 minut po godzinie 7:00 tu Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Jacek Tomkowicz,
7: Przemysław Skowron, Tomasz Albratowski.

0: Bibi Rexa i Fefes w RMF FM. A za chwilę zagramy Britney Spears Born to Make You Happy. Wczoraj tego nie zagraliśmy na naszej specjalnej szkolnej dyskotece z okazji Dnia Dziecka.
1: Dlatego, że my planujemy więcej szkolnych dyskotek i musimy mieć jakieś numery do grania na tamtych dyskotekach. Natomiast wiemy, że nasza wczorajsza szkolna dyskoteka odbiła się szerokim echem.
0: Tak, pisaliście na Instagramach, na Facebookach RMF-u, dzwoniliście. Dlatego możemy poinformować wszem i wobec, że cały ten program, cała dyskoteka wleciała na rmfon.pl.
1: Do odsłuchania jest w całości.
0: W całości, więc tak. Jeśli ktoś chce jeszcze raz sobie powtórzyć Dzień Dziecka i przeżyć to jeszcze raz, to jak najbardziej do zrobienia.
2: I ja będę postulował, żebym ja jako woźny tej szkoły zrobił swoją dyskotekę, jak wtedy za moich czasów się grało i bawiła. To będzie na dwóch RMF-onach.
1: Wszystko jest na RMF-on. Sprawdźcie, naprawdę jest się przy czym pobawić.
0: A blisko za moment.
3: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
4: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
5: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: Po reklamie.
15: Halo, tu RMF FM.

0: 20 po siódmej. O, tu mamy, to jest fajne, konkret 68.
1: Co?
0: To ten najfajniejszy ze wszystkich. Że kompetencja nieznajomości partyjnej, rodzinnej i
1: tak dalej. Chodzi o program wyborczy.
0: Tak, 100 konkretów. Wraca w wielkim stylu Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska.
1: Aha.
0: Żona ministra, tu nie będzie niespodzianki, Kierwińskiego.
2: Marcina.
0: Marcina. W Kolejach Mazowieckich jako dyrektor, czytam, zarabia 340 tysięcy rocznie, pisze Gazeta Wyborcza.
2: No, to nie za dużo, no.
1: A komu mieli ten stołek dać?
2: Tak.
1: Komu?
2: Jakiemuś komuś, kto nie wiadomo co jest? Poza tym żona to jest żona.
1: To raz, a dwa. Porządne pisowskie tradycje to są porządne pisowskie tradycje i należy je kontynuować.

0: Są numery, które zawsze świetnie brzmiały, to jest jeden z nich. I'm so excited, the Pointer Sisters. A za chwilę 7:30, niebawem fakty w RMF FM.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.

0: Myślę, że chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że w kontekście ukraińskim ta decyzja jest dosyć zrozumiała i Ukraina nie ma jakby świadomości tego, że trochę inaczej Polska postrzega to, co czym jest UPA.
1: Pan mówi, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie ma świadomości tego, jak jest UPA postrzegana w Polsce?
0: Być może nie wie. Albo nie wie, że to, co dla Polaków jest oczywiste, dla Ukraińców nie jest oczywiste.
2: Usłyszał Piotr Salak od Mirosława Skórki, prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Burza w kwestii odebrania prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego zatem trwa. Nie jest jasne na przykład, czy premier Donald Tusk zdecyduje się na kontrasygnatę tego aktu.
3: O order i kontrasygnatę zapytamy dziś gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji.
2: W warszawskim studiu o poranku Tomasz Terlikowski, gospodarz porannej rozmowy. Tomku, dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry.
2: Jakie pytanie przygotowałeś?
4: Oto czy odebranie orderu wcale nie jeszcze niepewne, bo nie wiadomo, co zrobi premier Tusk, zadowoli polityków Konfederacji, a może chcą oni czegoś więcej. Jeśli tak, to czego? Ale będę też pytał o Kraków i wybory prezydenckie w tym mieście, o współpracę z PiS i o to, czy potencjalna koalicja senacka jest już pewna. Będę też pytał o zakaz adopcji dzieci przez pary homoseksualne, a także o podziały w samej Konfederacji i wpływ alkoholu na demografię.
2: Zapraszamy zatem początek rozmowy za pół godziny.
5: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
3: A zaprasza Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej będzie dzisiaj decydować o tym, co dalej ze stopami procentowymi. Werdyktu spodziewajmy się po południu. Do tej pory Rada stopy obniżała, ostatnio utrzymywała, a teraz myśli, co zrobić dalej. Były głosy, żeby zacząć znowu stopy procentowe podnosić, ale inflacja mimo wszystko pozostaje w ryzach, co wielu ekonomistów zaskoczyło. Tak więc teraz najbardziej prawdopodobne jest ponowne utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Zwłaszcza, że wyższe stopy zaszkodziłyby gospodarce, a ta jest w umiarkowanym, trzeba przyznać, stanie. Główny Urząd Statystyczny podał, że w pierwszym kwartale roczny wzrost naszego PKB wyniósł 3,5%. To przyzwoity wynik, ale gorszy od poprzedniego i gorszy od tego, czego byśmy sobie życzyli. I to też argument za utrzymaniem stóp. Tym bardziej, że wyższe stopy przełożyłyby się na droższe kredyty mieszkaniowe, a już teraz polskie kredyty są drugimi najdroższymi w Unii.
7: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88% i wyższe było tylko na Węgrzech, gdzie wyniosło 7,91%. Dla porównania na przykład w Czechach 4,57%, w Danii 3,89%, a w Szwecji 2,74%.
6: Tak wylicza Jarosław Sadowski z Rankomatu. Niskie oprocentowanie jest jeszcze w Bułgarii, jeżeli chodzi oczywiście o kredyty mieszkaniowe. W oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję w sprawie stóp procentowych polski złoty trzyma się stabilnie. Euro bez większych zmian kosztuje teraz 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,89.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: No i patrzcie, jaki fajny mrozu. A, super.
9: No złoto.
8: Mrozu jest złoto. Złoto jest, no. Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, Tomasz Obratowski. To też złoto.
10: I mówimy wam dzień.

0: Może to brzmi, a czy może być jeszcze przyjemniej?
1: Może być dlatego, że rozpoczęliśmy czerwiec w kumulacji szczęścia w RMF FM. I uwaga, grając dzisiaj, grając z nami teraz o poranku, wchodzicie do wszystkich finałów z sejfami w tym tygodniu.
2: Dwóch dzisiejszych, dwóch jutrzejszych i w każdym zagracie o 1 200 000 zł.
1: Czyli jedno wasze zgłoszenie, jeden wasz SMS, tyle wystarcza. To 4 okazje nawet na 1 200 000.
2: I zróbmy taki prezent, bo tak przeglądam tutaj kalendarz. Dzisiaj są imieniny Piotra. Więc jeśli są tam jakieś Piotrki przy radiu, to dajcie głośniej, bo mamy teraz dla was prezent, dla wszystkich Piotrków.
1: Teraz uwaga, każdemu, kto wyśle SMS-a o treści RMF pod 7474, pomnożymy tego SMS-a razy 1250. Czyli każdy SMS to 1250 szans nawet na 1 200 000.
2: Ale, jeśli masz na imię Piotr...
1: Albo Piotrek.
2: Tak, i masz dziś imieniny, to oprócz życzeń mamy prezent... Dla Piotrów, czyli zamiast RMF pod 7474 przysyłasz swoje imię. 5 liter. Piotr.
1: P-I-O-T-R.
2: I dla każdego Piotrka leci 2 razy więcej szans, czyli aż 2500.
1: Czyli Piotrek przysyła SMS-a o treści Piotr i masz 2500 szans nawet na 1 200 000, a każdy inny ma 1250, co też jest bardzo dużo.
2: I jednocześnie gracie w 4 finałach, 4 losowaniach.
1: Tego tygodnia.
2: Dzisiejszych dwóch i dwóch jutrzejszych o 1 200 000 zł.
1: Czyli albo się logujecie na www.rmf.fm, albo hasło RMF, albo hasło Piotr. Ślecie SMS-em pod 7474.
2: Ta szansa trwa tylko przez 10 minut. RMF albo Piotr pod 7474.

0: Ale ładnie wam zagraliśmy Kaigo i Selena Gomez, ale teraz uwaga, bo przeglądamy dla was przez cały czas internet i jest historia.
1: Tym, no że tak, bo mówiliśmy o tym faktach między innymi. To grzeje. Czy prezydentowi Zełenskiemu odebrać order Orła Białego?
0: No i uwaga, właśnie... uwaga, oto zapytano Dodę. Czytam na jednym z portali.
2: To jeszcze tylko czekamy na komentarz Roxy Węgiel o tym myśli Jaś Kapela.
1: Jaś Kapela powinien dostać 100 tysięcy na musical o odebraniu orderu Orła Białego.
3: Reklama.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Wiedział, że jest weekend?
7: RMF FM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend.
6: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Teraz w salonach Kler trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Kler.
11: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do środy! Lody familijne Marlette.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
3: Ale przecież poranek bez Olbratowskiego byłby normalnie jak, kurczę...
4: Poranek bez Olbratowskiego, tak trzeba jak, to powiedzieć.
3: Jak pocałunek bez wąsów, jak mówiła moja babcia.
4: Ładnie mówi.
5: No to tego się już nie da przebić. Dobra, przed wami Tomasz Olbratowski.
4: Słuchajcie, bo nie wiem, czy się cieszyć, czy smucić, ale wydaje mi się, że wprowadziłem w zakłopotanie algorytm internetowy.
3: No.
4: Bo wiecie, jak szukam tematu na felieton czy coś tam do programu, to klikam w różne informacje, od sasa do pasa, od operacji plastycznej celebrytki poprzez politykę, aż po sposoby hodowli kapusty kiszonej na drzewach, nie? Tematyka poszukiwań jest zatem rozległa jak dwa stepy akermańskie. I teraz tak, taki algorytm cię śledzi i podsuwa treści i reklamy zgodne z twoim zainteresowaniem. Taka podobna jest koncepcja. Kupisz deskę sedesową na Allegrze czy gdzieś, to dostajesz propozycję zakupu następnych desek sedesów, bo przecież kolekcjonujesz deski sedesowe, wiszą ci na ścianach malowniczo poprzyklejane, nie? No, zawsze zapas jakiś jest, nie? No i taki, powiedzmy, Giorgio Mustafa algorytm przydzielony do mnie jest dziebko zdezorientowany. Se myśli, gościu się wszystkim interesuje albo niczym. Ocie prącie, co mu dać? Co podsunąć? W końcu znany i słynny grecki filozof internetu, algorytm z Allegro, konsultant wszystkich algorytmów, padł na pomysł i radośnie zakrzyknął, wiem, podsuniemy Łobuzowi Olbratowskiemu duże namioty. Duże namioty. I podsunął namioty magazynowe, takie wielkie namioty na imprezy, namioty hale magazynowe, na przykład DAS 560S, namioty obory dla krów i tak od kilku miesięcy. Może Algi, że go tak pieszczotliwie nazwą, liczy, że, nie wiem, zainteresuje się hodowlą krów i nabędę namiot oborę. Zresztą bardzo estetyczny i gustowny. Powaga, tutaj nie żartuję, szacun dla producenta. I żeby nie było, ja nie narzekam w zasadzie, bo mógł algorytm podsunąć mi szeroką gamę chińskich nagrobków dla katolików, prawda? Nie zrobił tego i oto mam do niego żal.

0: Jermaine Jackson, Pia Zadora. Są tak zwane evergreeny. Evergreen, no, przy tym się dobrze wstaje po prostu, bo to znasz, bo to lubisz, bo se ponucisz, bo se pokiwasz nóżką w bucie do tego.
1: I może byłeś niedospany, jak wstawałeś rano we wtorek, ale leci ty When the rain begins to już się budzisz, już wiesz, że za chwilę ósma, a jeśli masz na ósmą do pracy, to zostały ci 2 minuty.
0: A wtedy fakty w RMX-ie.
2: Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
4: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie. Zrobiła tak.
5: No bo ja widzę sobotę.
3: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
8: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Po reklamie.
1: No i mamy godzinę ósmą. A godzina ósma to czas faktów.
0: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: 10 osób nie żyje, do tego niemal 100 rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy po rosyjskim zmasowanym nocnym ataku.
13: Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien stracić order Orła Białego?
12: Czy możliwy jest wspólny kandydat Konfederacji i PiS na prezydenta Krakowa?
13: O tym między innymi w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
12: W faktach też brak rozporządzenia, które ma od jutra zaostrzyć kary dla kierowców.
13: 73 pociski rakietowe i aż 656 dronów użytych przez Rosję ostatniej nocy w atakach na Ukrainę.
12: Ucierpiały Dniepr, Kijów i Charków. W pierwszym z wymienionych miast zginęło 6 osób. Prawie 40 zostało rannych, gdy rosyjskie rakiety uderzyły w cywilne budynki mieszkalne.
13: W stolicy Ukrainy, Kijowie, tej nocy co najmniej 4 ofiary i ponad 50 rannych. W dzielnicy Podolskiej zawalił się 9-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa, którą relacjonują ukraińskie media. Ratownicy walczą tam z czasem, bo pod gruzami mogą być wciąż uwięzieni ludzie.
12: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wczoraj powtórzył ostrzeżenie, że Rosja przygotowuje kolejny masowy atak na Ukrainę. Apelował: proszę stosować się do ostrzeżeń o nalotach i dbać o swoje bezpieczeństwo.
13: Dużą część ostatniej nocy mieszkańcy Kijowa spędzili w schronach przygotowanych na stacjach metra. To po prostu codzienność. To nieprzyjemne, ale takie jest życie. Rosjanie w atakach ostatniej nocy użyć mieli m.in. hipersonicznych pocisków manewrujących Cyrkon oraz rakiet Iskander. Pod znakiem zapytania wciąż szczegóły zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
12: Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie za 16 godzin, jutro, 3 czerwca.
14: Wciąż nie ma jednak opublikowanego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie w sprawie tych przepisów.
12: Reporter RMF FM Michał Dobrowicz zameldował się w porannych faktach. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Michale, czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
14: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne rażenie. rażące przekroczenie prędkości. I tutaj pojawia się pytanie, gdzie będzie dokładna granica?
15: Znak zapytania jest, czy to będzie 20 czy 30 km na godzinę. Dla naszego spokoju to nie powinniśmy w ogóle przekraczać.
14: To podkreśla Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec po południu przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
16: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
14: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi. Precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się dopiero najpóźniej dzisiaj wieczorem. Ma być w nim też zapis, zgodnie z którym punktów karnych nie zredukujemy, jeśli dostaliśmy je na przykład za używanie telefonu komórkowego za kierownicą.
17: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
12: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i słuchamy panów.
18: Witam, a moim gościem jest Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, lider, jeden z liderów Konfederacji, prezes Ruchu Narodowego. Witam, panie
19: marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: Donald Tusk powinien złożyć kontrasygnatę pod wnioskiem o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego?
19: Oczywiście.
18: Nie ma pan żadnych wątpliwości?
19: No, uważam, że to jest gest symboliczny, natomiast jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, to trzeba także przejść do gestów bardziej
18: to
19: konkretnych,
18: znaczy?
19: Które po prostu będą skutecznie oddziaływać.
18: No dobrze, ale jakie to są gesty bardziej konkretne?
19: W pierwszej kolejności powinniśmy zapowiedzieć, że Polska będzie blokowała akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej tak długo, jak długo oni nie wycofają się z kultu zbrodniarzy i w pełni nie odblokują wszystkich ekshumacji, póki nie zostanie zawarta nowa umowa.
18: To jest gest symboliczny, bo na razie nie ma żadnej możliwości wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej.
19: Ale jeżeli chodzi o odblokowanie ekshumacji, to nie jest gest symboliczny. Ukraińcy mają inną umowę w tej sprawie zawartą z Niemcami, inną z Polską. W przypadku Polski wszystko jest blokowane, w przypadku Niemiec nie.
18: Nie mówię teraz o ekshumacji,
19: jesteśmy traktowani jako państwo drugiej kategorii. Ten stan rzeczy trwa, zdaje się, od lat 90., bo ta umowa, która obecnie obowiązuje, była
18: Panie
19: zawarta w latach 90.
18: Ja
19: i w połowie.
18: O stronie ukraińskiej, tylko mówię o stronie polskiej. Coś jeszcze powinniśmy zrobić poza zablokowaniem, zapowiedzią zablokowania akcesji do Unii
19: Oczywiście.
18: Europejskiej.
19: Oczywiście. Przestać płacić za Starlinki. Wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to Platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej.
18: Czyli jak Węgry i Słowacja.
19: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa. Przypomnijmy, że jest to chyba pierwsze takie zdarzenie, które ja przynajmniej znam z historii finansów międzynarodowych, gdzie państwa, które chcą sobie pomóc, zamiast udzielić sobie kredytu, to same się zadłużają, przekazują bezwarunkową i bezzwrotną pomoc, a na siebie biorą ciężar spłaty kredytu. To jest instrument finansowy, który wcześniej nie był stosowany, przynajmniej wedle mojej wiedzy, i został udzielony bezwarunkowo przez partie takie jak PiS, Platforma, PSL, Lewica, poparte milcząco przez Polskę do 2050. Dlatego uważam, że te partie doprowadziły nasz stan do tego, że po prostu na Ukrainie dominuje pogarda w tej chwili wobec polskich polityków. Są uważani za mięczaków, są uważani, że można wykonać dowolną prowokację, nie spotka się to z żadną reakcją. Panie uważam, że dlatego należy ich odstawić.
18: Czytam komentarze, zablokować przepływ pomocy przez Polskę, przez Jasionkę na przykład, czy nie? Bo te komentarze, które płyną także ze strony...
19: To jest postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
18: Ale jest pan za czy przeciw?
19: Ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast z tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
18: Drugi postulat, który się pojawia, no trudno powiedzieć w debacie, ale w komentarzach, także pod wpisami posłów Ruchu Narodowego, to jest deportacja Ukraińców.
19: Myśmy takiego postulatu nie zgłaszali.
18: Ja nie mówię, że wyście zgłaszali, mówię, że w komentarzach się pojawia.
19: Deportować można, panie redaktorze, kogoś, kto nielegalnie przebywa i każdego, kto nielegalnie przebywa w Polsce, oczywiście należałoby deportować. Natomiast rząd PiS-u podjął decyzję o hurtowej legalizacji wszystkich z paszportem ukraińskim, niezależnie od ich narodowości i od czasu i od kraju, z którego przyjechali.
18: Panie
19: ja uważam, że to była decyzja błędna.
18: To była błędna, czyli trzeba ją teraz
19: stawić. A w szczególności błędną decyzją było to, co nastąpiło. Znaczy uważam, żeby było jasne, że samo otworzenie Polski na przepływ uchodźców w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie było błędną decyzją. Błędne było złamanie reguł Schengen, to znaczy nie ewidencjonowanie tych ludzi. Po drugie, błędem było z pewnością automatyczne zalegalizowanie pobytu tutaj wszystkich. Inne państwa europejskie nie zachowały się w analogiczny sposób. Na przykład Niemcy w tej chwili już nie przyjmują Ukraińców.
18: Dobrze, czy trzeba się wycofać?
19: Szwajcarzy, jeśli dobrze pamiętam, różnicują status w zależności od tego, czy ktoś pochodzi z miejsca ogarniętego wojną, czy nie. No i przede wszystkim, żadne państwo...
18: To powinniśmy my
19: już kończę. Żadne państwo w Europie nie zrównoważyło równało ludzi z paszportem cudzoziemskim, niezależnie już od kraju, ze swoimi własnymi obywatelami w tym stopniu, jak zrobiła to Polska pod rządami PiSu i rząd Platformy to w dużej mierze kontynuuje.
18: No nie, no, rząd Platformy się wycofał częściowo, kilkanaście osób zmarło na skutek na przykład
19: ustawa
18: pewnych
19: była,
18: decyzji.
19: Była ustawa przedłużająca to o kolejny,
18: tak, ale zmieniona, ta ustawa została zmieniona, pan doskonale o tym wie. Na przykład osoby niepracujące z jakichś powodów, także chore ciężko, nie mają już bezpłatnego leczenia w Polsce.
19: Myślę, że trzeba by się dokładnie przyjrzeć, jak to wygląda. Według mojej wiedzy zostało to przedłużone o kolejne miesiące i taką ustawę przedłużającą podpisał prezydent.
18: Włodymyr Zełański, czy dokładnie...
19: Nadal jest bardzo wiele przywilejów, które zwracam uwagę, co wychodzi ze środowiska notariuszy, że na przykład mandaty i wszelkiego rodzaju kary wobec cudzoziemców,
18: chodzi o blachy. Chodzi oczywiście o to, żeby zmusić do zmiany blachy.
19: Nie chodzi o blachy. Proszę posłuchać, panie redaktorze, uważnie, co mówię. Wszelkiego rodzaju kary zasądzane przez polskie sądy są nieegzekwowalne wobec Ukraińców.
18: Dlatego, że oni jeżdżą na ukraińskich numerach?
19: Nie. Dlatego, że nie mają stałych adresów zamieszkania i nie są w żaden sposób w Polsce imigranci ewidencjonowani przez służby państwa polskiego.
18: Czyli powinni być ewidencjonowani, pana zdaniem?
19: No, jeżeli
18: i
19: chcemy, mieć państwo prawa, jeżeli chcemy być korytarzem migracyjnym i zanarchizowanym społeczeństwem, to możemy wpuścić wszystkich jak leci i w ogóle nie wiedzieć, gdzie kto mieszka. Następnie możemy płacić pieniędzmi podatnika sądom, żeby prowadziły postępowania, wydawały wyroki, które są nieegzekwowalne. Tylko to jest kabaret, a nie poważne państwo.
18: Dobrze, to jeszcze pytanie o odebranie orderu. Tutaj Mirosław Skórka w tym studiu przed chwilą mówił o tym, że taka decyzja oznacza, że Włodymyr Zełański więcej do Warszawy nie przyjedzie. Nasze relacje z Ukrainą są chyba jednak dość istotne dla nas.
19: Ale mi się nie wydaje, żeby był obecnie pożądanym tutaj gościem.
18: Nie chce pan, żeby przyjeżdżał. A to, co się dzieje,
19: Przestańmy szantażować. Będzie czegoś potrzebował, to przyjedzie. Nie będzie potrzebował, to jego przyjazd jest nieistotny.
18: Panie marszałku, nie ma pan takiego poczucia, że te naloty to wszystko, to nie jest dobry czas do takich dyskusji. To znaczy, Rosja rzeczywiście próbuje pacyfikować ludność cywilną Ukrainy, a my się zastanawiamy, jak ukarać Ukraińców za decyzje. Złe decyzje Włodymyra Zełańskiego.
19: Serdecznie współczuję nieszczęść związanych z wojną, których doświadczają zwykli Ukraińcy. Natomiast żaden czas nie jest, panie redaktor, że dobry na prowadzenie asertywnej polityki. Natomiast jest czas gorszy i im późniejszy, tym gorszy, dlatego że Polska popełniła już zbyt wiele błędów w polityce wobec Ukrainy. To, że Polska nie podnosiła tych rzeczy wcześniej, przekonało bardzo dużą część ukraińskiej elity, a także ukraińskiego społeczeństwa, że po pierwsze, nie mamy w tej sprawie nic istotnego do powiedzenia, po drugie, że im się wszystko należy bezwarunkowo. Każdy kolejny dzień, każdy kolejny miesiąc kontynuowania tej polityki, jak ten pożal się Boże, kierownik placówki, który nas, obecny rząd reprezentuje w Kijowie i zaczął relatywizować kwestię gloryfikowania UPA. Przypomnijmy, to tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko. I polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
18: Powinien mieć Orła Białego, prorosyjski, ewidentnie proputinowski polityk ma order Orła Białego i to jest w porządku.
19: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu.
18: Generalnie przyglądałem się i to jest tak, że prezydent Korei, który przeprowadził zamach stanu, nieudany, ma ten order. Jego małżonka ma order. Prezydent Macedonii Północnej ma ten order. No tak jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
19: Zmieńmy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
18: Zagrzamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24.
19: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
18: W naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
12: Dziękujemy również. Polityka polsko-ukraińska zdominowała pierwszą część rozmowy. Krajowe rozstrzygnięcia w internetowej dogrywce.
13: Zatem zapraszamy. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak zostaje w studiu RMF FM. Ciągle rozmowę, jak słyszeliście, w radiu informacyjnym RMF 24.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sprawdźmy pogodę. Godzina 8, na termometrach już 15, czyli jest dość sympatycznie, choć możliwe deszcze w Białymstoku, burze na Lubelszczyźnie. O godzinie 14 termometry pokażą 20 w Gdańsku, 26 kresek będzie w Gorzowie Wielkopolskim i w pięknej Łodzi. Na wschodzie deszczowo, na wschodzie burzowo, a wieczór, godzina 20, wciąż deszczowo i burzowo na wschodzie, zachód.
1: Skowron, bardzo ładna pogoda.
0: Piękne słoneczko. Będzie ze mnie Karpat Marek, nie?
2: Będzie, brawo.
0: Dziękuję.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: To co? To
1: jeszcze jakbyś tak poćwiczył nad tymi, nad biometem. No. Biomet, jakbyś tak jeszcze troszkę to o biomecie biomet. Coś, troszkę czekaj, ciśnie. Czekaj.
4: Musisz wyszlifować sobie biomet.
0: Biomet. Tak. O, powiem wam, no biomet w centrum korzystny, na wschodzie niekorzystny. Jutro będzie biomet. Dobra, to se leci i ja zaraz wam...
1: Ja bym zagrał Sonic Sky. To ktoś sobie na przykład zaczyna pracę teraz, po ósmej, no, nie? No. O, i robi właśnie tak. Robi sobie kawę, no, daje głośniej i słucha Sonic. 12 minut po ósmej.
0: Ale to można śpiewać nawet, jak nie znasz słów. To takie...
1: Dokładnie, to mniej więcej tak robi Sonic w tym utworze. Mniej więcej.

0: Sombr? To ja nie znam takiego. Sombrero jest. To sombrero znam, a sombr to nie wiem, jakiś wymyślony.
1: To jest inna rodzina, wiesz?
0: Wymyślona głupota.
2: Sombrero nie jest.
0: Zorro też znam. Zorro jest.
1: Genialny artysta muzyczny, Sombr, w RMF FM. 19 minut po godzinie 8.
0: Tymczasem KRRI TV, czyli Krajowa Radiofonia i Telewizja, alarmuje, że Polacy masowo przestają płacić abonament i tylko co trzeci telewizor jest zarejestrowany.
2: To ktoś płaci?
0: To chyba ktoś płaci.
1: Trzeba płacić, oczywiście, że trzeba. Dzięki temu mamy niezależne media publiczne. Czysta woda jest dzięki temu.
0: Tak, tak, zdjęcia robią, tak? Czysta woda jest 1930.
1: Ale czekajcie, ja tu mam cytat z Donalda Tuska.
0: No.
1: Z 2008 roku.
0: A to dawno było.
1: Abonament to jest haracz ściągany z ludzi.
2: Cześć, 2008?
1: No.
2: To jak się ktoś urodził, kiedy Donald Tusk mówił te słowa, to już jest pełnoletni.
0: Już jest pełnoletni i jeżeli na 18 dostał laptopa, to już śmiało można z niego ściągać abonament. Fajnie.
2: Jak ten czas leci. A co to za klumka?
1: Muzyka.
2: Ja sobie

0: Ale ładnie wam gramy. Przebój za przebojem, ale też od tego macie Wstawaj Szkoda Dnia, od tego macie RMF FM, od tego macie nas. A za chwilę o 8.30 kolejna porcja aktualnych porannych faktów.
1: Reklama.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, Stokrotka.
3: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
2: Danie tutaj jest, Stokrotka.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Niskie ceny i świeże oferty są co

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
8: Po reklamie.
9: 8:30, czas na fakty w RMF FM.
10: Nie wydaje mi się, żeby prezydent Ukrainy był w Polsce pożądanym gościem, tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
11: Tomasz Terlikowski pytał lidera Konfederacji.

0: To tak jakby Niemcy nazywali swoje oddziały imieniem Waffen-SS i mówili, że to nic przeciwko Żydom. No, absolutnie niedorzeczne stanowisko. Polski kierownik placówki jeszcze jakieś rozmydlające komunikaty wydawał. Należy go natychmiast odwołać.
1: Ten wątek Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, w rozmowie z Krzysztofem Bosakiem na stronie rmf24.pl do odsłuchania. Stany Zjednoczone dyskutują o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w kolejnych europejskich państwach NATO, co ma na celu zapewnienie sojuszników, że ograniczenie sił konwencjonalnych nie osłabi gwarancji bezpieczeństwa, ujawnia dziś brytyjski Financial Times.
2: Według dziennika przedstawiciele władz amerykańskich wyrazili gotowość rozważenia tego, by rozmieścić bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej również poza 6 krajami, w których obecnie one stacjonują.
1: 2 z cytowanych źródeł Financial Timesa przekazały, że państwa wschodniej flanki NATO, w tym Polska i niektóre kraje bałtyckie, wyraziły zainteresowanie goszczeniem baz DCA, czyli samolotów o podwójnym przeznaczeniu, które są w stanie przeprowadzać ataki nuklearne. Program wspólnego wykorzystania broni jądrowej NATO obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię, na terytorium których stacjonują amerykańskie DCA z bombami atomowymi, ale to Waszyngton zachowuje wyłączne prawo do ich użycia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
2: Po paniach czas na panów.
1: Nasi koszykarze z kadry 3x3 rozpoczynają dziś rozgrywane w Warszawie Mistrzostwa Świata.
2: Na kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
5: Tak jest, witam.
2: Witamy. Wojtku, z kim zagrają dziś biało-czerwoni?
5: No już w pierwszym meczu dziś wieczorem biało-czerwonych czeka trudne starcie z reprezentacją Mongolii. Przemysław Zamojski, lider naszej kadry 3x3, wierzy jednak w pomoc trybun.
6: My będziemy chcieli, żeby ci kibice nas ponieśli. Mamy dobry terminarz, ta Mongolia na sam początek, to jest dobry rywal i myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już nad tym budować pewność siebie.
5: Pierwszy mecz o 19:45, dziś jeszcze spotkanie z Łotyszami, a w czwartek z Czechami i reprezentacją USA. My cieszymy się z awansu Maji Chwalińskiej do ćwierćfinału French Open, jednak trzeba odnotować, że do najlepszej ósemki awansowała również liderka rankingu WTA. Aryna Sabalenka w hitowym starciu pokonała podopieczną trenera Tomasza Wiktorowskiego, Japonkę Naomi Osakę 7-5, 6-3. Dziś na kortach Rolanda Garrosa ukraiński pojedynek o ćwierćfinał, w którym pogromczyni Igi Świątek i podopieczna trenerki Sandry Zaniewskiej Marta Kostiuk zagra z Eliną Świtoliną. A dziś rusza rywalizacja o ostatnie miejsce na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy. Czekają nas półfinałowe mecze barażowe o pierwszą ligę. Już o 13:00 spotkanie w Bielsku Białej pod Beskidzie podejmie drugi zespół Śląska Wrocław. Górale świetnie punktowali w rundzie wiosennej, ale w dzisiejszym meczu jest pełna koncentracja, mówi Marcin Włodarski, szkoleniowiec pod Beskidzia.
7: To jest jeden mecz, nie? Więc myślę, że tutaj o lekceważeniu nie będzie mowy. Na pewno ich dużym handicapem będzie to, że nie grali, nie? No, mieli wolny weekend.
5: A o 16:00 w drugim półfinale Olimpia Grudziądz zagra z Sandecją Nowy Sącz, a finał baraży w sobotę.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
8: No i dzień dobry, tu RMF FM, tu wasze Wstawaj Szkoda Dnia. Kłaniamy się nisko, Przemysław Skowron, Jacek Tomkowicz, Tomasz Albratowski. A to jest Jonatan Liwka i PZ obejmuje noce. I tu można dać głośniej.

0: Radości elegancko.
1: Taki tytuł w internecie znalazłem.
2: Jaki?
1: Francuz, który wstrząsnął segmentem.
3: Cia, i co? Kryształy pospadały? Teściowa mojej znajomej, no. To jak była na parę dni w mieszkaniu tej znajomej, to no. Szperała w segmencie, co mają, wspięła się na wyższe półki i zwaliła segment na siebie. Połamała się trochę, ale przeżyła, a temu Francuzu nic się nie stało?
1: Nie, bo to jest taka promocja w internecie. Chodzi o autoprodukcji francuskiej. Że wstrząsną segmentem, że w swojej klasie tam kasuje konkurencję czy coś. No. Jak to się mówi, francuskie auto jest Francuz, włoskie auto Włoch, tak dalej.
2: Wiem, to szwedzkie, to Chińczyk, to nie, rozumiem.
3: No, aha, o to chodzi.
1: O to, no.
4: Reklama. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Miłość wisi w powietrzu.
8: Kocham RMF FM i jesteście najlepsi.
9: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
10: Siedzę na chodniku i kocham was.
11: A ty? Za ile nas pokochasz?
12: Ponad milion złotych.
13: Tyle czeka na was w tej gorącej grze.
14: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
15: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
17: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
18: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
19: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
19: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
19: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Gdzie tak sąsiad leci?
1: Umówić się do kardiologa.
4: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
2: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk.

0: Co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.

0: No i to jest właśnie cała Bledka. I tak brzmi jej ostatni kawałek. Dwa dni. 8 minut zostało nam do godziny 9. Może ktoś z was chciałby jeszcze sobie przed końcem pracy zarobić trochę kasy. Znaczy trochę kasy, to za mało powiedziane.
1: Mamy coś specjalnie dla słuchaczy Wstawaj Szkoda Dnia. To jest załatwiony wczoraj przez Olbratowskiego osobiście specjalny poranny bonus. Olbratowski był tam, leżał rejtanem przed gabinetem prezesa. I załatwił.
2: Żona mi guziki musiała przysyłać do koszuli później.
1: No dokładnie. Słuchajcie, przez 7 minut do godziny 9 będziemy mnożyli każdego waszego SMS-a razy 1001. Każdy z nich to 1001 szans na 1 200 000, bo to jest nagroda główna.
0: Ale grając dziś wchodzicie do wszystkich finałów z sejfami w tym tygodniu. 2 dzisiejszych i 2 jutrzejszych i w każdym zagracie o 1 200 000 złotych. Zastanówcie się, co zrobilibyście z taką kasą.
1: Czyli ślecie SMS-a, a tak jakby ich przyszło do nas 1001. I to jest... One wszystkie biorą udział w 4 losowaniach. 2 dzisiejszych, 2 jutrzejszych. To co?
0: Wejdźcie do gry. RMF wysyłacie pod 7474. Chyba, że nie macie telefonu pod ręką, to wchodzicie na www.rmf.fm i tam sprawdzacie, jakie czekają na was bonusy.
1: Albo zróbcie to i tu, i tu. RMF SMS 7474.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
8: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ion. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładnie i chroni dziąsła.
7: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
8: Wiadomo.
9: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ion White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
10: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
12: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
13: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99. A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Po reklamie.
15: To już prawie 9:00, a ta godzina oznacza jedno, czas na fakty.
16: A fakty mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
17: Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu oraz wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny.
18: Waldemar Żurek przekazał właśnie w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego.
17: W faktach także Płock, gdzie dogaszany jest pożar hali usługowo-magazynowej.
18: Mówimy także o Wordach, w których nie są przyjmowane już zapisy na kursy redukujące punkty karne.
17: Za chwilę przykład z Poznania.
18: Pod lupą faktów także nasz umysł. Posłuchajcie.
17: Patryk Jaki ma zostać zatrzymany i siłą doprowadzony do prokuratury. Wniosek o zgodę na taki krok wysłał właśnie do Parlamentu Europejskiego Waldemar Żurek.
18: Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny chce uchylenia immunitetu wiceszefowi Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiednie dokumenty trafiły już do Brukseli.
17: A my łączymy się z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendem.
19: Witam, dzień dobry.
17: Krzysztof, za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
19: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników i dawanie im naprawdę dobrych pensji. I działo się to wbrew procedurom. Właśnie za to Patryk Jaki ma zostać zatrzymany, doprowadzany przez oblicze śledczych i ma usłyszeć zarzuty. Tego chce i taki wniosek złożył Waldemar Żurek. To zresztą nie jedyne zarzuty. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm. Patryk Jaki nazywał to zarzutami śmiesznymi i typowo politycznymi.
18: Teraz w faktach wracamy do Płocka i dogaszanego pożaru hali usługowo-magazynowej przy Rębie Nińskiego.
17: Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi Michałowi Kresoniowi, świadkowie wydarzeń w Płocku. Michał od wczoraj jest na miejscu. Witamy cię ponownie. Jak obecnie wygląda ta okolica?
1: Policja pozwoliła już podejść bliżej spalonej hali. Z budynku pozostały właściwie tylko zewnętrzne ściany, ale też nie wszystkie. Jedna zawaliła się do środka, druga jest wyraźnie pochylona. Tłumy mieszkańców Płocka przychodzą tu, by zobaczyć skalę zniszczeń. Wielu z nich wciąż nie może uwierzyć, że tak duży obiekt został niemal całkowicie zniszczony.
20: Masakra. Wszystko, raczej wszystko już jest spalone, nie?
21: Byliśmy tu, ja wiem, jakieś pół godziny po zapaleniu i ten ogień naprawdę buchał strasznie. Kilka metrów ponad budynek.
1: Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Do szpitala trafił jedynie strażak z powodu przemęczenia. Najprawdopodobniej wkrótce wróci do domu. Z Płocka, Michał Krasoń.
17: Poznański Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie przyjmuje zapisów na kursy redukujące punkty karne.
18: Ma to związek z brakiem rozporządzenia w sprawie nowych przepisów anulujących wykroczenia kierowców, a przypominamy, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jutro.
17: Na linii poznański reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, kłaniam
17: się. Beniaminie, co o tej sprawie mówią przedstawiciele poznańskiego WORD-u?
16: Zainteresowanie kursami zawsze było bardzo duże, w ostatnim czasie nawet większe, ale w związku z brakiem opublikowanych zmian już jakiś czas temu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu wstrzymał zapisy na kursy redukujące. Z jednej strony instruktorzy nie mają czarno na białym, które wykroczenia będą anulowane, a z drugiej istnieje ryzyko, że po zmianie kursanci musieliby powtarzać zajęcia.
22: Nie mogę powiedzieć, że było tak, jak czytałem, że w innych WORD-ach, że tam były jakieś kolejki stały, że ludzie walili drzwiami i oknami, natomiast to zainteresowanie było większe. W tej chwili my przestaliśmy przyjmować zapisy, ponieważ nie wiemy, za jakie sytuacje związane z ruchem drogowym będzie można te punkty zredukować. W związku z tym nie przyjmujemy żadnych zapisów.
16: Powiedział mi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor poznańskiego WORD-u.
18: Jak mówiliśmy w faktach przed godziną, precyzyjne rozporządzenie ma pojawić się najpóźniej wieczorem. Ma być w nim zapis, według którego punktów karnych nie zredukujemy, jeżeli dostaniemy je na przykład za używanie telefonu za kierownicą.
17: To także są fakty.
18: Naukowcy ze Stanów Zjednoczonych i Szwajcarii proponują nowe podejście do badań rozwoju mózgu.
23: Przekonują, że o zdrowiu psychicznym i prawidłowym rozwoju decydują doświadczenia od życia płodowego do nawet 25 roku życia.
17: I w studiu z tymi informacjami Grzegorz Jasiński.
16: Dzień dobry.
17: Z redakcji naukowej witamy. Grzegorzu, autorzy tej pracy wprowadzili nawet zupełnie nowe pojęcie, tak zwanego kritikomu.
23: Tak nazywają pełny zapis doświadczeń czuciowych, ruchowych, społecznych, kulturowych i środowiskowych, które integrują się w mózgu podczas okresów krytycznych rozwoju i które decydują potem zarówno o pewnych wyjątkowych zdolnościach, jak i podatności na zaburzenia, jak autyzm, schizofrenia czy depresja. Ten rejestr doświadczeń staje się podstawą dla późniejszego funkcjonowania człowieka. To, co zostanie zintegrowane w tych kluczowych oknach plastyczności mózgu, staje się fundamentem dorosłego życia. To, czego zabraknie lub co zostanie zintegrowane nieprawidłowo, trudno potem nadrobić. Przy okazji zwracają uwagę na to, że obserwowane uzależnienie od ekranów i mediów społecznościowych może nieprawidłowo wpływać na rozwój mózgu nie tylko małych dzieci czy nastolatków, ale też młodych dorosłych, których mózg w wieku ponad 20 lat wciąż jeszcze się kształtuje.
18: No to w ramach integrowania kluczowych okien plastyczności mózgu polecamy kolejne radiowe fakty o 10.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Magica Carwata marka nie ma, bo jest na urlopie, ale mamy jej prognozę pogody z 16 marca. Posłuchajmy, bo skoro jest fajna, to po co kombinować?
24: I ostatni tydzień zimy przed nami. I ta zima na ostatniej prostej chyba tak trochę chcę o sobie spoko przypomnieć. Ale nie martwcie się, wszyscy mówią o ochłodzeniu. Nie będzie aż tak źle. No. Na pewno dzisiaj. No, będą deszcze, ale na nie, przykład
15: Magdy,
24: na Podkarpaciu wciąż dzisiaj do 17
15: stopni. To można puszczać jak stary dobry serial.
24: No. O 13 sprawdziłam w Przemyślu, będzie cieplej niż w Barcelonie. Dziś Gdańsk 4 stopnie, Bydgoszcz, Poznań 6, Łódź 9.
15: Nie zatrzymasz, Magdy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Nagrała porządną prognozę, to co będziemy kombinować.
16: Masz jeszcze ją, jak nie? Mówi, byle do piątku, Sawicka, Jaworcześ.
15: Nie, ale mam, nie. To, mam takie.
16: Ale to też każdy jakoś zaczynał.
15: To jest jej dopiero drugi dzień urlopu. Co będzie dalej? No zobaczymy.
16: My się dopiero rozkręcamy.
15: Tak, właśnie tu piszę.
25: O, Magda napisała, że słyszała siebie w radiu.
15: Fajnie?
16: Nie daruję im. I po co takie słowa?
15: No co to?
16: To jeszcze raz Sawicka Jawor. Cześć. U nas będziemy, no co, wybierać ekipę na FIFA Rafę.

0: Byle do piątku w RMF FM. Sawicka Jabor, cześć, wasze najlepsze towarzystwo do pracy.
1: Tak, wasze towarzystwo do grania w gałę.
0: A czemu grania? A, bo będziemy grać w gałę. To znaczy ja na szczęście nie będę, będzie grał Paweł Jabor, będzie Big Cyc, to dobrze pamiętam?
1: Tak, tak. Wybierzemy dzisiaj ekipę.
0: O tym jeszcze wam szczegółowo powiemy i szykuje nam się nowa sportowa nadzieja i o tym też za chwilę. A tak przy okazji zagramy najlepszą muzykę.

0: A to ja myślałem, że ja jestem kibicem. Boże, co tu się dzieje? Od rana jeden temat.
1: Młoda tenisistka, Maja Chwalińska, bohaterką, naprawdę. I to już Pawłowi wysłałam, wam też o tym mówię. Jeśli jeszcze nie znacie tego nazwiska, to niedługo może być wszędzie, bo Maja, tenisistka, awansowała do ćwierćfinału w turnieju French Open i jest o niej naprawdę głośno.
0: To nie jest źle. To może zaraz za Lewandowskiego Barcelona ją weźmie.
1: Ale nie, to nie ten sport. No.
0: Faktycznie, ale akurat tutaj rzadko śpiewamy Polacy, nic się nie stało.
2: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
3: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
4: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
5: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
4: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
3: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
3: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczek odpalimy my, Big Cyc. FIFA Rafa 2026.
5: Ej, zejdź z kanapy.
3: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
2: Reklama.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
17: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Poniedziałek,
15: wtorek,
11: środa,
9: czwartek,
15: szybko zleci,
9: byle do piątku.
3: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
20: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
21: RTV Euro AGD.
22: Jak okazję, to w euro.
23: Mistrzowskie okazje w grze.
21: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
25: Po reklamie.
26: Sawiska i Jawor. Z nimi dacie radę. Byle do piątku w RMF FM.

0: Wow! Mamo, skocz ze mną do pajęczej sieci!
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby Gór Izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok! Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju!
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.

0: Uwaga. Odpalamy. Jedyna dziś super godzina. Wystartowaliśmy. Paulina, proszę, znasz szczegóły.
1: Znam szczegóły, bo prześledziłam wszystko i powiem wam, co to oznacza. Po pierwsze, gracie i najważniejsze o 1 200 000 zł. Po drugie, wchodzicie do wszystkich finałów z sejfami w tym tygodniu i tam też gracie ponad 1 000 000 zł. A po trzecie, tutaj wystarczy tylko jeden SMS, bo resztę zrobimy za was i pomnożymy każdego SMS-a RMF pod 7474.
0: Jedyna dziś super godzina, a wy trafiliście właśnie na nią. To tak, jakbyście wysłali 1400 SMS-ów, ogromny bonus na wejście do gry, to też właśnie teraz odpaliliśmy. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. No, czas się decydować. Okazja na zostanie milionerem. RMF 7474.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
12: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
11: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
12: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
13: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.
14: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast. TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów. TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
17: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
16: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
18: Sąsiadko, witam.
19: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
18: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
1: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
19: Sylwester, mój kicisz wrócił.
18: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
19: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
1: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
9: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
19: W drugiej alejce po prawej.
9: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
19: A, to prawda.
9: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
19: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
20: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
21: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Bo w Media Expert taniej masz.
23: Po reklamie.
24: Numery wszechczasów w RMF FM.
25: Gramy tu.
26: Freeders Down.

0: No i co? Łezka wokół się kręci. Wiecie, że ta piosenka powstawała w roku, w 2003, wtedy, kiedy Ronaldo Cristiano zaczynał karierę? Michael Jordan rozegrał swój ostatni mecz, do kin weszło Gdzie jest Nemo, Piraci z Karaibów i Władca Pierścieni.
1: No to ostatnio, jeżeli jesteśmy w temacie, to oglądałam, uwaga, w muzeum, słuchajcie, Walkmana i dyskietkę i na takiej właśnie oddawałam pracę na przyrodę. Dziękujemy ci bardzo, Paweł, że w pracy nas przeniosłeś w te czasy i czujemy się starsi. Dzięki.
0: Dodatkowa kawa się

0: odliczanie włączone, to jest super godzina. 1400 losów wpada wam do aż 4 finałów. W każdym ponad 1 000 000 złotych. Hasło RMF pod 7474.
1: Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzieciaki, zbierajcie się, w końcu jedziemy na wycieczkę.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko, dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super, i nie zasypiam.
4: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość, Lokomotiv krople. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansy jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
11: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
11: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Po reklamie.
16: Nie mogę się doczekać informacji z końca faktów. Coś dla dużych dzieci, ale fakty zaczynamy od przeglądu najnowszych informacji.
0: Ewa Kwasny, Tomasz Staniszewski. Jest 10:00.
17: Jeżeli chcemy wywrzeć realną presję na Ukrainę, trzeba przejść do gestów bardziej konkretnych. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Bosak.
18: Wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to platforma.
19: Silne trzęsienie ziemi na południu Włoch w rejonie Kalabrii. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał.
17: Rząd ma dziś przyjąć projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych.
19: Posłuchajcie, co o tym sądzą nauczyciele.
17: Odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego jest konieczne, ale nie wystarczy. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego.
19: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, to co jeszcze zdaniem Bosaka powinno się zmienić?
20: Lista represji politycznych, jaką proponuje Bosak, jest szeroka.
18: Przestać płacić za Starlinki, wycofać się z systemów, które wprowadził nas PiS i rozszerzyła to platforma, to znaczy wspólnego zadłużania się z innymi państwami Unii Europejskiej. Europejskiej,
20: czyli jak Węgry i Słowacja.
18: Tak, wyłączyć się z tego systemu i wyłączyć się też z wcześniejszych decyzji rządu Morawieckiego o zadłużeniu na rzecz Ukrainy, naszego państwa.
20: A idąc dalej, przestać udostępniać lotnisko w Jasionce. Choć zdaniem wicemarszałka, to akurat z całą pewnością nie może się wydarzyć.
18: Postulat oparty na optymizmie, zakładającym, że w pełni kontrolujemy własne terytorium.
20: Ale jest pan za czy przeciw?
18: ja osobiście uważam, że jest to instrument, którego należałoby użyć, natomiast tą klasą polityczną on nigdy nie zostanie użyty, dlatego że moim zdaniem o przepływie strategicznych zasobów przez Polskę nie decydują Polacy.
20: Rewizji powinno również ulec, zdaniem Bosaka, przyjmowanie Ukraińców w Polsce.
17: Cała rozmowa. Tomasz Telikowski, Krzysztof Bosak jest na stronie rmf24.pl.
19: Włochy o poranku budzą się przerażone nocnym trzęsieniem ziemi.
1: Magnitudo 6,2.
17: Jak informują włoskie media, magnituda 6,2. Trzęsienie według rzymskiego centrum sejsmicznego zlokalizowane było na morzu w rejonie północno-zachodniego wybrzeża Kalabrii.
19: Pani Agata mieszka w Amentei i tak opowiada, jak mieszkańcy odczuli moment wstrząsów.
21: Po północy zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi 6,2 w skali Richtera. Epicentrum, co prawda, na głębokości 250 km w morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało. Bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna.
17: Jak słyszymy, wstrząs był bardzo silny, ale do tej pory nie odnotowano żadnych zniszczeń. Taką informację przekazuje włoska obrona cywilna. Trzęsienie odczuwalne było we wszystkich regionach włoskiego południa. Kalabrii, Kampanii, Apulii, Basilicacie i na Sycylii. Brak redukcji punktów karnych to finansowy cios dla wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, przekonuje w rozmowie z reporterem RMF FM dyrektor poznańskiego WORD-u. Jutro, przypominamy, mają wejść w życie nowe przepisy dotyczące m.in. zaostrzenia kar dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.
19: W faktach ponownie nasz poznański dziennikarz Benjamin Kubiak-Piła.
22: Jestem, dzień dobry.
19: I jakie problemy jeszcze pojawiają się w związku ze zmianą przepisów?
22: Przede wszystkim ciągły brak rozporządzenia, które reguluje dokładnie, za jakie wykroczenia punkty będą anulowane na kursie, a za jakie nie. WORD-y mają być przez to w zawieszeniu. Aspekt finansowy jest ważny, ponieważ ośrodki same na siebie zarabiają, a mniej kursów redukujących to mniej pieniędzy.
23: W środę mają te przepisy się zmienić. Na razie niewiele wiemy. Jeżeli nie będzie redukcji punktów, to wszystkie WORD-y, poznański WORD również, będą finansowo w plecy. Każdą złotówkę, którą wydajemy na pensje, na benzynę, na samochody, na prąd, musimy zarobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w praktyce, ponieważ nie wiemy, jaka będzie treść rozporządzenia.
22: Mówi Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor WORD-u w Poznaniu.
19: Dziś na posiedzeniu Rady Ministrów przyjęty zostanie projekt zakazujący używania smartfonów w szkołach podstawowych.
17: Wiele szkół w całym kraju już teraz w swoich statutach ma zapis zakazujący używania telefonów zarówno na lekcjach, jak i na przerwach. Tak jest między innymi w szkole podstawowej numer 54 w Szczecinie.
19: Jednak jak podkreśla dyrektorka tej placówki, Iwona Bogus, odgórny zakaz to duża zmiana, na którą szkoły czekały od dawna.
24: My jako właśnie szkoła podstawowa bardzo szybko też zauważyliśmy szkodliwość telefonów. Tak i na lekcjach, jak i na przerwach. To chodzi też o ten hejt, nagrywanie, ale również o budowanie relacji rówieśniczych. Na przerwach uczniowie siedzieli z telefonami albo słuchali muzyki przez słuchawki, natomiast nam chodziło o budowanie relacji.
17: Nowe przepisy mają wejść w życie po wakacjach.
19: A propos uzależnienia młodych ludzi od ekranów i mediów społecznościowych?
17: Tego właśnie problemu dotyczy również nowe filmowe Toy Story.
25: Oni! Patrz, to dla ciebie!
26: Okej, dziękuję, dziękuję!
27: Jak się masz? Jestem Lilipad. Bawimy się?
28: Znowu wyginę! Tylko
17: zabawki
28: nie to!
17: Przerażone przypominającym żabę cyfrowym tabletem Lilipad.
28: To już koniec!
29: Nas też dopadła ta zaraza.
30: Zaraza? Czy ja wiem, Jessie? Jesteśmy do zabawy, a te ekrany są...
31: Do wszystkiego.
17: Premiera kinowa Toy Story 5, 19 czerwca.
19: A w RMF FM za godzinę fakty kulturalne.
32: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Piękną jesień mamy tej wiosny, delikatnie, ale jeżeli chodzi o deszcz, faktycznie jest deszczowo na południowym wschodzie i na południowym zachodzie, ale to słonko też się pojawia, na przykład centrum kraju już słoneczne,
0: tak,
16: delikatne chmury na północy.
0: Bardzo fajna informacja z Poznania, u was już 20 stopni o tej porze, to naprawdę szała. Wyjdziecie tam na 24, zachód 26, później widzę, że na wschodzie 21 będzie.
16: Tam nie ma jesieni. Paulina Sawicka, Paweł Jawor, dzień dobry, byle do piątku z wami właśnie pracujemy i czekajcie,
0: tak,
16: bo mamy długi weekend
0: dokumenty,
16: za pasem.
0: Przeglądamy telefon,
16: i puszczamy
0: że
16: muzykę.
0: Pracujemy. Tak jest. No i w trasie oczywiście. Dajcie teraz trochę głośniej, najlepsza muzyka wprost w wasze głośniki. Ania Dąbrowska? No, a w tej godzinie będziemy jeszcze mieć nowość od Teddy'ego Swima.

0: ale to pięknie wchodzi Teddy Swims w RMF FM. A teraz coś dla was w pracusie, kawa, bo to jest ulubiony temat naukowców. Osoby, które piją więcej kawy, podobno mają mniej tkanki tłuszczowej i uwaga, więcej mięśni.
1: To mi się zgadza. Ile to trzeba wysiłku, żeby dostać się do ekspresu z kawą o poranku w pracy? Jak to się trzeba poprzepychać łokciami? Nic dziwnego, że mięśnie rosną, no nie?
0: A, czyli kartet na siłowni można oddać. Wystarczy zawalczyć o kawę w pracy.

0: tyle do piątkowe RMF FM. Rodzice pewnie to zrozumieją. Słuchajcie, przed chwilą wpadł mi SMS od mojego brata, odprowadzał moją chrześnicę Lucję do żłobka i ona teraz ma fazę taką, że płacze i nie chce tam chodzić.
1: O nie.
0: Mhm. Mm. Ale tym razem jechał wózek ze śniadaniem, więc zostawiła mojego brata, przestała płakać i pobiegła za jedzeniem.
1: No ale to co? No to w dorosłym życiu też tak jest. Talerz kanapek na złamane serce.
0: Nie. To dwie tabliczki czekolady. 2,5.
2: Reklama. 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Jak tak, to Allegro.
8: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Miłość wisi w powietrzu.
10: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
11: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
12: Siedzę na chodniku i kocham was.
13: A ty? Za ile nas pokochasz?
14: Ponad 1 000 000 złotych.
15: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
16: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
17: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
23: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
24: Play. Niskie ceny.

0: tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafi tylko 5,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
10: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: No jak, gotowi na dziś, na takie emocje?
1: Wygrałem! Ja wygrałem, ludzie, w końcu! Wygrałem!
0: 1 200 000 złotych w kumulacji szczęścia w RMF FM i to nie raz. Dziś dwa finały po południu, dwie szanse na 1 200 000 złotych. No to teraz trzymajcie się mocno.
2: Właśnie teraz, w tym momencie kończy się jedyna dzisiaj super godzina. To są ostatnie minuty na wejście do gry z takim dużym bonusem, bo każdy RMF pod 7474 wysłany teraz pomnożymy razy 1400. Dwa finały, ponad 1 000 000 złotych.
0: To jest tak, jakbyście 1400 SMS-ów wysłali do każdego z tych finałów. To jest przebonus. Ostatnie minuty, RMF pod 7474.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
10: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
17: Jak tak, to Allegro.
18: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
19: Ale tato, tylko nie samochodem.
18: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
19: A ja chcę syrop.
20: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
18: No i jak się czujecie?
19: Super. I nie zasypiam.
18: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
20: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
21: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
22: Lidl. To się opłaca.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: RMFFM zawsze z tobą.
4: Minuta, 30 sekund. Milion. 200 tysięcy złotych. Może być dziś wasz. Kończymy bonus i jeszcze mnożymy każdego waszego SMS-a razy 1400 w tym momencie. Kończy się czas, ale jeszcze zdążycie wejść do gry. SMS RMF pod 74. 74.

0: Uczniowie podstawówek od września bez smartfonów? No wszystko na to wskazuje. Słuchajcie faktów o 11. Na pewno się tego dowiecie.
1: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
6: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
7: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
1: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: Cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo o tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
10: To będziecie mieć niespodziankę.
6: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
13: Radiowcy bez cenzury.
6: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
14: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
15: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.

0: jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
3: Ewa Kwaśny, fakty w RMF FM. Zaczynamy, jest 11. No i znowu polityka nie daje sobie zapomnieć.
4: Zgadza się, witam ponownie. A na początek w faktach sprawa Patryka Jakiego. Uchylenia immunitetu europosłowi domaga się prokurator generalny. Posłuchajcie argumentów śledczych i komentarza Patryka Jakiego. Potem o najbogatszych senatorach. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe. Za chwilę też komentarze rodziców dotyczące rządowego projektu zakazu smartfonów w szkołach podstawowych, a w faktach kulturalnych o premierze nowego filmu Stevena Spielberga. To jest ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji. W ten sposób europoseł Patryk Jaki komentuje wniosek prokuratora generalnego o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie, siłowe doprowadzenie i przedstawienie zarzutów. Wiceprezesowi PiS zarzuca się przekroczenie uprawnień przy rozdawaniu posad w służbie więziennej. Łączymy się ponownie z Krzysztofem Berendą.
5: Witam ponownie.
4: Krzysztof, przed chwilą głos zabrali śledczy. Mhm. Jak oni tłumaczą wniosek o zatrzymanie europoseł?
5: Jak mówiła prokurator Anna Adamiak, tak zwaną ostrożnością procesową. Rzeczniczka prokuratora generalnego przekonuje, że śledczy wcale nie chcą zatrzymywać Patryka Jakiego i nie chcą sadzać go za kratkami. Nie, oni jedynie chcą mu postawić zarzuty, ale wolą na podorędziu mieć możliwość siłowego doprowadzenia go przed swoje oblicze.
6: Ale tylko wówczas, kiedy pan europoseł będzie przeprowadzenie tych czynności swoimi zachowaniami uniemożliwiał.
5: A jak uniemożliwiał? Dokładnie tak samo jak Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski.
6: Mamy już tego rodzaju doświadczenia, proszę państwa, że osoby, które mają uchylony immunitet tylko w zakresie wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, stosują obstrukcję w ramach prowadzonych postępowań.
5: I prokuratorzy nie chcą tej sytuacji powtarzać. Wniosek o zgodę na zatrzymanie, doprowadzenie do prokuratury i postawienie zarzutów Patrykowi Jakiemu musi zatwierdzić Parlament Europejski. Ma się tym zająć za kilka tygodni.
7: Aktualny obraz faktów.
4: Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska ma 325 tysięcy złotych na koncie i dom o powierzchni ponad 400 metrów kwadratowych. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat 20 tysięcy złotych i 90-metrowe mieszkanie warte ponad 1,5 miliona. To jednak w Senacie dane bardzo przeciętne. Poznaliśmy właśnie oświadczenia majątkowe senatorów. W studiu z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, kto z nich jest najbogatszy?
8: Sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Mimo to jedyną rzeczą wartą według niego ponad 10 tysięcy złotych jest jego Fiat 126P z 1998. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym. Senator koalicji Kazimierz Klejna zgromadził ponad 3, Sławomir Rybicki ponad, a Adam Szejnfeld prawie 2 miliony złotych. O nieruchomościach i samochodach od BMW po Land Rovery i Lexusy nawet nie wspominam.
4: W Polsce i Ukrainie nie milkną echa zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu ordera Orła Białego. Ma to być odpowiedź na nadanie przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Komentarze na ten temat za naszej wschodniej granicy usłyszycie w informacyjnym radiu RMF24. Gościem Tomasza Terlikowskiego będzie ukraiński dziennikarz Ołech Bilecki. Od września uczniowie podstawówek nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach. Rząd ma przyjąć rozporządzenie w tej sprawie na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu. Jak te zmiany komentują rodzice? W Szczecinie pytała o to reporterka RMF FM Anna Pałamar.
9: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
10: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
4: Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać w szkołach podstawowych zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach. Zbliża się premiera nowego filmu Stevena Spielberga i o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Katarzyna Podraza. Witaj.
1: Dzień dobry. Thriller science fiction Dzień Objawienia opowiada o niespodziewanym kontakcie ludzkości z obcą cywilizacją. Główną rolę zagrała Emily Blunt. Hollywoodzka aktorka ujawniła, że nie zgodziła się na użycie sztucznej inteligencji w jednym z ważniejszych ujęć tego filmu. Jak przyznała, trochę się jej boi. Każdy eksponat to odrębna opowieść o miłości do kina. Ekspozycję 40 skarbów na 40-lecie Muzeum Kinematografii możecie oglądać w Łodzi.
11: Krzysztof Zanussi mówi o śmierci Andrzeja Munka, swojego mistrza. Był wtedy studentem w szkole filmowej, dlatego wybiera obiekt związany właśnie z tą śmiercią. Anna Nechrebecka, zapytana o to, jaki obiekt by chciała na takiej wystawie, koniecznie coś związanego z Wojtkiem Szoniakiem. Zaczynamy szukać. Znaleźliśmy frak z Ziemi Obiecanej, sygnowany jego nazwiskiem.
1: Mówi współkuratorka wystawy Anna Michalska. Na festiwal Etnoport zaprasza Poznańskie Centrum Kultury Zamek. Wydarzenie startuje 11 czerwca.
12: Świetne koncerty na trzech scenach. Na dziedzińcu zamkowym w sali wielkiej i na scenie w parku imienia Adama Mickiewicza. Będą też mini koncerty na dziedzińcu otwartym, ale też liczne wydarzenia towarzyszące. Pokazy filmowe, rozmowy.
1: Mówiła RMF Max Anna Gruszka z Poznańskiego Zamku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: W faktach było właśnie o tym, że uczniowie nie będą mogli korzystać ze smartfonów w szkołach.
5: Piękne czasy wrócą.
13: No tak.
5: Odnowią się te znajomości wszystkie, wiecie, bo teraz będzie daj spisać matmę, a nie z AI-a, że tam spisują teraz.
13: Albo
5: no nie.
13: Będą sobie gadać na przerwie.
5: Tak, na parapecie będziemy spisywać matmę wszyscy. No,
13: pisać ściągi takie malutkie na ołówkach.
5: Tak. Albo, no, tylko pamiętajcie, jak spisujecie, bo to może wam już ten, nie wiecie, jak to się robi. Trzeba trochę pozmieniać, żeby się facetka nie zorientowała.
13: Paulina Sawicka, Paweł Jabłon, dzień dobry, cześć.
5: Najlepsza muzyka, Bonnie Tyler.

0: I teraz proszę, kibice szaleją. Idzie meksykańska fala przez RMF.
1: Jak to się robi?
0: Tak, rączki do góry.
1: Aha, dobra.
0: Uwaga, skoro na mundial nie wzięli Polaków, to sami rozegramy prawdziwe mistrzostwa. Wybraliśmy dwie drużyny. Jedną z nich jest GKS i Mielno. Artur, kapitan z nami. Wszystko gotowe?
2: Ekipa jest, drużyna jest poinformowana, kibice są poinformowani. Ogólnie całe stawy, cała gmina i Mielno już czeka.
3: Trening zrobiony?
2: Tak, zrobiony.
3: Co z kurkami?
2: Są przygotowane, umyte, wyczyszczone i czekają na sobotę.
0: Laga na lewego przećwiczona?
2: Tak, tak, właśnie będziemy grali. Kto wygra mecz? I Mielno! Kto? I Mielno! Kto? Mielno! Mielno! Mielno!
3: No dobra, a Jawor i Oprychał gotowi?
0: A bo to my tam gramy.
3: No.
0: No tak, kółkiem podajesz, kwadratem strzelasz.
3: O nie, kogo myśmy wybrali?
4: Reklama.
5: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
5: A flat white?
4: Też.
5: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
9: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
10: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Pieniądze szczęścia nie dają.
13: Myślisz? To posłuchaj.
14: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, wielkie.
13: Kumulacja szczęścia w RMFM.
15: Czeka
16: ponad milion złotych.
15: Zagrasz?
17: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
18: Organizatorem loterii realizuje świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Rozumij serce.
21: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
22: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
23: Mamy to od Lewiatanie tanie.
24: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
22: Doskonale, kupujemy.
24: Sposób na twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
26: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
27: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
26: Ci, co ją znają, reagują.
27: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
28: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
29: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
30: Chłynu,
0: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.
2: No i na tę chwilę, gdy już wysiadacie w pracy, już tchu brakuje przy rozwożeniu paczek, dostarczaniu jedzenia, albo coś znowu nie tak się wydrukowało, plik zapisał się nie wiadomo gdzie. No a to wszystko właśnie to. Najlepsza.

0: fajny ten Alex Warren.
1: Dobra, takie szybkie scrollowanie internetu. Taka ciekawostka mi się wyświetliła na Facebooku. Mhm. Ośmiornice mają trzy serca.
0: Trzy serca, czekajcie. No to dopiero muszą mieć rozterki miłosne. Jakby miały ośmiornice modę na sukces, to ona by trwała tak ze 100 lat przynajmniej.
1: Kocham Richa, czy Richa, czy Richa.
0: To był jeszcze Erik. Pamiętacie to jeszcze? Hey,

0: Jedyna taka okazja dziś. Gracie o dwa finały. W każdym 1 200 000 złotych nagroda główna i ogłaszamy coś specjalnego. Szczęśliwe numerki.
1: 3 i 6. Także jeśli macie 3 i 6 w numerze telefonu, inni naprawdę mogą wam w tej chwili pozazdrościć.
0: Wchodząc do gry teraz z SMS-em RMF pod 7474 każdy dostanie 1200 losów, ale kto ma 3 i 6, podwajamy bonus. To tak jakbyście wysłali 2400 SMS-ów zamiast jednego.
1: To co? Czas start, dajemy wam 10 minut, 1200 albo 2400 szans. SMS RMF pod 7474. A dla tych, którzy mają 3 i 6 w numerze telefonu, lepszej okazji dziś nie będzie. RMF 7474.
2: Wisi w powietrzu.
3: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
4: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
5: Siedzę na chodniku i kocham was.
6: A ty? Za ile nas pokochasz?
2: Ponad 1 000 000 złotych.
7: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
2: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
18: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
22: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki super. suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
20: Po reklamie.
0: Tu RMF FM. Czas na kawę.
1: To jeśli jesteście przytłoczeni pracą, to teraz w tej chwili możecie sobie zrobić przerwę. Odrobina się przyda na pewno i jesteśmy cały czas z wami. RMF FM, byle do piątku, cześć.

0: Uwaga! Kto z was ma trójkę i szóstkę w numerze telefonu? Bo jeśli tak, to zróbcie głośniej. W grze o 1 200 000 macie podwójny bonus. Tylko wy. Dla was razy 2400 każdy wysłany SMS. A wystarczy jeden. Mamy jeszcze 2 minuty. Mnożymy wasze SMS-y jeszcze przez chwilę. SMS RMF pod 7474.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Uwaga kierowcy w zachodniopomorskim, zablokowana szóstka. Szczegóły za chwilę w faktach o 12.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
11: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
12: No tak, a to tylko dla dorosłych.
13: To będziecie mieć niespodziankę.
10: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
14: Radiowcy bez cenzury.
10: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
15: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: A myślę, że mieszkańcy Krakowa powinni zrobić głośniej. Zaczynamy fakty w RMF FM. 12. Bogdan Zalewski. Dzień dobry, Bogdanie.
18: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam wszystkich słuchających. Koalicja Obywatelska porządkuje polityczną sytuację w Małopolsce. To reakcja na odwołanie jej lokalnego lidera Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa. Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych przyjęty przez rząd. Specjalnie dla RMF FM odkrywca przodków człowieka o nowych ogniwach ewolucji. Posłuchajcie, co profesor John Hawkes mówi o naszym drzewie genealogicznym. Wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie odpowiedzialna za kampanię w wyborach na prezydenta Krakowa, poinformował szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Przypomnijmy, po tym jak lider regionalnej Koalicji Obywatelskiej Aleksandry Miszalski został w referendum odwołany z funkcji prezydenta Krakowa, rozwiązane zostały struktury regionalne partii w Małopolsce, a wiceszefowa ugrupowania, wicemarszałek Niedziela, została wyznaczona na komisarza regionalnego. To kontekst, a na linii sejmowej studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski.
19: Witam serdecznie.
18: Witam serdecznie, Kasprze. Jakie będą główne cele Doroty Niedzieli?
19: No to w pierwszej kolejności wyłonienie kandydata na prezydenta Krakowa i plan na kampanię. Jednak jak mówi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński, wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela będzie miała też inne zadania.
20: Będzie również odpowiedzialna za wewnętrzne wybory do Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej Małopolskie, także później wyboru zarządu i osoby, która będzie pełnić funkcję przewodniczącego czy przewodniczącej zarządu regionu Koalicji Obywatelskiej.
19: Każdy z koalicjantów zapewne wystawi swojego przedstawiciela, jeśli chodzi o wybory w Krakowie, tak mówi poseł PSL-u Marek Sawicki.
21: Naturalnym kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta w Krakowie powinien być minister Raś, natomiast jakie będą decyzje władz partii, tego nie wiem.
19: Do tej pory nie znamy kandydatów na prezydenta Krakowa z ramienia Koalicji Obywatelskiej PSL-u, a także, zerkając w stronę opozycji, Prawa i Sprawiedliwości.
18: Generał Ireneusz Nowak został nowym dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych. Akt mianowania wręczył mu prezydent Karol Nawrocki. Generał Nowak zastąpił na stanowisku generała Macieja Klisza, który obejmie funkcję szefa sztabu w sojuszniczym dowództwie Sił Polskich. połączonych NATO w Brunsum w Holandii. Uwaga kierowcy z zachodniopomorskiego. Autostrada A6 jest zablokowana między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie na pasach w kierunku granicy. Samochód zderzył się tam z ciężarówką. Jeszcze ponad godzinę może zająć dogaszenie pożaru hali magazynowo-usługowej w Płocku. Ogień, który wybuchł wczoraj wieczorem, doszczętnie strawił budynek przy ulicy Rębienińskiego. Reporter RMF FM Michał Krasoń pisze, co się dzieje na miejscu. Michale, jak przebiega akcja strażaków?
2: Trwa mozolny proces szukania zarzewi ognia i ich dogaszania. Akcję utrudnia zawalony dach hali i zniszczone metalowe elementy zewnętrznych ścian budynku. Część z nich zapadła się do środka i pod tymi elementami strażacy szukają teraz ognia.
5: Na razie po prostu strażacy są, dogaszają po prostu te strażaki. Ciężki sprzęt to dopiero wejdzie później.
2: Mówił mi młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży. W akcji gaszenia hali w kulminacyjnym momencie uczestniczyło 160 strażaków. Co najważniejsze, w wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Przyczyny pojawienia się ognia wyjaśnią teraz śledczy.
18: Rząd na trwającym właśnie posiedzeniu przyjmuje projekt nowelizacji prawa oświatowego, który wprowadza zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Przed spotkaniem z ministrami głos zabrał premier Donald Tusk. Wystąpienia szefa rządu wysłuchała reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
22: Tak,
18: witamy serdecznie. Magdaleno, od zakazu mają być wyjątki.
22: To głównie względy zdrowotne, kiedy telefon jest potrzebny do kontroli stanu zdrowia, na przykład w przypadku cukrzycy. Zakaz nie będzie też obowiązywał na wycieczkach i kiedy urządzenie będzie używane w celach dydaktycznych za zgodą nauczyciela.
23: Postarajmy się z jak najlepszą wolą i ze świadomością, że przepisy nigdy nie będą 100% skuteczne i doskonałe. Z jak najlepszą wolą jeszcze precyzować pracę nad tym.
22: Mówił przed rozpoczęciem obrad Donald Tusk. Po przyjęciu przez rząd projekt trafi do Sejmu. Zakaz używania telefonów w podstawówkach ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego. Nie ma planu wprowadzania podobnego zakazu w szkołach ponadpodstawowych.
16: Wybitni naukowcy w faktach RMF FM.
18: W badaniach przodków człowieka nie szukamy już jednego brakującego ogniwa. Znajdujemy ich wiele. Mówi RMF FM profesor John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie podkreśla, że kolejne badania ujawniają, jak niezwykle złożone jest drzewo naszych przodków i krewnych. Za każdym razem, gdy znajdujemy nowe skamieniałości, dodajemy nowy dowód, który wypełnia dużą lukę i umieszcza coś w jej środku. W tym sensie cały czas znajdujemy brakujące ogniwa. Ale też, gdy znajdziesz coś na tej linii ewolucyjnej, pojawiają się nowe niewiadome po obu stronach. Mogę więc powiedzieć, że mamy niezwykle złożone drzewo przodków i krewnych człowieka, a odkrywając ich coraz więcej, czasem bardzo zaskakujących, dodajemy elementy do całej złożoności tej historii i pokazujemy, że wszyscy jesteśmy powiązani na więcej sposobów, niż myśleliśmy. Całą pasjonującą rozmowę Grzegorza Jasińskiego ze współodkrywcą dwóch nowych gatunków przodków człowieka znajdziecie na rmf24.pl. Przybliżamy tam naszą wspólną rodzinę z bardzo odległej przeszłości.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest

0: No to radary pokazują, że teraz pada na północ od Lublina. Tutaj najwięcej tego deszczu. Jeszcze tak wzdłuż granicy, tak między właśnie Rzeszowem a Lublinem. No i jeszcze okolice Warszawy. Bardziej to tak nawet Ostrów Mazowiecka, to chyba właśnie tutaj powinno teraz padać. W ciągu dnia od 21 stopni na północy do 26 na południowym zachodzie.
1: Pogoda 10 na 10.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: A w tej godzinie, po godzinie 12.06 na zegarach dokładnie, czyli coraz bliżej końca zmiany, powiemy m.in. o nowym hobby młodych ludzi. Może wam się spodobać.
0: O, jeszcze mi mikrofon wyłączyła, no.
1: Przepraszam.
0: Byle do piątku, Paweł Gawor. Jest to nowy hobby.

0: Najlepsza muzyka, dodam. W RMF FM właśnie to nowe hobby, o którym mówiliśmy, to jest pokolenie Z. I to hobby wśród pokolenia Z bije rekordy popularności. Obserwowanie ptaków.
1: Miłe musi być.
0: Zainteresowanie skoczyło ponad 1000%.
1: Ale to mam tylko jedno pytanie do tego. Jak się skroluje niebo?
0: Chmurki same się przewijają.

0: Tu byle do piątku w RMF FM. To wszystko podajemy wam na bieżąco i ważne spotkanie w PiS to na paskach telewizyjnych właśnie teraz.
1: To ja mam pytanie, czy to dlatego, że zniknęły rusztowania spod domu Jarosława Kaczyńskiego? Czas się wprowadzać po remoncie?
0: A, właśnie, faktycznie, może szukają chętnych do pomocy przy przeprowadzce. Dużo tych pudeł może być.

0: Kuponem Lidl Plus. Sercarski w plastrach. Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
9: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
10: Bosch.
11: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
12: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
16: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
17: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
18: Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Z Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
19: Gdzie tak sąsiad leci?
20: Umówić się do kardiologa.
19: Przecież można w aplikacji na telefonie. Przez e-rejestrację!
21: Technologia łączy lekarzy i pacjentów. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
25: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

To teraz coś dla tych z was, którzy marzą o długim weekendzie i o tym, żeby ten urlop był klepnięty, żeby latko przyszło szybciej. Także trochę wakacyjnych, lekkich dźwięków od nas dla was. RMF FM to Byle do piątku i nowość Talk to You.

0: Uwaga, ważna rzecz, w byle to piątku się stanie, bo ujawniamy kwoty w sejfach kumulacji szczęścia. Paweł podejrzał, ja jeszcze nie wiem, ile tam masz?
1: Z między innymi 26 tysięcy złotych, 36 tysięcy, 41, 50 tysięcy, o, przede wszystkim 1 200 000 złotych. Co wy na to?
2: Ja pierdzielę.
1: No.
3: Nie wierzę, ale wow, aż mnie zatkało.
1: Dziś dwa finały. 1 200 000 złotych i od razu wchodzicie do obu.
0: Ale tylko teraz wystarczy wysłać jeden SMS RMF pod 7474, żeby został policzony za 900 takich SMS-ów i od razu wejść do obu losowań o ponad 1 000 000 złotych.
1: Wiecie, o co gracie? No to hasło RMF pod 7474. 9 minut dla was, żeby z bonusem wejść do gry, ale także na www.rmf.fm. Hasło RMF wysyłacie pod 7474.
4: Ogłoszenie RMF FM.
0: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
5: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
6: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
7: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
6: Uwaga!
8: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
5: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmf.fm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
0: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
5: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu. A ten meczek odpalimy my, Big Cyc. FIFA RAFA 2026.
1: Ej, zejdź z kanapy.
5: Zagraj z RMF FM. Finały w programie Czerwcówka w RMF FM. RMF FM zawsze z wami.
9: Reklama.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV, Eura GD i na euro.com.pl.
13: Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Tyle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
21: RMF FM pozdrawia słuchaczy.

0: ta muzyka. To jest wasze paliwo rakietowe na drugą część dnia. Tu RMF FM, za chwilę fakty. Co z cenami benzyny przed długim weekendem? O tym będziemy mówić o 13.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premiera w niedzielę po 23 w RMF FM.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Kaufland jest. Będziemy jeździć na rowerze.
6: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
9: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
1: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowie.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Bogdan Zalewski, fakty w RMF FM, te najważniejsze o tej porze właśnie teraz. 13.
3: Obecny, zapraszam. Ewakuacje w Bydgoszczy i we Wrocławiu. W bydgoskiej Politechnice z powodu podejrzanej substancji, a przed wrocławskim liceum znaleziono niewybuch. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. Cena benzyny stanęła w miejscu, nieco drożej za olej napędowy. Pauza w grze bardzo się przyda Maji Chwanińskiej. O tenisowych trudach mówią komentatorzy w Paryżu. 150 osób musiało opuścić gmach Politechniki Bydgoskiej. Powód? Podejrzenie wykrycia niebezpiecznej substancji. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Witamy serdecznie. Stanisławie, kogo i skąd konkretnie ewakuowano?
4: Pracowników i studentów z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt. Według moich informacji nie doszło do wycieku substancji. Na miejsce skierowano 5 zastępów Straży Pożarnej, specjalistyczną grupę chemiczną oraz policję wraz z pirotechnikami. Wszystko zaczęło się od znalezienia niewielkiej ilości substancji przechowywanej na terenie uczelni. Jej oznaczenie sugerowało, że może mieć właściwości wybuchowe, dlatego podjęto działania profilaktyczne. Teraz strażacy i specjaliści identyfikują zawartość pojemnika. Wstępne informacje wskazują, że może chodzić o substancję wykorzystywaną między innymi do barwienia preparatów biologicznych. Nie ma osób poszkodowanych, a działania wciąż trwają.
3: Ponad 430 osób ewakuowano z Liceum Ogólnokształcącego nr 3 imienia Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych przed budynkiem szkoły przy ulicy Składowej znaleziono pocisk artyleryjski z II wojny światowej. Na miejsce wezwano saperów.
5: Ukraina w ogniu.
3: Rośnie tragiczny bilans serii rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W ukraińskiej stolicy doszło do poważnych zniszczeń. Jedna z rakiet uderzyła w 10-piętrowy blok. Rosyjskie pociski spadły także na Dniepr. Pod gruzami zniszczonego 4-piętrowego budynku prawdopodobnie znajdują się ludzie. Na miejscu trwa akcja ratownicza. W związku z atakiem rosyjskiego wojska na Ukrainę, w nocy w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo. Zakomunikował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dzisiaj w nocy nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa wydzielone przez komponent włoski, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
3: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych we wcześniejszym komunikacie zapewniało, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Oba rodzaje benzyny bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 95 groszy, 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, ma dziś chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. Polka dopiero jutro stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Kanińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. O planach polskiej tenisistki opowie paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak środowisko tenisowe w Paryżu komentuje tę krótką pauzę Chwalińskiej?
7: Paryscy komentatorzy podkreślają, że jeden dzień odpoczynku, być może zresztą wykorzystany między innymi na krótki trening, to dla Maji Chwalińskiej konieczna chwila wytchnienia, biorąc pod uwagę rytm rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, który czasami określany jest przez specjalistów jako wycieńczający. Zawodniczki często grają co drugi dzień, co wymaga stalowej kondycji fizycznej. Francuskie media zauważają jednak, że dotąd nie było widać w grze Polki żadnych oznak zmęczenia, choć zmaga się ona z kontuzją uda. Obserwatorzy sugerują, że Maja Chwalińska będzie prawdopodobnie analizowała dziś nagrania poprzednich meczów Anny Kalińskiej, by ustalić, co jest piętą achillesową jutrzejszej przeciwniczki. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
3: A w oczekiwaniu na kolejny mecz pani Mai proponujemy zapoznać się z naszym multimedialnym artykułem na rmf24.pl. Zobaczycie tam przepiękne zdjęcie Chwalińskiej w akcji na turnieju French Open, tekst omawiający jej karierę oraz podcasty z analizą jej gry przez ekspertów. Mam nadzieję, że już was korci, by zajrzeć, co na korcie.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. To już jutro będziemy krzyczeć Maja, Maja. Dobrze, że ma krótkie imię.
8: Pauliny nie zatrzymacie. Że...
5: Ale ja nie wiedziałam,
8: ja tak na Lidze Mistrzów nie kibicowałem. No... Ja tak na finale mundialu nie kibicowałem.
5: Ale wiem, że tu jest więcej fanów tenisa, prawda? Zgadza się?
3: To prawda.
5: Igomania, teraz będzie Majomania.
8: Dobrze, dobrze. Polaków na mundial nie wzięli, to przynajmniej mamy właśnie Maję. 4 minuty po 13, Paweł Jawor.
5: Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć.
8: No i fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
3: Kłaniam się nisko.

0: Bibi Rexa w RMF FM. Po awokado podobno jest modne jedzenie nowe pokolenia Z i są to sardynki, że tak? Bardzo chętnie młodzi jedzą.
1: To taki trochę powrót do przeszłości.
0: No troszeczkę tak. Ale czekajcie, bo niedawno Amerykanie jeszcze odkryli kompot z truskawek i to też jest wielkim hitem na całym świecie. Nie wiedzieli, że coś takiego jest.
1: Nie, to czekać, aż na zapie będzie znowu konserwa turystyczna i herbata z termosu.
2: Reklama. Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Od poniedziałku do czwartku grają dla Was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał, a w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
6: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
7: No bo ja widzę sobotę.
2: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak zołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
18: Play. To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to.
22: Barbara, kupiłem taniej.
23: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
24: Po reklamie.
2: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: No niektórzy z was już odliczają do długiego weekendu. Nic dziwnego, na www.rmf.fm zapisywaliście się na pokład pociągu RST Wiedeński, który już w ten czwartek rusza z Poznania i zabiera was na City Break w Wiedniu.
1: Nita da wam niezły występ, zresztą po ostatnim wypadzie, z tego co pamiętam, ma już doświadczenie w koncertowaniu w pociągu.
2: Na pewno będziemy się bujać ciągle tak. Szerokości, bye bye.
1: To między innymi, bo tych atrakcji będzie dużo więcej. Też tam będziemy, słuchajcie nas i śledźcie w social mediach.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.

0: tam spokojnie gramy w byle do piątkowe RMF FM, a tutaj szykują się emocje, wszystko szykujemy powolutku, mikrofony działają, a dzisiaj, no jest ważne, dwa finały z sejfami, telefony też działają, bo właśnie dziś do was zadzwonimy, 1 200 000 i to możecie być wy.
1: Wygraliśmy samochód! Za remocję wygraliśmy samochód, popatrzcie!
2: No, samochód to sobie możecie kupić. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Ostatni moment w byle do piątku, żeby zagrać o 1 200 000. Aż w 4 finałach każdy macie szansę na ponad 1 000 000 złotych.
0: To jak? Odpalamy zegarek w takim razie. Proszę. Ten ostatni. 13 minut. W tym czasie każdy SMS pomnożymy razy 1300. RMF. Pod 7474. To jest ostatni taki bonus dziś w byle do piątku. To tak, jakbyście wysłali 1300 SMS-ów za jednym razem, a to jest tylko jeden. RMF 7474.
3: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czego pragną kobiety?
5: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
4: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sąsiadko, witam.
12: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
11: Słuchaj,

0: Najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść Pozytywum. Czuję, że on wróci.
1: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
2: Sylwester, mój kicieś wrócił.
0: Pozytywne zakończenie. Wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
2: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
1: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
8: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Po reklamie. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Jennifer Lopez.
2: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od Ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już dziś po 19 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
5: Sponsorem programu Poblista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
6: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
7: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
7: A ja chcę syrop.
8: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
6: No i jak się czujecie?
7: Super! I nie zaś.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
8: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
11: Zdrowid. Otwarcie, szczerze, w stylu Krychowiaka.
12: No oczywiście, że jest ze mną nie tak. Który artysta jest normalny psychicznie?
11: Już w niedzielę po 10 w RMF FM, a także na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Nasz

0: bardziej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Nasi dziennikarze na łączach w studiu Bogdan Zalewski. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 14.
4: Kłaniam się i zachęcam do słuchania. Domy w ruinie, życie w gruzach. Do ludzi, którym dorobek zniszczyła trąba powietrzna, pojechała reporterka RMF FM. W faktach Balcarzowice po przejściu żywiołu. Kwas pikrynowy poza ewidencją, powodem ewakuacji studentów i pracowników Politechniki w Bydgoszczy. Minister cyfryzacji o pomyśle zakazu najmłodszym korzystania z mediów społecznościowych. Wzorem dla wprowadzenia limitu wieku jest Australia. Balcarzowice walczą ze skutkami trąby powietrznej, która w sobotę przeszła przez tę wioskę na Opolszczyźnie. Ucierpiało 18 budynków. Na miejscu jest reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiasz z ludźmi w ogromnej potrzebie. Opisz, jak 3 dni po tragedii wygląda ta miejscowość.
5: Tony drewna, stali, wyposażenia domów zalega na poboczach. Zerwane dachy są już przykryte folią. Mieszkańcy z pomocą służb sprzątają podwórka i to, co pozostało z budynków.
6: Wszystkie bramy wjazdowe są zburzone. Dach został zerwany, całe wyposażenie zostało zniszczone, zalane. We wszystkich chyba frustracja, załamanie. Do nas, do sąsiadów nie dotarł nikt. Pani jest jedyny z medii, których tutaj się u nas pojawiła. Reszta została w centrum miejscowości.
5: Ten potworny smutek jest tu bardzo uderzający. Poszkodowani powiedzieli mi, że dopiero zaczyna do nich docierać, jak bardzo zmieni się ich życie. Pani Martyna ma 6 małych dzieci, a jej dom grozi zawaleniem.
7: Ciężko się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Nie wiemy, kiedy tu wrócimy.
5: Poszkodowani mogą już składać wnioski o wsparcie finansowe. Na razie doraźne w kwocie 8000 zł. Jutro na miejsce mają dotrzeć ubezpieczyciele, a nadzór budowlany ocenia w tej chwili straty.
4: Znalezienie kwasu pikrynowego było powodem ewakuacji 150 osób z gmachu Politechniki Bydgoskiej. Zajęcia dla studentów zostały dzisiaj odwołane. Najnowsze informacje uzyskał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Stanisławie, co teraz robią służby?
8: Właśnie substancja jest wynoszona przez pirotechników policyjnych z budynku. Podczas rutynowego wewnętrznego przeglądu substancji chemicznych w jednej z fiolek stwierdzono występowanie, jak mówiłeś Bogdanie, kwasu pikrynowego w postaci wymagającej weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa.
9: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych.
8: Przyznaje Szymon Różański, rzecznik uczelni, wtedy wdrożono standardowe procedury i powiadomiono Straż Pożarną. Nikomu nic się nie stało.
4: O zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
10: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później, im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
4: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obecnie większość popularnych platform wymaga od użytkowników ukończenia 13 lat. Sławomir Pietrzyk będzie kandydatem socjaldemokracji polskiej w wyborach na prezydenta Krakowa. To były wieloletni radny stolicy Małopolski, prawnik, nauczyciel i dziennikarz. Pietrzyk zapowiedział, że priorytetem dla niego będą finanse i polityka senioralna. O pozostałych kandydatach na prezydenta Krakowa więcej przeczytacie na rmf24.pl.
0: Wiosna w faktach RMF FM.
4: Używane sadzonki kwiatów prosto z miejskiego klombu rozdawane są dzisiaj w Lublinie. Miasto wymienia kwiaty na rabatkach w Ogrodzie Saskim, a bratki rozdaje mieszkańcom. Reporter RMF FM Dominik Smaga obserwuje, jak tysiące sadzonek trafiają do nowych właścicieli.
11: 8000 chyba z kawałkiem, jak pamiętam, jak sadziliśmy.
12: Dużo, dużo.
11: Wykopujemy, spakujemy do torebek i rozdajemy za darmo.
13: 4 torby.
14: 5. No po kubloku to mamy ogródek taki mały, to się coś posadzi.
15: Piękne fioletowe bratki. Mam jeszcze zamiar upolować. A chyba wszystkie kolory są prześliczne.
12: Na jaki kolor pani poluje?
16: Wszystkie kolory. Pójdą na balkon, pójdą na wieś do ogrodu do mamy.
17: Proszę pana, wzięłam o te 4 torby. Nie mam kwiatów, bo mi nie zeszli cienie. Także upiększę sobie działkę. różnokolorowo. Spróbuję tak artystycznie je ułożyć.
4: No pewnie, bo to sztuka tworzyć kompozycje z bratków. Nie wystarczy sobie zabrać z okrzykiem "Tuż mi, bratku".
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Zabrali nam gałę, Mateusz, po wczorajszej grze.
1: Ale gdzie jest właśnie?
3: Właśnie nie wiem, gdzie jest gała.
13: Skonfiskowana jest, ponieważ tutaj różne rzeczy zostały uszkodzone w redakcji. Przez
18: była tu
13: nie wiem,
18: piłka.
13: Nie wiadomo, czy to była wasza
1: jak
13: wina, czyja
1: wina. Jak mamy ćwiczyć przed FIFA Rafą? To
13: jest pytanie. Odpowiedzialność jest zbiorowa, piłka jest u pani.
3: Dyrektor, tak. Do odebrania kolekcji.
13: No, tak, bo Paweł prawie trafił w telewizor, tak było.
3: No, tam prawie kilka rysek. To się wyklepie.

0: Back to Friends i Sombr. Lubimy takie dźwięki. Oj, uwielbiamy najlepszą muzykę w RMF FM. I takie informacje jak ta: zjedz dwie kostki dziennie. Naukowcy odkryli,
1: tak patrzysz. Uściślij to, proszę cię.
0: Odkryto niezwykły, uwaga, sekret długowieczności. Uwielbiamy te informacje. Chodzi o gorzką czekoladę, dwie kostki.
1: Dobra, jak zjemy dwie kostki mlecznej, to się nic nie stanie. Wtedy nasze życie będzie długie i słodkie.
0: No i namówiła. Proszę.

0: seks.
1: W lepszej połowie dnia. Pytanko mam, góry czy morze?
2: No, to jest taki coroczny problem.
1: No, ale
2: góry
1: fajnie mieć
2: morze.
1: Takie problemy, co?
2: No i jaka jest odpowiedź?
1: Podobno ekstrawertycy wolą morze, czyli ci bardziej hop do przodu, a introwertycy góry.
2: Okej, okay, a jak ktoś się czuje tak trochę ekstrawertykiem, trochę introwertykiem, to co?
1: Nie, no, nie wiem, może tak w połowie drogi musi się zatrzymać. Nie wiem, Radom, Łódź, to już sobie tam wybierzecie.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Kto powiedział, że jest weekend?
15: RMFFM.
16: Że to powiem, najlepsze radio.
14: A, no to wszystko jasne.
17: Jest weekend.
14: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
18: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
19: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
3: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
15: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
7: RMF FM.

0: 200 tysięcy złotych.
1: I uwaga teraz. Słychać mnie? Bo nie wiem.
2: Poczekaj, powiedz jeszcze raz coś. Raz, dwa, trzy. A poczekaj, jeszcze raz. Słychać.
1: Dzięki. Dwa finały z sejfami dzisiaj, w lepszej połowie dnia. Pierwszy finał po 15 i zostało naprawdę bardzo mało czasu, żeby jednym zgłoszeniem załapać się do wszystkich czterech losowań, które w tym tygodniu przed nami.
2: No bo tak, dwa dzisiejsze i dwa już jutro. Tak rozpoczynamy czerwiec w kumulacji szczęścia w RMF FM. W każdym z tych finałów, czterech finałów podkreślmy, zagracie o 1 200 000 złotych.
1: Może jesteście na etapie wybierania wakacji na przykład, bo już macie zabukowany urlop w pracy, szef się zgodził i teraz tylko wybierać. Gdzie byście pojechali za 1 200 000?
2: A może spędziliście ostatnio weekend w domu, patrzyliście na te swoje cztery ściany i mówicie: kurczę, czas na zmianę, czas na coś większego. To jest dobry moment, żeby spróbować wcielić te marzenia w życie.
1: Jedno zgłoszenie, cztery okazje na nawet 1 200 000. To jest ten moment, żeby spróbować. Uwaga!
2: Czyli naprawdę dziś dwie osoby będą miały szansę stać się milionerami?
1: Dokładnie.
2: Wow.
1: 10 minut, ani sekundy dłużej. Z mega bonusem razy 1004 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474.
2: Czasu coraz mniej, bo pierwszy z tych finałów już po 15. RMF 7474.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super!

0: sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
2: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
3: Narzędzia do dbania o zdrowe finanse dostarcza wam sponsor programu mBank. mbank.pl/zdrowe finanse.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
6: Ale tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
6: A ja chcę syrop.
7: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
5: No i jak się czujecie?
6: Super! I nie zasypiam.
5: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, trażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
9: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: Travistofast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Po reklamie.
1: RMF FM, zawsze z tobą.

0: To już takie powolne odliczanie do długiego weekendu. RMF FM, oczywiście. Jesteśmy blisko was,
1: którzy
0: w trasie przede wszystkim.
1: Dokładnie. Uważajcie na drodze krajowej 92 w Wielkopolsce. Z tego, co widzę, ruch wahadłowy w tym momencie. O szczegółach powiemy w faktach RMF FM o 15.
0: To jeszcze wam zagramy coś miłego na trasę. Dawid Podsiadło i Sezon na jego nowy numer. Dajcie głośniej.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Hi everybody, this is Damiano David.
2: Gwiazdy walczą o twój głos. Wybieraj na www.rmf.fm. Poblista notowanie. Już dziś po 19:00 Darek Maciborek i Poblista notowanie w RMFFM.
3: Sponsorem programu Poblista jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
5: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
6: No nie wiem.
5: Bo porywa publiczność.
2: Dawaj, szkoda dnia. Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
7: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
8: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
9: Nie ma rzeczy mojego szefa, które mi się nie podoba.
10: Jest pan zachwycony, rozumiem.
11: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
12: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy, takich nam wyborcy wybierają.
13: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
14: Za późno, panie redaktorze.
15: Lepiej późno niż wcale.
8: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazję,
16: to w euro.
17: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Po reklamie.
19: Na zegarze już prawie godzina 15, czyli przenosimy się do studia faktów RMF FM.
20: A fakty o tej porze ma dla nas Bogdan Zalewski. Witam.
21: Bardzo gorąco zapraszam. Witam serdecznie. Patryk Jaki, kolejny polityk Zjednoczonej Prawicy na celowniku Waldemara Żurka. W faktach RMF FM o wniosku prokuratora generalnego i reakcji europosła PiS. Potem prosimy o uwagę kierowców na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem oraz na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. Kibice Maji Chwalińskiej z nadzieją wyglądamy jutra. Polska tenisistka zagra w Paryżu z Rosjanką. To najbardziej żałosny wniosek, który został sformułowany w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Tak dzisiejszą decyzję prokuratury skomentował w Sejmie europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki. Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie polityka PiS-u do odpowiedzialności karnej oraz o jego zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Śledczy podejrzewają, że jako wiceminister sprawiedliwości nadzorujący służbę więzienną, Patryk Jaki miał wydać polecenia prowadzące do bezprawnych decyzji kadrowych wobec jednego z funkcjonariuszy. Na linii teraz sejmowe studio RMF FM i reporter Kasper Wróblewski. Witamy.
22: Witam,
21: Kasprze.
22: Serdecznie.
21: Według jakiego wniosek prokuratury jest hucpą? Dlaczego?
22: Europoseł PiS-u twierdzi, że decyzje kadrowe leżały w jego kompetencjach i miał do tego podstawę prawną. Jak deklaruje, jeśli zostanie mu uchylony immunitet, odda się w ręce wymiaru sprawiedliwości.
23: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport. To, co będę prosił, żeby wszystko, co będzie się działo w tej sprawie, było jawne.
22: Co ciekawe, poseł Marek Sawicki z PSL-u krytykuje decyzję prokuratury.
24: Jeżeli się odzywał tylko i wyłącznie w charakterze społecznym, w jakiegoś tam wsparcia, to nie jest to przestępstwo.
22: Teraz w Parlamencie Europejskim rozpocznie się długa procedura dotycząca uchylenia immunitetu.
21: Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w wypadku na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskiem. W Maksymilianowie zderzyły się dwa motocykle i auto osobowe. Zablokowany jest pas w kierunku Gdańska. Pożar ciągnika rolniczego w Kole na drodze krajowej nr 92 w Wielkopolsce. Nie ma poszkodowanych. Policja wprowadziła ruch wahadłowy.
0: Wielkoszlemowe emocje w faktach RMF FM.
21: Jutro o 11:00 zacznie się mecz Maji Chwanińskiej z rosyjską tenisistką Anną Kanińską w ćwierćfinale French Open. Maja Chwanińska to największa rewelacja paryskiego turnieju. Polska tenisistka od lat związana jest z Bielskiem Białą i klubem BKT Advantage. Na paryskich kortach Maja Chwanińska może liczyć na wsparcie swoich przyjaciół z klubu. Wojciech Marszyk, dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, rozmawiał z Mikołajem Wrzołem, z którym pani Maja trenuje od 2010 roku.
1: Od początku, od pierwszej rundy eliminacji codziennie na każdym jej meczu był ktoś od nas z klubu. Czy to dzieciaki z rodzicami, czy właśnie my trenerzy, cały sztab jakby tutaj podróżował. My też wróciliśmy dzisiaj o 2:00 w nocy i na 90% jutro znowu o 6:00 pobudka i lecimy dopingować Maję.
3: A wam się po tym meczu udało na chwilę gdzieś z Mają spotkać, czy nie było na to szans?
1: A to bez szans. Maja zawsze po meczu to musi tą całą regenerację, te swoje wszystkie rytuały przejść, więc ona dopiero była dostępna około 20:00, 21:00 dla rodziców oraz dla swojego sztabu, więc my już dawno byliśmy w samolocie.
21: Na pewno będzie jeszcze nie jedna okazja, by się spotkać i pogratulować sukcesów. Na ten najbliższy wszyscy liczymy już jutro. Przepis na zdrowy, długi weekend będzie już jutro tematem cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Ze specjalistami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Witamy, Michale.
4: Dzień dobry.
21: Wielu naszych słuchaczy w tym tygodniu ma przed sobą 4 dni odpoczynku. Na co zwracają uwagę lekarze?
4: Między innymi na coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Toksykolog profesor Bartosz Wielgomas podpowiada, żeby przed spacerami i tymi dalszymi i bliższymi stosować substancje, które chronią nas i przed kleszczami, i coraz częściej też przed komarami, i żeby tych preparatów używać zawsze zgodnie z dołączonymi zaleceniami.
6: To są substancje toksyczne, neurotoksyczne, więc starajmy się zwracać uwagę też na to, jak powinniśmy te produkty stosować zgodnie z przeznaczeniem, tak żeby nie stwarzać większego ryzyka zdrowotnego dla siebie, szczególnie dla dzieci, które są najbardziej podatne na te substancje.
4: I właśnie o tym, jak zwiększyć szansę na bezpieczną i zdrową czerwcówkę, czyli najbliższy długi weekend, porozmawiam jutro m.in. z dietetykami, z dermatologami. Specjaliści będą też telefonicznie odpowiadać na wasze pytania.
21: Cykl Twoje zdrowie polecamy od rana w faktach RMF FM. Słuchajcie kolejnych faktów, a także zaglądajcie na naszą stronę. Polecamy artykuł z planu zdjęciowego. W kościele świętego Józefa w Zabrzu trwają zdjęcia do filmu Nieśmiertelny, Highlander, z hollywoodzkimi gwiazdami. Występują m.in. Jeremy Irons i Russell Crowe. Ale jest i nasza gwiazda architektoniczna. Zobaczcie koniecznie przepiękną bryłę modernistycznej zabrzańskiej świątyni. Nic dziwnego, że przyciągnęła uwagę zagranicznych filmowców. Publikujemy jej zdjęcia na rmf24.pl.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Burzowo i deszczowo, tak będzie wyglądała środa, czyli jutro na pewno zagrzmi na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu, ale też na Kielecczyźnie i wydaje nam się, że mocno też na...
26: Sprawdźmy czwartek. Jeśli liczycie na grilla takiego bezdeszczowej chmurki, to jest szansa na to w centrum kraju.
25: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Dobra, a teraz konkret. Za 2,5 minuty wylosujemy numer kogoś z was, być może właśnie twój, albo twój, no chyba, że twój. I będziesz miał szansę na 1 200 000 złotych.
26: Manifestacja. Za 2,5 minuty poznamy numer do kogoś, kto wygra 1 200 000, pod warunkiem, że odbierze telefon w finale i wybierze właściwy sejf.
20: Tak, no tak wiem, no ale to... No,
26: liczymy na to, bo wiemy, że wśród was jest ktoś, kto ma dobre przeczucie.
20: Uwaga.
26: I wie, w którym sejfie czeka główna nagroda.
20: 2 minuty 20 sekund, ostatni bonus przed pierwszym losowaniem dziś. Razy 1200. Mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474. Jeśli jesteście przy kompie, możecie klikać www.rmf.fm i tam zagrać. To co?
26: RMF 7474.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Tak jak zapowiadaliśmy, pierwszy finał przed nami i to jest ten moment, kiedy powinniście mieć swoje telefony w zasięgu ręki.
2: Mamy nadzieję, że tak jest, że telefon w tej ręce jest i że w tym momencie, kiedy tylko usłyszycie pierwszy sygnał, to właśnie wasz telefon zacznie dzwonić. Odebrać trzeba maksymalnie w ciągu 6 sygnałów. To tak przypomnę, żeby wszystko było jasne, bo 2 już za nami, czyli...
1: Halo.
2: Halo, halo. Halo, dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM, Ola Filipek, Mateusz Operchał.
1: Hej.
3: Tak.
1: Dzień dobry, jak masz na imię, droga słuchaczko?
3: Ilona.
1: Ilono, dodzwoniliśmy się do ciebie w sprawie sejfów i ogromnych pieniędzy. Twój numer został wylosowany, taką niepewność czuję w głosie na razie, ale...
2: Chyba nie wierzysz, co?
3: No chyba trochę tak.
1: No to, ale już trochę lepiej. Ilonko, gdzie się dodzwoniliśmy?
3: Do Gniezna.
2: Do Gniezna, dobrze usłyszeliśmy?
3: Tak.
2: Dobrze. A który sejf wybierasz od 1 do 30?
3: 27.
1: 27.
3: Tak.
1: Dobrze. Ilona, ta liczba była gdzieś tam przygotowana przez ciebie, już byłaś przygotowana na ten telefon, wiedziałaś, że ten sejf, czy tak sobie wymyśliłaś?
3: Tak, była przygotowana. Parę miesięcy temu słyszał wasz konkurs w radiu i powiedział, że gdyby mi się udało dzwonić, to on by chciał numer 27.
1: Aha.
3: Dlatego też 27.
2: No, czyli okay. Tak rodzinnie zostało to ustalone. Dobrze, dobrze. Kochana, no sytuacja jest bardzo miła, bo stanęłaś w tym momencie przed możliwością wygrania pięknych pieniędzy, bo w jednym z sejfów czeka dziś 1 200 000 zł. I jeśli masz noca, to kto wie, być może ta kwota czeka właśnie w twoim sejfie. Zwykle masz dobrą intuicję, czy nie bardzo?
3: Średnio z tym bywa.
2: Okej, to może skusi cię nasza propozycja, bo chcielibyśmy w zamian za sejf dać ci pewną gotówkę. Co ty na to?
3: No możecie proponować, natomiast no, jednak ten syn zobowiązuje, więc słucham.
2: Dobrze, zanim przejdziemy do propozycji, pamiętaj, że kwota minimalna w sejfach to dziś 5 000 zł.
1: Chcemy ci dać za twój sejf, Ilono, 8 000. Pytanie, czy instrukcje od syna zawierały też możliwość negocjacji, czy w ogóle nie?
3: Raczej nie.
1: Raczej nie.
2: A syn jest gdzieś obok, żeby pomóc, czy nie bardzo?
3: Proszę, nie ma go aktualnie przy mnie, ale no raczej dziwił się, że w ogóle ktoś negocjuje, więc...
1: A dziwił się, czyli według niego powinno się brać sejf i iść na całość. No dobra, no ale wiesz, jak się słyszy takie kwoty jak 8 tysięcy, to się człowiek zastanawia, no 8 tysięcy to jest dużo.
3: Ja wiem. No, bardzo bym chciała te 8 tysięcy, ale myślę, że jak już udało wam się do mnie dodzwonić i udało mi się, że zostałam wylosowana, to chciałam zaryzykować.
2: No dobrze, to ja jestem teraz w takim wakacyjnym nastroju i tak się zastanawiam. Proszę. Może zamiast sejfu chciałabyś spakować sobie walizkę i uciec na wakacje? Na tydzień, do takiego luksusowego hotelu, na przykład, nie wiem, na Madagaskarze. I proponuję ci na ten cel 11 tysięcy.
1: To jest film, taki był film.
2: Co ty na to?
3: No, to już jest też bardzo kuszące.
2: Aha. 11 tysięcy, to jest już ponad 2 razy więcej niż kwota minimalna w sejfach dziś.
3: Kuszące bardzo, nie powiem, że nie. Natomiast nie, wolałabym sejf.
1: Ile kosztuje ten Madagaskar?
2: No ja tutaj taki zadyszkę znalazłam.
1: 10 tysięcy?
2: No.
1: Widzisz, a jakbyś była na Madagaskarze i jeszcze miała 2 tysiące na przykład na głupoty. Proponuję ci 12 tysięcy. Ostateczna propozycja, Ilono. I prosimy o decyzję.
3: Trudna decyzja, nie powiem, że nie. Trudna. Natomiast no, zbaczymy ten sejf.
1: Ostatecznie otwieramy sejf?
3: Ostatecznie.
1: Ostatecznie. Wszyscy słyszeliśmy, otwieramy sejf numer 27, który wskazała Ilona. I zobaczymy, czy jest Madagaskar.
2: Ciekawa jestem, czy syn teraz słucha. Jak ma syn na imię?
3: Michał.
2: Michał. Michał, twoja mama stała się właśnie bogatsza o 7000 zł.
3: Dziękuję bardzo.
2: Ale kochana, ja ci powiem, że ja przeglądam tutaj te różne oferty wycieczkowe i za 7 tysięcy też w fajne miejsce można polecieć.
3: Tak.
2: Wszystkiego dobrego, dużo słońca i uśmiechu ci życzymy.
3: Dziękuję również.
1: Miłych wakacji życzymy. Tak jest właśnie. Przed chwilą Ilona nie miała planów wakacyjnych, a teraz już, jak słyszeliśmy, mała wygrała 7 tysięcy, wysyłamy tyle do Gniezna. I nie zatrzymujemy się, bo ta maszyna dopiero się rozpędza. Drugi finał przed nami. Po 17 wylosujemy kolejny numer, który będzie miał szansę zagrać o 1 200 000.
2: To zróbmy tak. Wysyłacie teraz RMF pod 7474, a my każdy taki SMS pomnożymy razy 1000 przez 10 minut. No i uwaga, każdy taki SMS wchodzi do tego finału po 17, ale też do dwóch jutrzejszych, czyli jeden SMS gra tak naprawdę o 3 finały. Daje wam 3 razy szansę na 1 200 000 złotych.
1: Głęboko wierzymy, że jeszcze dziś poznamy kolejnego milionera. Niech tak się stanie. Najpierw trzeba zrobić ten pierwszy krok i zagrać. RMF. Ślecie pod 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Umawiamy się, odbierają ci, którzy grają. Po 17 losujemy kolejny numer z szansą na ponad milion. RMF, ślecie pod 7474.

0: gazety RMF FM. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
5: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: miłość wisi w powietrzu.
1: Kocham RMF FM, jesteście najlepsi.
2: Całuję, ściskam. Jesteście wspaniałym radiem.
3: Siedzę na chodniku i kocham was.
4: A ty? Za ile nas pokochasz?
0: Ponad 1 000 000 złotych.
5: Ile czeka na was w tej gorącej grze?
0: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i 5-krotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły w tym regulamin promocji organizatora w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacji.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie 2 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej.
18: Po reklamie.
19: Czas na fakty o 15.30. Bogdan Zalewski.
20: Zakończyła się kluczowa faza akcji gaśniczej w okolicy Wołomina na Mazowszu. Ogromny pożar lasu jest pod coraz większą kontrolą. Tak wynika z najnowszych pomiarów wykonanych z wykorzystaniem dronów z kamerami termowizyjnymi. Jeszcze dzisiaj teren akcji mają opuścić zastępy spoza województwa mazowieckiego. Na miejscu pozostaje wciąż około 70 strażaków, którzy dogaszają pogorzelisko. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwrócił się do organizatorów Wimbledonu z prośbą o przyznanie Mai Chwalińskiej dzikiej karty do turnieju głównego. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Chwalińska jutro zagra w ćwierćfinale French Open. Dzięki świetnej grze w Paryżu nasza rakieta w kolejnym notowaniu rankingu będzie co najmniej w okolicach 50. pozycji. Jednym z atutów pracy naukowej jest możliwość dowiadywania się o naukowych sensacjach, zanim staną się powszechnie znane, podkreśla w wywiadzie z dziennikarzem RMF FM John Hawkes, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka. W rozmowie z Grzegorzem Jasińskim profesor Hawkes zapowiada kolejną paleoantropologiczną sensację. Mogę powiedzieć, że już wiemy o niesamowitych odkryciach, które wkrótce zostaną ujawnione i będą naprawdę zaskakujące. Pracujemy nad naprawdę nowymi odkryciami. Nie jesteśmy jakoś szczególnie tajemnicze, to znaczy, że dzielimy się tym, co robimy, ale tu mamy wyniki, co do których nasi współpracownicy muszą mieć pewność. Wiedzieć, co znaleźli. Jestem tym bardzo podekscytowany, ale oni muszą przejść proces recenzji przez innych naukowców. Powiem, że mamy odkrycia, które mnie zaskoczyły, o których nigdy nie myślałem, że zobaczę, a oto są. Całą intrygującą rozmowę z gościem niedawnego Kopernikus Festival w Krakowie znajdziecie na rmf24.pl. Polecamy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
23: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
20: Poduszka finansowa, czyli koło ratunkowe w finansowych tarapatach. Jaka powinna być? Posłuchajmy. Na klub ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry. Zacznijmy od zdefiniowania, o czym mówimy. Czym jest poduszka finansowa?
2: W świecie finansów definiuje się to jako pewien zestaw moich środków pieniężnych, które utrzymuję stale w bardzo dostępnej formie, żeby służyła mi dla różnych nieprzewidzianych wydatków. Kiedyś się mówiło pieniądze na czarną godzinę, dzisiaj może być na białą godzinę.
1: Tłumaczy ekspert bankowości detalicznej Krzysztof Bratos. Krótko mówiąc, to środki, które w nieprzewidzianej sytuacji dadzą nam finansowy komfort. Taki spokój czasem może dać nam 100-złotowy banknot w kieszeni, ale w przypadku poduszki finansowej raczej mówimy o większych kwotach.
2: Mówi się, że ta poduszka finansowa powinna stanowić około 6 miesięcznych moich wydatków, a więc kwotowo to może być inna sytuacja, ale mówi to o tym, że jeżeli coś się wydarzy przez najbliższe 6 miesięcy, w jaki sposób w tym moim stylu życia jestem zabezpieczony.
1: A jak już wiemy z poprzednich odcinków Klubu Ekonomicznego, niewielki odsetek Polaków ma ten komfort. Warto jednak do niego dążyć, nawet jeśli byłaby to droga długa i nie zawsze łatwa. Eksperci radzą też, by taka poduszka była dostępna. To znaczy, że w krótkim czasie możemy z niej skorzystać. Czyli nie długoterminowe inwestycje, które mogą być dobre, ale w innych przypadkach. Pieniądze poduszki finansowej mają być na wyciągnięcie ręki. Albo do szuflady po gotówkę, albo do bankomatu, czy też do telefonu, do aplikacji banku. Środki nie mogą być zamrożone. Jak budować tę niezależność? Poszukamy metod w kolejnym klubie ekonomicznym. Do usłyszenia.
22: Sponsorem klubu ekonomicznego jest mBank, oferujący program Zdrowe Finanse.
23: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dobrych bitów od Justina i Nicki Minaj.
1: Nie, to Justin Bieber, patrzcie.
0: Patrzcie, jak urósł. Patrzcie. No, ej, wiecie, że w ogóle w miniony weekend były pierwsze w historii open castingi do Top Model. Zgłosiło się około 1000 osób.
1: W tym ty, czy nie?
0: Jeszcze nie.
1: Jeszcze.
0: Od wczoraj do 4 czerwca trwa dodatkowy casting online do Top Model. Jeśli się nie załapaliście jeszcze, albo macie to w planach, można wysłać filmik i jurorzy czekają być może właśnie na was.
2: Przede wszystkim jestem kompetentny, ale bardzo miły. W tej edycji jestem bardzo miły. Kłócę się z Dawidem.
3: Tak to by było nudno, jakbyśmy się nie kłócili. Musi być jakaś energia.
4: Ja chcę powiedzieć, że my i Jasia mamy świetny gust, jeżeli chodzi o uczestników. Marcin z Kasią fatalnie, ale też uczestnicy to potwierdzili. Ewelina zastanawia się, czy być po dobrej stronie mocy, czy po złej stronie mocy. Ale słuchajcie, to się jakoś ułoży.
1: Ja uważam, Mati, że twoje oczy są hypnotizing.
0: Oh, thank you.
1: Więc słuchaj, to jest ostatnia szansa, żebyś się zgłosił do tego programu, ale dla was też to jest ostatnia szansa, żeby spełnić swoje marzenia o karierze w modelingu.
0: Tak, załapie się 10 osób, wyniki 15 czerwca. W ogóle, jeśli chcecie być na bieżąco z Top Model, to koniecznie Top Model.
1: Top Model,
0: no,
1: yeah.
0: Sprawdzajcie Instagram RMF-u.
5: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty z Kobrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM. Masz nas w kieszeni.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
17: Barbara, kupiłem taniej.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
19: Sąsiadko, witam. Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
20: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum.
19: Czuję, że on wróci.
18: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
20: Sylwester, mój kicisz wrócił.
19: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
20: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
18: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
21: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
22: Po reklamie.
23: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
24: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
25: To jest RMF FM.

0: i Ellie Goulding oczywiście w RMF FM. Tymczasem zbliżamy się do 16:00. Jesteśmy pewni, że już chcecie wiedzieć, co na świecie i w kraju.
1: Czy wszyscy już wiedzą, że od września koniec ze smartfonami w podstawówkach?
0: O, ja nie wiedziałem.
1: Są takie szkoły, które już od roku na własną rękę wprowadziły taki zakaz. Jak się sprawdził? O tym w Faktach RMF FM o 16:00.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Reklama. Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca scenę zbrodni.
10: Już w niedzielę po 20 w RMF FM, a także na kanale YouTube Sceny Zbrodni, rmf.pl i innych platformach podcastowych.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: reklamie.
1: To już prawie 16. Jesteśmy ponownie w studiu Faktu w RMF FM, a z nami nasz popołudniowy duet Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
2: Witamy serdecznie.
3: Zapraszamy.
2: Ogromne materialne straty, to jedno.
3: Do tego dochodzi psychiczne cierpienie.
2: Nasza reporterka udała się do ludzi, którym żywioł zniszczył domy i dobytek.
3: Towarzyszymy mieszkańcom Balcarzowic, walczącym ze skutkami trąby powietrznej.
2: Odwiedzimy też szkołę podstawową bez smartfonów w Olsztynie.
3: Oraz Majorkę, ale nie tę śródziemnomorską, Majorkę w Szczecinie.
2: Poszkodowani podczas sobotniej trąby powietrznej na Opolszczyźnie liczą straty, ale także zmagają się z ogromną traumą.
3: Mieszkańcy Balcarzowic nie mieli czasu, by przygotować się na uderzenie wichury i ewakuować.
2: Nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z członkami rodziny, której dom został niemal doszczętnie zniszczony.
3: Zawalił się dach i cała górna kondygnacja musi zostać rozebrana.
4: Minęło już kilka dni, otrząsnęła się pani. Czy to jest wciąż zbyt świeże i zbyt trudne?
5: Powiem pani, że nie chciało mi się wstać z łóżka i nie chciało mi się tu w ogóle przyjechać. Nie wyobrażałam sobie, że muszę znowu tu wejść. Córki nie przywoziliśmy tutaj wcale. Ona w sobotę była sama, przeżyła traumę. Wszystko naraz zaczęło się walić, sufity leciały, wszędzie lała woda.
4: Korzystają państwo z pomocy psychologicznej?
6: Korzystamy, tak. Jest wsparcie psychologiczne. Byliśmy u lekarza, jest u nas w ogóle stwierdzony zespół stresu porozowego.
2: Ogrom zniszczeń po przejściu trąby powietrznej. Do zobaczenia na zdjęciach na rmf24.pl.
3: Zobaczcie sterty gruzu, pozrywane dachy, pogięte panele fotowoltaiczne. Obrazy rozpaczy.
2: Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie.
3: Główna stopa referencyjna nadal wynosi 3,75%. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów.
2: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.
3: A w szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
7: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór, było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać, dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
8: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
7: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
2: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
9: Polityka w faktach RMF FM.
3: Wybory prezydenckie w Krakowie zostaną przeprowadzone na przełomie sierpnia i września, przekazał dzisiaj rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Temat walki o fotel prezydenta Krakowa już za chwilę pojawi się w internetowym radiu RMF 24.
3: Na program Polska Polityka zaprasza jego prowadząca doktor habilitowana Barbara Brodzińska-Mirowska. Barbaro, jakie problemy i z kim poruszysz?
10: Dzisiaj w Polskiej Polityce będziemy rozmawiać o tym, co w Krakowie, o zbliżającej się kampanii wyborczej, o tym, kto zyska, kto straci, kto wygra w Krakowie, kto ma szansę wygrać w Krakowie. Moim gościem będzie profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatem mam nadzieję, że trochę te kwestie wam przybliżymy. Zapraszam.
2: Polska Polityka. Do posłuchania w naszej informacyjnej stacji.
3: Wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF24. Proste.
2: Zjeżdżalnie, rwąca rzeka i leżaki.
3: Otwarta została właśnie tak zwana szczecińska Majorka, czyli kąpielisko Arkonka.
2: Rozmówcy naszej reporterki Anny Pałamar przyznają, że można się tam zrelaksować.
3: Ale pływanie na razie jest tylko dla odważnych.
5: Mąż mówi, że zimna woda, ale wrażenia super.
11: Widzę, że mało osób się kąpie.
5: Tylko 15 stopni pan ratownik mówił, że ma, więc dosyć zimno, ale jest przyjemnie, można z innych rzeczy skorzystać.
12: Można skorzystać z basenu bez nikogo, ale woda jest zimna jeszcze nie ogrzana, więc tylko dla wytrwałych polecam.
13: No woda trochę chłodna.
14: Ale nie, fajna
13: jest
14: woda.
13: W porządku.
11: A ze zjeżdżalni korzystaliście już?
13: Tak, no właśnie tylko ze zjeżdżalni. Do basenu nie wchodziliśmy.
11: I która najlepsza zjeżdżalnia?
13: Żółta, jak zawsze.
2: Żółta zjeżdżalnia, niebieska woda.
3: Wiadomo, jak odpoczynek to w barwach RMF FM. Nowe fakty i fakty kulturalne RMF FM już za niespełna pół godziny.
2: Usłyszycie między innymi o pewnym ciekawym serialu.
15: Które sceny z początku były nagrywane na samym końcu i na odwrót.
2: Można się pogubić.
3: To prawda, ale uporządkujemy wszystko o 16.30.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: sprawdzamy dla was mapy pogodowe na środę. Wygląda to bardzo rozmaicie, to znaczy na zachodzie, na południu, w centrum burzowo, z deszczem przeplatającym się, ale za to słonecznie na wschodzie i na Warmii i Mazurach na przykład.
1: Sprawdźmy jeszcze czwartek. Sporo chmur, deszczu i burzowych chmur również na północy kraju. W centrum nawet słonecznie, okolica Łodzi 23 stopnie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com
0: 5 po 16, tu wtorkowa, lepsza połowa dnia. Próbujemy nagrać TikToka od 30 minut i nam nie wychodzi.
1: Może dlatego nie jesteśmy influencerami, Mateusz.
0: Bo to jednak trzeba, nie? Z tym TikTokiem.
1: Kurczę, jednak oni się muszą napracować, naprawdę.
0: Kurczę, szacun.

0: Wygrywasz 1 200 000 złotych.
1: A, nie, jeszcze raz, poczekaj.
0: Co jeszcze raz, co?
1: Wygrywasz 1 200 000 złotych!
0: Poleciałaś, ale dobrze, naprawdę fajnie.
1: No jakoś tak będziemy się mniej więcej cieszyć z waszej wygranej już po 17.
0: Oby tak było. No i zainspirowały nas te kierunki wakacyjne faktycznie, bo można sobie na taki Madagaskar polecieć, można sobie zwiedzić świat, a za 1 200 000 to można sobie nawet kupić dom w Hiszpanii.
1: Albo na tym Madagaskarze, czemu nie?
0: No pewnie.
1: No super, wybudujecie sobie jakiś hotel.
0: I czajcie to mieć gdzieś. Swój dom gdzieś po prostu, gdzieś no. Daleko.
1: I wtedy to się liczy. Będziecie mówić tak, jadę do Polski na wakacje trochę popracować, a może nawet i nie popracować, bo po co,
0: to
1: jak
0: są
1: macie 1 200 000 na koncie.
0: To są pieniądze na wasze marzenia, ale też te przyziemne, czyli remont, jeśli planujecie wakacje. Może nowy samochód, bo ten się psuje. Spełniamy te marzenia, słuchacze RMF-u, codziennie i po 17. Czas na kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę, który będzie mógł zgarnąć taką kwotę. Uwaga, 11 minut mamy dla was. Szczęśliwe 11 minut.
1: W tym czasie każde RMF wysłane pod 7474 pomnożymy razy 1111. I tutaj żarty się skończyły, bo naprawdę po 17. Drugi finał, druga dziś okazja na wygranie ponad 1 000 000 złotych.
0: Pomyślcie sobie już teraz, w razie co, który numer sejfu byście wybrali?
1: I pomyślcie, że ten jeden SMS bierze udział w drugim dziś losowaniu, ale też w dwóch jutrzejszych, czyli to są 3 szanse na ponad 1 000 000 złotych i każdy taki SMS we wszystkich losowaniach mnożymy razy 1111.
0: Do dzieła. www.rmf.fm. Tam gracie albo ślecie RMF pod 7474. A to pierwszy krok do spełnienia marzeń.

0: szykuje się sportowy długi weekend. Będziemy haratać w gałę. Piątek i sobota. Robimy formę już, bo chcemy z wami poszaleć na boisku, a potem zjeść kiełbasę.
1: To bardzo dobry plan. Z nami kapitan naszych rywali z Gorzędowa, Krzysztof.
2: Zapraszamy wszystkich miłośników, aha, i nie tylko, piłki nożnej, klubu Polonia Gorzędów, gminy Kamieńsk, miejscowości Gorzędowa oraz wszystkich słuchaczy RMF-u do wspólnego świętowania w Gorzędowie na stadionie przy ulicy Mickiewicza 3. I kto wygra mecz? Oczywiście Polonia Gorzędów.
0: Chwileczkę.
1: Właśnie zaczynam bać.
0: No, ale mamy przewagę, że możemy sobie zebrać najlepszych graczy z całej Polski.
1: Dokładnie, bo w naszej drużynie mogą być też słuchacze. Dlatego uwaga, uwaga, szukamy graczy do naszej drużyny. Kto chce i może przyjechać do Gorzędowa w najbliższy piątek?
0: Wyślijcie nam filmik na Messengera RMF-u. Nie wiem, możecie zaprezentować jakieś triki albo pokapkować po prostu, a nasi selekcjonerzy wykwalifikowani wybiorą najlepszych do drużyny. No, a potem powiemy wam...
3: Dziękujemy!
0: O.
3: Dziękujemy!
0: Messenger RMF FM. Tam się widzimy.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA Rafa 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
2: Przyjedziemy do was. Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
7: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
8: Zrobimy grilla dla kibiców
9: i wielką potańcówkę po meczu.
10: A ten meczek odpalimy my,
11: Big Cyc.
2: FIFA Rafa 2026.
12: Ej, zejdź z kanapy.
13: Zagraj z RMF FM.
14: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
15: RMF FM zawsze z wami.
16: Reklama.
17: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Wielosztuki w RTV EuraGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
21: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
22: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
23: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Po reklamie.
10: 16.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzia i Bogdan Zalewski.
11: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt przygotowaną przez posłów Polski 2050.
12: Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem gumowych pocisków.
11: Jak wskazała kancelaria prezydenta, decyzję o podpisaniu ustawy prezydent argumentował troską o życie i zdrowie ludzi, które stanowi najwyższą wartość.
12: Ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności terenów Podkarpacia. Strażacy zakończyli dogaszanie pożaru hali usługowo-magazynowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem.
11: Pogorzelisko nadzoruje obecnie policja.
12: Prokuratura wszczęła śledztwo. Postępowanie ma ustalić przyczynę pożaru.
11: Dziś pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata w koszykówce 3-3.
12: Nasi koszykarze zagrają z Mongolią, a późnym wieczorem jeszcze z Łotwą.
11: W składzie mamy zawodników znanych z tych większych koszykarskich parkietów.
13: Doświadczenie, no to jest coś, co widać po tej drużynie. Wystarczy spojrzeć w CV każdego z Was i już widzimy, z kim mamy do czynienia. To nie jesteście przypadkową grupą zawodników.
14: Sporo gdzieś tam rozegranych spotkań o tą najważniejszą stawkę na najważniejszych imprezach. Także wiemy, że to doświadczenie jest, to zrozumienie, przede wszystkim zaufanie między sobą.
12: Z liderem drużyny Przemysławem Zamojskim rozmawiał Patryk Serwański.
11: Jak najwięcej trafień do kosza biało-czerwoni.
15: To są fakty kulturalne.
12: Które zaczniemy od premiery pełnego akcji polskiego serialu Morfeusz.
11: Prosimy o czujność. Zaprasza Katarzyna Podrasa.
16: Dzień dobry. To historia o Piotrze Lejerze, prawniku, który wskutek nieszczęśliwego splotu wydarzeń staje na czele gangu. W tej roli zobaczycie Kamila Szeptyckiego.
17: Chyba dla mnie najtrudniejszym zadaniem było to, żeby postarać się przeprowadzić tę postać konsekwentnie od początku do końca, ponieważ niektóre sceny z początku były nagrywane na samym końcu i na odwrót.
16: Oprócz niego w rolach głównych występują m.in. Andrzej Grabowski, Mateusz Kmiecik i Sylwia Gola. Serial do obejrzenia na jednej z platform streamingowych. Do Zabrza, a dokładnie do Kościoła Świętego Józefa, trafiła ekipa hollywoodzkiej superprodukcji Nieśmiertelny. Producenci po wcześniejszych wizytach i oględzinach świątyni wybrali właśnie to miejsce do kręcenia nowej wersji kultowego filmu fantasy z 1986 roku. Reżyseruje ją Chad Stachelski, a główną rolę gra Henry Cavill, znany m.in. z serialowego Wiedźmina i roli Supermana. I na koniec zaproszenie do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam do obejrzenia unikalna wystawa o jednostce Grom.
18: Postanowiliśmy opowiedzieć historię najlepszych żołnierzy Wojska Polskiego sprzed 80 lat i współczesnych, cichociemnych, można powiedzieć cichociemnych, nowej generacji.
16: Mówiła RMF Max Katarzyna Utracka, historyk Muzeum Powstania Warszawskiego.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pamiętajcie, kiedy szef was zapyta, ile dzisiaj zrobiliście, nie cytujcie tej piosenki, unikajcie. Że były momenty. Nie, nie, nie.
1: Unikajcie kontaktu wzrokowego, to na pewno nie zapyta.
0: Tymczasem ja was pytam, czy wiecie, kiedy jeść ostatni posiłek przed snem, bo naukowcy już wiedzą? Nie o 18.
1: Odpowiedź na to pytanie brzmi, to zależy. To zależy, jak daleko macie kuchnię od sypialni.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
4: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ajo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
3: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
2: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ajo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
2: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kicieś wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
2: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
8: jest! RTV Euro AGD.
9: Jak okazje,
8: to w euro.
9: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Infinix Note 40 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
11: Ale tato, tylko nie samochodem!
10: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
11: A ja chcę syrop.
12: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
10: No i jak się czujecie?
11: Super! I nie zasypiam!
10: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
12: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, tarzetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
2: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Lepsza połowa dnia w

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Taka pobudka tylko ze Skowronem, Kałamagą i Tomkowiczem.
2: Marianna Schreiber pojawiła się na warszawskim modowym evencie z nowym partnerem u boku.
3: To tym razem złapał szczęście za ogon?
2: Pan Szymon.
4: Przepraszam, ty się Kałamaga nie śmiej, koleś wie co robi.
2: Dokładnie.
4: Jak dobrze pójdzie, może zostać pierwszą damą prezydenta Krakowa.
2: Dokładnie.
4: Znaczy, przepraszam, pierwszym dżentelmenem pani prezydentowej.
2: Dokładnie. Tak.
1: Dla nich warto wstać. Już od 5:30 w RMF FM.
5: Reklama. Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chylu.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tu zaczyna się najważniejsza dyskusja dnia.
7: Nie ma rzeczy mojego szefa, który mi się nie podoba.
8: Jest pan zachwycony, rozumiem.
9: Nie jesteśmy od tego, żeby uwzględniać wszystkie prośby prezydenta.
10: No cóż, no mamy posłów, jakich mamy. Takich nam wyborcy wybierają.
11: Game over. To już jest koniec tej całej wielkiej ucieczki panów.
12: Za późno, panie redaktorze.
13: Lepiej późno niż wcale.
1: Tomasz Terlikowski. Bezkompromisowy w odkrywaniu prawdy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
15: Aflofarm.
16: Gabinet masażu, słucham.
17: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
16: O, cześć, a co się dzieje?
17: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
16: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
17: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
16: Kochana, sam go stosuję.
1: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
6: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.
20: A to już prawie 17:00. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
21: A to wydanie Faktów mają dla nas Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
22: Zachęcamy do słuchania.
23: Dwa pożary w Wielkopolsce.
22: Hali w Jasinie i lasów w Podgajach.
23: Ważne zmiany w sprawie osób chorych onkologicznie.
22: Nie dotkną ich cięcia w diagnostyce.
23: Maja Chwalińska przygotowuje się do jutrzejszego meczu w Paryżu.
22: Posłuchajcie, jak odpoczywa.
23: My w ramach relaksu zapraszamy nad morze.
24: Bardzo sielsko. Świeci słoneczko, ptaszki.
23: Szalejący ogień w Wielkopolsce.
22: I to w dwóch miejscach. W Jasinie pod Poznaniem płonie hala magazynowa.
23: Z kolei w Podgajach na północy województwa pali się 5 hektarów lasu.
22: W Faktach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, czego dowiedziałeś się od strażaków?
25: Zgłoszenie spod poznańskiego Jasina dotyczyło pożaru fotowoltaiki i magazynu energii. W hali, która objęta jest pożarem, magazynowana jest m.in. odzież. Sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Tam z ogniem walczy teraz 15 zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Z kolei w Podgajach trwa dogaszanie pożaru lasu o powierzchni około 5 hektarów. Oprócz blisko 50 strażaków ogień gasiły też 3 dromadery.
23: Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na drodze krajowej nr 15 w Latkowie w Kujawsko-Pomorskiem.
22: Jedna osoba została ranna. Wprowadzono ruch wahadłowy. Będą zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych.
23: Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM, Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie.
22: Jest to reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów.
23: W faktach nasz reporter Michał Dobrołowicz. Co dokładnie się zmieni?
25: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Pacjenci prosili o to, bo limity przekładają się na odległe terminy. Tak to tłumaczy Joanna Franczak-Kazana z Fundacji Pacjentów Alivia.
0: Czyli powiedzmy, że pacjent powinien mieć wykonane badanie co 3 albo co 6 miesięcy, a pierwszy wolny termin to na przykład rok albo półtora roku.
25: Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów. Na pewno sprawdzę, czy wtedy tak faktycznie się wydarzy.
2: Fakty prosto z Francji.
23: Maja Chwalińska szykuje się do jutrzejszego meczu w ćwierćfinale French Open z Rosjanką Anną Kalińską.
22: Z menedżerem naszej zawodniczki, prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała, Piotrem Szczypką, rozmawiał paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: W jaki sposób ona się przygotowuje do tego meczu?
4: Najważniejsza jest regeneracja, odpoczynek. Wiadomo, że trzeba też troszkę podbijać, nie, żeby ten rytm zachować. Także rano o 9 śniadanie było. No, o 10 wyjazd na korty. Na korcie trenuję z pół godzinki, tylko tak dla podtrzymania rakiety. Aha. Później jest obiad, zajęcia z rehabilitantem, z trenerem ogólnym. Później pojedzie do hotelu, pójdzie na kolację i pójdzie do pokoju po prostu się wyciszyć, spać.
22: A potem będziemy dopingować Maję. Mecz polskiej tenisistki jutro o 11. Słonecznie, z lekką bryzą. Idealna aura nadmorska w Trójmieście.
23: Trzeba się cieszyć z takiej pogody, szczególnie, że mało takich dni w roku, szczególnie na morzu.
22: Takie komentarze słyszy reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
23: A odwiedził sopocką przystań rybacką na plaży.
24: Bardzo sielsko, bardzo spokojnie, nie ma jeszcze tylu turystów, świeci słoneczko, ptaszki, pijemy kawkę, no i czekamy na klientów.
7: Dużo pracy jest po takim powrocie rybaków tutaj do przystani?
24: Tak, rano trzeba tą rybkę fajnie tutaj w kasy, skrzynię przełożyć, wszystko trzeba przygotować.
8: Obecnie kończymy jeszcze sezon na belonę, a już wchodzimy we flądrę, którą będziemy łowić do końca września, października.
26: Byliśmy dzisiaj w morzu, pogoda nam dopisała, rybki też trochę było.
23: I aż się takiej smażonej rybki zechciało.
22: Mm-hmm. Już czuję ten zapach.
23: Mm-hmm. Z bryzą.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Rybka jak rybka, ale takiego gofra z bitą śmietaną i z owocami to by się zjadło, co?
20: No.
21: Też by wyszło. Albo lody, świderki.
22: Przestańcie, proszę.
20: Ojejku. A jadł ktoś kiedyś gofra z rybą?
21: Albo wiecie co, taką drożdżówkę z kruszonką i z lukrem. Ona może być troszeczkę w tym piasku wrzucona, wiadomo, bo to na plaży się je.
24: Wybijadem,
20: no, to wszystko tyle z pogody.
22: Majonezem.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
20: Ile gofrów można mieć za 1 200 000? Sporo zapewne. Można
21: chyba
20: też
21: ile
20: mieć
21: budek z goframi.
20: Nowy dom albo samochód. Można mieć wakacje, gdzie gofrów jest pełno. Uwaga, 2,5 minuty zostały do losowania numeru kogoś z was przed tym drugim finałem, czyli druga szansa na zostanie milionerem już dziś.
21: Wystarczy wysłać RMF pod 7474 i już jesteście w grze o to, co dziś, ale też o to, co jutro. A jutro dwa finały, czyli łącznie wejście do trzech losowań. 3 razy szansa na ponad 1 000 000 zł.
20: Uwaga, to zróbmy tak. Stop. Bierzecie telefony w dłoń.
21: Ale tak, dobrze.
20: Teraz. I wysyłacie RMF pod 7474.
21: A my aż do losowania?
20: Trzymamy kciuki do losowania, czyli przez 2 minuty 10 sekund już. Razy 1301 mnożymy każde RMF.
21: Wysłane pod 7474 w tym czasie do losowania.
20: Dokładnie.
21: I to jest bonus, który w tym momencie ruszył też na www.rmf.fm.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Gofry z bitą śmietaną i owocami w Gnieźnie po 17 zł. Ktoś tu do nas napisał.
2: A to takie same w Sopocie widziałam po 25.
1: A byłaś też w Gnieźnie?
2: W Gnieźnie nie. Ale
1: to skąd wiesz, że takie same?
2: No mówię, że w Sopocie takie same gofry widziałam za 25.
1: A że z bitą śmietaną i,
2: okay. I z owocami, dokładnie, no.
1: Za 25?
2: No.
1: No a tam się dopłaca za widok na morze, no.
2: To prawda,
1: jeszcze.
2: To prawda.
1: Słuchajcie, jeśli chcecie mieć gofrów do końca roku po sufit, no to kasa czeka w sejfach i to jest właśnie ten moment. Drugi finał. Numer mamy wybrany. Dzwonimy. Tak jest. 6 sygnałów czekamy. Na szczęśliwca, który powie halo, zapewne. Odstawiamy, powie halo czy tak?
2: Ilona, która wygrała 7 tysięcy w pierwszym finale, ona była z Gniezna.
1: Gniezna, no.
2: No to ciekawe, ile gofrów sobie kupi.
1: Trzeci sygnał za nami. Odbieramy. Halo, halo.
3: Halo?
1: Dzień dobry, droga słuchaczko, tu Radio RMF. Jesteś w drugim dzisiaj finale z sejfami. Cieszysz się?
3: Bardzo.
1: My też.
2: A jak masz na imię?
3: Ania.
2: Cześć, Aniu.
1: Aniu, skąd jesteś?
3: Z okolic Skierniewic. Między Łodziem a Warszawą, Skierniewice.
1: Super. A macie tam gofry?
3: Mamy.
1: Macie gofry.
2: A jadłaś już gofra w tym sezonie?
3: Nie, szczerze mówiąc nie.
1: To będziesz mogła sobie kupić kilka gofrów zapewne. Wybierz proszę sejf od 1 do 30.
3: 13.
1: Bardzo proszę. No i co sobie porabiasz w ten piękny dzionek po 17 już?
3: Właśnie wróciłam z zakupów i mam chwilę na odpoczynek.
1: O.
3: I tu proszę, telefon, nie spodziewałam się, jestem zaskoczona, serce mi wali, chyba zaraz wyskoczy.
2: Ale spokojnie, nie musi to serce walić, teraz spokój się liczy, bo wytłumaczymy ci, na czym stoisz. Jesteś teraz posiadaczką szczęśliwą, mamy nadzieję, sejfu numer 13. I nie wiemy, co w tym sejfie jest. Wiemy, jakie są możliwości i gorąco, mocno trzymamy kciuki za nagrodę główną, a dziś to 1 200 000 zł.
3: Tak.
2: Natomiast w tym sejfie mogą być też mniejsze kwoty, bo może być na przykład 50 tysięcy, 36 tysięcy, 7 tysięcy. Kwota minimalna to dziś 5 tysięcy złotych. I teraz pytanie, czy ty jesteś chętna na to, żeby sprzedać nam w ciemno swój sejf numer 13?
3: Tak, jestem chętna.
1: Jesteś chętna. Aniu, jeszcze dopytam tak niezłośliwie, ile wydałaś na zakupy dzisiaj, przed chwilą?
3: Trochę wydałam, bo nie byłam sama, tylko z córkami, więc trochę wydałam.
2: A, czyli lista listą, ale jeszcze mama, a mogę cukierka?
3: Dokładnie,
2: a batonika?
3: Dokładnie. Tu są trochę starsze dzieci, aczkolwiek no takie kosmetyczne i...
2: O, no to tak.
1: No tak.
3: Było na to wydawać.
2: No ale zawsze trzeba coś nowego przetestować.
1: Wierzę, że ta minimalna kwota 5 tysięcy no już jakby zwraca ci te zakupy jeszcze z nawiązką, a może być tylko lepiej. Za twój sejf, Aniu, sejf numer 13. Mamy dla ciebie propozycję.
2: 9 tysięcy złotych.
3: A może jeszcze troszeczkę się potarkujemy?
2: No ale wiesz, tam może być w tym sejfie na przykład 5 tysięcy, może być 6 tysięcy, może być 7 tysięcy. Jest kilka mniejszych opcji niż to, co proponujemy.
3: Nic mi więcej nie da rady ugrać?
1: Aniu, ja ci ugram, no. Słuchaj. 10 tysięcy, 10 tysięcy. Tylko nie od Oli, ode mnie, pamiętaj.
3: 10 tysięcy biorę.
1: Bierzesz 10 tysięcy?
3: Tak, tak.
1: Ale wiesz, że my nie wiemy, co jest w twoim sejfie.
2: I bierzesz pod uwagę, że w twoim sejfie może być też 1 200 000.
3: Tak, ale może być też mniej, prawda?
2: No może być, tak, oczywiście, może być też 5 tysięcy. My proponujemy 10 tysięcy, wtedy
1: nie my,
2: oddajesz...
1: tylko ja, przepraszam. Ja.
2: Aha, Mateusz proponuje 10 tysięcy, oddajesz Mateuszowi sejf. Sejf jest jego, kasa pewna twoja.
3: No to ja poproszę te 10 tysięcy.
2: Ostatecznie?
3: Tutaj córki na mnie patrzą. Nie wiem, ostatecznie, niech będzie ostatecznie.
2: No to gratulacje, wygrałaś
1: 10 tysięcy! Aniu, Aniu, Aniu, 10 tysięcy, tylko pamiętaj tam, wiesz... Mów, że to od Mateusza, nie?
3: Będę pamiętała, na pewno.
1: Oczywiście żartujemy. Bardzo się cieszymy z tego wszystkiego, że tak się to potoczyło, że masz 10 tysięcy przed wakacjami na spełnianie marzeń i w ogóle na zakupy.
2: Rozumiemy, że jakiś plan na wydanie tej gotówki już w głowie jest.
3: Tak, na pewno. Na pewno coś tam się wymyśli.
2: I to nas bardzo cieszy. 10 tysięcy do Ani z okolic Skierniewic wędruje dziś w ten piękny wtorek. Kochana, jeszcze raz wielkie gratulacje i pozdrów córki.
1: Ściskamy mocno. pa.
3: Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam.
1: Drugi to był finał. Przypomnijmy, że w pierwszym finale Ilona z Gniezna zgarnęła 7 tysięcy. Teraz Ania z okolic Kierniewic 10 tysięcy. Szybko spuszczam w pamięć dwóch, że 17 tysięcy wydaliśmy dzisiaj, rozdaliśmy.
2: Dobrze liczysz. No. Nieźle ci idzie oddawanie. No i bardzo to fajne. Naprawdę.
1: Bardzo to jest fajne. Życzymy wam, żebyście jutro zgarnęli absolutnie tę nagrodę główną, czyli 1 200 000 zł.
2: A ponieważ w tym tygodniu środa to jest taki mały albo duży, większy piątek, no bo rozpoczyna weekend, no to tak. Jutro ostatni dzień gry w tym tygodniu, prawda?
1: Nie no, ta środa to ma szacun w tym tygodniu, bo ona rozpoczyna długi weekend.
2: No i
1: weekend.
2: To jaki?
1: I piątek z tej się okazji, może schować, to środa rządzi.
2: Z tej okazji dwa finały przed nami i w drugim, uwaga, kwota minimalna wzrośnie do 80 tysięcy złotych!
1: Szał! Ale czekajcie, jeśli zagracie teraz, to jesteście w dwóch losowaniach.
2: No jak?
1: No nieźle, powiem szczerze, nieźle. 80 tysięcy kwota minimum w drugim finale. Uwaga! www.rmf.fm. Tam gracie albo klasycznie śledźcie RMF pod 7474. Żal nie skorzystać, żeby potem nie było, że ktoś inny wygrał, a wy będziecie żałować.
2: Jeśli wejdziecie do gry w ciągu najbliższych 5 minut, to pomnożymy wasze szanse razy 1300. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my,
10: Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
11: Ej, zejdź z kanapy.
7: Zagraj z RMF FM.
12: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
13: RMF FM zawsze z wami.
14: Reklama.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
20: Barbara, ale ładny sweterek nowy.
21: Marian, mam go 2 lata, ale teraz wyprałam w naszej nowej pralce Samsung. I patrz, dzięki temu zyskuję 2 razy. Raz, że pralka w super cenie w Media Expert kupiona, a 2, że sweterek jak nowy.
20: A, i to te różne funkcje aktywnej piany, parowe, ekobubble, tak o sweterek zadbały?
21: No wiadomo, Samsung w super cenie z Media Expert.
22: Kup w Media Expert pralkę Samsung AI w super cenie 1799 zł. Media Expert.

0: polecie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Po reklamie.
5: Czas na fakty o 17.30. Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
6: Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich.
7: Powodem jest poważna awaria sieci trakcyjnej oraz pantografu na stacji Warszawa-Wawer.
6: Jak informuje reporter RMF FM, naprawa może potrwać do jutrzejszego poranka.
7: Do tego czasu część pociągów szybkiej kolei miejskiej oraz kolei mazowieckich będzie kursować na krótszej trasie.
6: Tylko do dworca Warszawa Wschodnia.
7: Jedna osoba została ranna w wypadku na obwodnicy Trójmiasta.
6: Między węzłami Gdańsk, Lotnisko i Karczemki ciężarówka zderzyła się z autem osobowym.
7: Zablokowany jest pas w kierunku Łodzi.
6: Czy cena benzyny 95 utrzyma się poniżej 6 zł za litr?
7: Jak długo potrwa program osłonowy dla kierowców?
6: Kiedy rząd wygasi ten mechanizm?
7: Joanna Górska zapytała o to w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
6: Tuż po 18 gościem będzie minister energii Miłosz Motyka. Przypadkowe odkrycie pomoże w walce z grypą.
8: Naukowcy z Uniwersytetu Stanu Vermont odkryli, że różne wirusy grypy stosują inną taktykę wnikania do komórek. Ta wiedza może pomóc im to wnikanie uniemożliwić.
7: W studiu Grzegorz Jasiński.
8: Witamy
7: serdecznie, redakcja naukowa RMF FM. Grzegorzu, naukowcy sami przyznali, że wpadli na ślad odkrycia niejako przy okazji.
8: Tak, badali procesy replikacji wirusa grypy w komórkach, a odkryli, że wirusy typu H1N1 i H3N2, dwa najczęściej występujące typy grypy typu A, różnią się pod względem mechanizmów wnikania do komórek. Przełomowe znaczenie ma odkrycie roli białka RAB11B. Okazało się, że to białko jest niezbędne dla zdolności do zakażania przez wirus H3N2. Nie ma jednak znaczenia dla H1N1. Jeśli tak, to dokładne rozpoznanie, czemu tak jest, powinno pomóc skutecznie drogę wirusów do komórek organizmu zablokować. Nie wiemy jeszcze, jak dokładnie to zrobić, ale wiemy, że powinno to być możliwe.
6: Bardzo to obiecujące, a więcej na ten temat mamy nieprzypadkowo na rmf24.pl.
9: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
7: Krzysztof Brenda już niecierpliwie czeka, już przebiera stopami.
10: Dzień dobry, stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i zdecydowała o utrzymaniu stóp na dotychczasowym poziomie. Innej decyzji być nie mogło. Inflacja wciąż bowiem pozostaje w ryzach, a więc nie było potrzeby podnoszenia stóp. Do tego gospodarka jest teraz w średniej kondycji, więc te podwyżki byłyby po prostu szkodliwe. Dlatego dzisiaj nie mogło być innej decyzji i dlatego stopy procentowe pozostają bez zmian, czyli oprocentowanie kredytów i lokat nam się nie zmienia. Nie zmieniają się także kursy walut. Euro, tak jak wczoraj o tej porze, kosztuje 4 zł 23 grosze, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,90. Jest jednak coś, co może się zmienić. Niestety na niekorzyść naszych portfeli, ale na szczęście na korzyść naszego zdrowia. Tak mówi minister finansów, który zapowiada powrót do starań o podniesienie opodatkowania alkoholu, zwłaszcza tak zwanych małpek, czyli małych butelek, ale także opodatkowania cukru. Andrzej Domański już raz to proponował, co zostało zawetowane przez prezydenta. Wtedy prezydent mówił, że nie ma gwarancji, że pieniądze trafią na ochronę zdrowia. Teraz resort finansów jest gotów tak przygotować ustawę, żeby alkohol i produkty słodzone były droższe, ale pieniądze z tego droższe trafiały do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: to z uśmiechem dzwoni, 12,2 miliony, halo?
1: To ja się cieszę, że ja dzisiaj skończyłem już. Jestem taki zadowolony i musiałem się wygadać.
0: Ale to jest idealne miejsce, żeby się wygadać, że się skończyło pracę.
2: Co tam dzisiaj u was w pracy było, a co jeszcze przed wami? Dajcie znać, 12,2 miliony. Gorąco już na miejscu?
0: Jest, już czeka.
2: Jest, faktycznie.
0: Tak, już czeka.
2: No to dzwońcie, bo ona czeka na was. 12,2 miliony.

0: Alan Walker zabrał nas do Barcelony, a teraz będzie wycieczka do Szczecina. Co wy na to?
1: Dawaj.
0: W Szczecinie, wyczytałam przed chwilą, zapadł się fragment ulicy.
1: Okej.
0: Okay. Przez sieć tuneli, które wykopały szczury. Naprawdę.
1: A czekajcie, to bradzie do budowy metra w Krakowie. W takim razie, jak
0: nie
1: się
0: wiem,
1: palą
0: czy to
1: do
0: jest dobry wykonawca. Tani na pewno, ale czy dobry?

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
4: Wiem, ale nie powiem. Do tej porze dzieci słuchają.
5: No tak, a to tylko dla dorosłych.
6: To będziecie mieć niespodziankę.
3: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
7: Radiowcy bez cenzury.
3: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23 w RMF FM.
8: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Pieniądze szczęścia nie dają.
11: Myślisz?
12: To posłuchaj.
13: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
9: Kumulacja szczęścia w RMFM.
14: Czeka
9: ponad milion złotych.
14: Zagrasz?
3: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
16: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
18: Piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
19: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy

0: reklamie.
1: To już prawie 18:00. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów RMF FM.
2: Marlena Chudzie i Bogdan Zalewski.
3: Zapraszamy się, jesteśmy.
4: Mateusz Morawiecki nieobecny na spotkaniu władz Prawa i Sprawiedliwości.
3: Były premier zamiast w Warszawie pojawił się w Częstochowie.
4: Menedżer Maji Chwalińskiej wierzy w jutrzejszą wygraną.
3: Polka gra z Rosjanką.
4: Kiedy rząd przestanie wyznaczać maksymalne ceny paliw?
3: Joanna Górska zapyta w popołudniowej rozmowie w RMF FM.
4: Ministra energii Miłosza Motykę. Posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie bez Mateusza Morawieckiego.
3: A jednym z tematów była przyszłość działających w PiS stowarzyszeń, w tym Stowarzyszenia Rozwój Plus, założonego właśnie przez byłego premiera.
4: Na Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Radkowski.
5: Jestem, witam.
4: Dzień dobry. Dlaczego Morawiecki nie przybył na spotkanie?
5: A po pierwsze, właśnie teraz zaczyna swoje spotkanie z wyborcami w Częstochowie. Jak słyszę od stronników Morawieckiego, ten wyjazd był już zaplanowany wcześniej, dlatego zwołanie na dziś Komitetu Politycznego oceniają oni jako złośliwość prezesa Kaczyńskiego. Z kolei przeciwnicy frakcji związanej z Mateuszem Morawieckim w PiS mówią, że to świetna wymówka, by nie pojawić się na dzisiejszym komitecie, który, no, przynajmniej w założeniu, ma być pojednawczym spotkaniem ścisłego kierownictwa partii. Partii, w której wciąż buzuje. Oficjalnie jednak ci, którzy wchodzili na spotkanie, deklarowali, że są ważniejsze tematy do omówienia niż wewnętrzne spory w PiS.
6: Prawo i Sprawiedliwość idzie po zwycięstwo i nie ma problemu. Problem jest jeden: Donald Tusk u władzy.
5: Przekonywała Beata Kempa. Spotkanie przed chwilą się zakończyło. Wiadomo, że podczas tego komitetu ustalono, kogo PiS wystawi w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. Jak usłyszałem od Anny Krupki, to ma być młody członek Prawa i Sprawiedliwości z Krakowa. No, jego nazwiska jeszcze nie podano. Lada moment ma tutaj być konferencja rzecznika partii Rafała Bochenka. Z Nowogrodzkiej, Michał Radkowski.
3: Ugaszono dwa pożary w Wielkopolsce, o których informowaliśmy w Faktach RMF FM.
4: W Jasinie pod Poznaniem spłonęło kilkadziesiąt metrów kwadratowych paneli fotowoltaicznych na dachu hali magazynowej.
3: W Podgajach na północy Wielkopolski pożar objął 2 hektary lasu.
4: Akcja strażaków jest zakończona, nikomu nic się nie stało. To będzie bardzo emocjonujące przedpołudnie dla polskich kibiców tenisa.
3: Tak, jutro o 11:00 Maja Chwalińska w ćwierćfinale French Open zagra z Rosjanką Anną Kanińską.
4: W Faktach RMF FM kolejny fragment rozmowy korespondenta Marka Gładysza z menedżerem naszej tenisistki i prezesem klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotrem Szczypką.
7: Czy mógłbym pana zapytać, jakie nastroje w tej chwili przed jutrzejszym meczem?
8: No bardzo dobre. Ja twierdzę, że jutro wygra, więc jest duża szansa. Pobudka 6:45. 7:15 śniadanie, 8:00 wyjazd na korty, 8:30 na kortach, no i potem już rozgrzewka ogólna, pół godzinki na korcie tym, którym gra mecz, no i mecz o 11:00.
7: Z kontuzją nie ma problemów z budem?
8: To jest takie przemęczeniowe, to nie jest poważna kontuzja, można z tym grać i tam nic się nie wydarzy, tylko tyle, że no, po prostu jest bardzo zmęczona, to jest normalne. Ale myślę, że ten kryzys ma za sobą, bo drugie oddech złapała i będzie dobrze.
3: To można grać i wygrać oczywiście. Trzymamy kciuki za panią Maję.
4: Bardzo mocno.
0: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
3: Joanna Górska i jej gość.
4: Zapraszamy.
3: Witamy.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Nasz gość Miłosz Motyka, minister energii PSL. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry.
2: Serdecznie. Proszę powiedzieć, do kiedy jesteśmy w stanie i do kiedy rząd będzie, no, narzucać ceny paliw?
9: Nasza deklaracja pozostaje wiążąca. Tak jak się umówiliśmy, do tego momentu, kiedy te ceny na rynkach światowych będą nadal wysokie, do tego momentu będzie utrzymywany pakiet CPN. Stąd decyzja, by go przedłużyć do 15 czerwca.
2: No, a później?
9: W tygodniu będziemy decydowali o tym, co później. Chcę uspokoić na pewno ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN w ciągu najbliższych dni.
2: Czyli jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, wtedy będziemy mieli niższe ceny paliw?
9: Ceny paliwa niżej rynkowo, to jest ta determinacja, do której dążymy, ale na dzisiaj nie ma możliwości, byśmy bez mechanizmu, który wprowadziliśmy, ceny maksymalne i obniżki podatku ją utrzymali.
2: Cena za paliwo w tej chwili 5,95 za benzynę 95, 6,40 diesel, tak będzie przez cały długi weekend?
9: Tak, i to są ceny, które są jedne z najniższych w całej Unii Europejskiej. To myślę warto wskazać, szczególnie jeżeli chodzi o te zabobony i zaklęcia, które były wygłaszane i wypowiadane przez podobnoż menedżerów, a tak naprawdę politruków PiSu jak Daniela Obajtka przez ostatnie tygodnie. Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Paliwo w Polsce będzie jedne z najtańszych w Unii nadal i nie zabraknie także paliwa lotniczego, więc żadnego kryzysu na naszym rynku nie będzie, mimo
2: zaraz
9: tego, że jest to...
2: zapytam o paliwo lotnicze,
9: największy globalny
2: kryzys. Teraz o koszty programu CPN. To już będzie z 3 miliardy, prawda? Ponad 2 miesiące.
9: Miesięcznie szacujemy, to jest 1 600 000 000. Program działa właśnie już ponad 2 miesiące, więc to jest tak ponad 3 miliardy złotych.
2: Jak długo jesteśmy w stanie ponosić takie koszty i ciągnąć ten program?
9: To jest zgodnie z deklaracją program pana ministra finansów, który powiedział o tym, by też być spokojnym, jeżeli chodzi o koszty do budżetu, choć jest on oczywiście kosztowny. Natomiast będzie utrzymywany do tego momentu, kiedy będzie to potrzebne i konieczne. Mówimy o tym dlatego, że ma to, szanowni państwo, bardzo bezpośredni wpływ na wszystkie inne sektory gospodarki. Na usługi, na żywność, na inflację. I to, że dzisiaj możemy mówić o tym, że mamy jedną z niższych w stosunku do tych wzrostów inflacji w innych państwach. Ten wskaźnik. W Polsce ta inflacja tak nie narosła po tym kryzysie na Bliskim Wschodzie. To jest właśnie efekt bardzo silnego mechanizmu CPN. Więc
2: to
9: będziemy
2: prawda,
9: go utrzymywać.
2: Że od paliwa wszystko się zaczyna, a później wszystko idzie absolutnie w górę. Natomiast minister Domański, wspomniany przed chwilą, szuka oszczędności. No i mamy też projekt podatku od nadmiarowych zysków. Czy tutaj są pieniądze do odzyskania od tych, którzy zarobili na tym kryzysie, między innymi w cieśninie
9: Ormus? To właściwie jest, pani redaktor, element szeroki. Szerokiego pakietu. Bo my o tym, że będziemy kontrolowali wszystkie wydatki, ale też to, jak kształtują się wpływy koncernów, mówiliśmy od momentu wprowadzenia pakietu
2: CPN. Bo tam leży 5 miliardów, tak?
9: Nie dlatego. Że nie może być po prostu sytuacji, w której nadmiarowo traci budżet państwa, o czym przed momentem rozmawialiśmy, tracą obywatele. A nadmiarowe zyski są w kieszeniach i na kontach koncernów.
2: Bo
9: więc
2: to są zyski, których by nie mieli, gdyby normalnie
9: nie
2: pracowali.
9: Gdyby nie, ekstraordynaryjna sytuacja, więc tam wskazujemy dokładnie w ustawie procent, jaki większe firmy, koncerny uzyskały na tej sytuacji kryzysowej, ale nie może być sytuacji, w której obywatele ponoszą koszty, ponosi koszty budżet państwa, a zyski są po stronie
2: koncernów. Ale branża jest oburzona i płyną takie sygnały, że no, zabraknie im pieniędzy i że to ograniczy transformację energetyczną, na której przecież panu jako ministrowi zależy.
9: To nie zgadzam się z tym twierdzeniem. I to mówię wprost. I zresztą też nie wszyscy członkowie, bo rozumiem, że cytuję pani redaktor, część stanowiska popichnu izby zajmującej się produktami i handlem produktami naftowymi.
2: Tak.
9: Nie wszyscy to stanowisko popierają.
2: Orlen będzie płacić?
9: Nie, to ja nie wskazuję żadnej firmy. Ja wskazuję mechanizm. Mechanizm, który nie jest mechanizmem nowym, tylko jest mechanizmem, który funkcjonował w momencie kryzysu energetycznego w 2021, 2022, 2023 roku i płaciły ten podatek różne firmy na rynku energetycznym. Płaciło to koncerny nie tylko w Polsce, a de facto został wprowadzony wówczas na terenie całej Unii Europejskiej. Dzisiaj myślą o tym inne państwa. Litwa także, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów, inne państwa jak Francja, jeżeli chodzi o Europę Zachodnią, więc nie jest to sytuacja, która mogłaby kogokolwiek zaskoczyć. My mówimy tylko o nadzwyczajnych zyskach.
2: Tylko,
9: zyski zwykłe, nie ograniczone,
2: zysków
9: ich nikt nie zabiera.
2: Nie tylko koncerny, ale ci, którzy mają akcje i są wypłacane obywatelom po prostu dywidendy.
9: No to tu się różnimy, bo ja stoję po stronie obywateli, nie koncernów. Ja stoję po stronie obywateli, którzy na to wszystko łożą nadmiarowo, i będziemy tego pilnować. Nie będzie nikogo, dlatego wprowadziliśmy mechanizm maksymalnej ceny i podatek od nadmiarowych zysków, który na tej sytuacji spekulacją, pośrednictwem, nadmiarowymi zyskami zyska.
2: Rozporządzenie teraz o fotowoltaice i zdanie w rozporządzeniu, które jeszcze jest w konsultacjach społecznych. No, dla mnie kluczowe. Wprowadzenie dla mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 0,8 kW obowiązku monitorowania i sterowania. Czy to znaczy, że jak ja mam na przykład panele fotowoltaiczne, to ktoś będzie monitorować to, ile ja mam tego prądu i tej energii i jeszcze zdalnie będzie mógł wyłączyć?
9: Nie. Kiedy ja nawet nie będę chciała? To od razu mówię, ani takiej interpretacji, ani takich zapisów związanych z wyłączeniem fotowoltaiki nie będzie. To uspokaja.
2: Czyli jakie słowo zniknie? Monitorowania czy instalowania?
9: Na pewno
2: czy sterowania?
9: Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, wiedza operatorów systemu dystrybucyjnego, ale także systemu przesyłowego, mówimy tutaj bezpośrednio o polskich sieciach elektroenergetycznych, powinna być, jeżeli chodzi o mikroinstalacje, bo dzisiaj to jest 18% zainstalowanej mocy, jeżeli chodzi o wszystkie źródła wytwórcze. Jeżeli chodzi o wszystkie źródła wytwórcze, to jest naprawdę...
2: To jest duży wolumen, będziemy o tym rozmawiać.
9: Natomiast
2: i
9: operatory potrzebują widoczności, na pewno
2: słowo sterowania zniknie.
9: Ta ingerencja, która zresztą była, pani redaktor, intencją związaną z bezpieczeństwem tych instalacji, ich wpływu na system, ewentualną jego stabilizacją, po stronie spółek, po stronie zajmujących się energetyką firm, była zbyt daleko idąca.
2: Dalsza część naszej rozmowy w części internetowej. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Dwanaście minut po 18:00, tu lepsza połowa dnia, jeszcze do 19:00 razem z wami. Ola Filipek,
4: Mateusz Operchał i nasza gorąca sekretarka, która odbiera wasze telefony. Za chwilę sprawdzimy, w jakich sprawach do niej dzwoniliście.

0: gorąca sekretarka już wie, co tam u was. Halo, halo?
1: To gorąca sekretarka RMF FM.
2: O, urlop, nareszcie. Dzień dobry. W kontekście pracy to jednak całe życie z wariatami.
3: Ale właśnie jadę do pracy na dyżur nocny. I żeby było śmiesznie, to jest moja trzecia nocka pod rząd.
4: Dzisiaj dzień bez krawata. A tak szczerze mówiąc, to nie pamiętam, kiedy miałem ostatnim razem krawat. Szczęśliwy jestem. Pozdrawiam.
5: Ej, gorąca sekretarko. Czy ty masz na imię Kasia?
6: Witam, gorąca sekretarko. Chodzi o to, że dziś się urwałem 2 godzinki w pracy, bo jutro podobno ma padać. Także jestem 2 godziny do przodu. Zapisane. Pozdrawiam.
7: Czy to jest pierwszy człowiek, który opatentował wydłużenie doby o 2 godziny?

0: Ekipa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
3: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: 18.30 i czas na fakty. Z nami Marlena Chudzia.
16: Michał Drewnicki będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na nowego prezydenta Krakowa. Tak zdecydował dziś komitet polityczny tej partii, poinformował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
17: Michał Drewnicki, wieloletni samorządowiec, wieloletni radny, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Tutaj to jest wielka wartość, że ta decyzja również wskutek oczywiście dyskusji zapadła jednogłośnie.
16: Więcej na ten temat w faktach za pół godziny. Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. W pobliżu węzła Wrocław Stadion auto osobowe zderzyło się z lawetą. Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Kłodzka. Wiele zmian w składzie, zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w jutrzejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana natomiast będzie w bramce.
18: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
16: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym jutro o 20.45.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: będzie.
1: Jutro bardzo ważny dzień. Maja Chwalińska zagrała półfinał na kortach Rolanda Garrosa, więc już w sumie możecie zacząć ćwiczyć trzymanie kciuków.
2: Tak. I trzymamy je razem z jednym z jej pierwszych trenerów, którego usłyszycie w Faktach RMF FM o 19:00.
3: Reklama. Marian, A gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Uwaga! Co ma wspólnego Tomkowicz i wyspa?
6: Aha.
5: Majorka!

0: najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na Rynku Głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i dwa dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
2: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
2: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę wyjść pozytywum. Czuję, że on wróci.
4: Suplement diety pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicisz wrócił.
2: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
4: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
0: Poruszające zwieszenia, osobiste historie. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM Anna Maria Sieklucka i jej goście. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
7: Rozumij serce.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
3: Po reklamie.
0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
9: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent wędlin z Podhala, firma Cabanos.
2: Reklama.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
6: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
7: Sponsorem programu jest mBank, oferujący narzędzia do dbania o zdrowe finanse. mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Przekrocz żółto-czarną taśmę z napisem zakaz wstępu i poznaj przerażająca scenę zbrodni.
5: Sceny zbrodni. Jeden z najlepszych programów True Crime. A w nim przestępcy, mafiozi, oszuści, mordercy.
11: No i my, Daniel Dyk
12: i Kamil Barnowski.
5: Już w niedzielę po 20 w RMF FM.
13: A wszystkie sensacyjne odcinki znajdziesz na kanale YouTube Sceny Zbrodni RMF On i innych platformach podcastowych.
14: Poniedziałek,
15: wtorek, środa,
14: czwartek.
15: Szybko zleci.
14: Byle do piątku.
13: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
17: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
2: masz. Po reklamie.
18: Ola Filipek i Mateusz Operchał, dziękujemy wam za dziś, ale posłuchajmy jeszcze razem faktów RMF FM o 19.
19: A fakty ma dla nas Marlena Chudzio, witamy.
18: Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość odkrywa karty. Michał Drewnicki to ich kandydat na prezydenta Krakowa. Zaprezentowano innowacyjne leczenie raka trzustki, na razie niedostępne dla polskich pacjentów. Jeszcze spojrzenie na polską bohaterkę French Open.
20: Jest bardzo niekonwencjonalną jakby zawodniczką, no i to jest jej największy atut.
18: Czy jutro ten atut wystarczy? Prawo i Sprawiedliwość apeluje do Konfederacji o poparcie Michała Drewnickiego w przyspieszonych wyborach prezydenckich w Krakowie. O tej kandydaturze poinformował kilkadziesiąt minut temu rzecznik PiS Rafał Bochenek po posiedzeniu władz partii w Warszawie. Na ulicy Nowogrodzkiej, gdzie znajduje się siedziba PiS, jest nasz reporter Michał Radkowski.
21: Jestem, potwierdzam.
18: Jak Prawo i Sprawiedliwość chce przekonać Konfederację do poparcia swojego kandydata?
21: A Rafał Bochenek mówił, że konieczna jest jedność w szeroko rozumianym obozie patriotycznym. Z jego wypowiedzi wynikało, że zalicza do niego także Konfederację, choć ta, przypomnę, już zgłosiła swojego kandydata, to Bartosz Bocheńczak. Natomiast rzecznik PiS przekonywał, że ich kandydat ma ogromne doświadczenie w krakowskim samorządzie.
22: Biorąc pod uwagę dorobek, zaangażowanie i pracę na rzecz krakowskiego samorządu, znajomość problemów krakowian, to, że angażował się na przestrzeni właściwie wielu, wielu lat w życie Krakowa, w jego mieszkańców, w sprawy Krakowa, problemy krakowian, no to pokazuje, że jednak jest osobą na pewno bardzo mocno zakorzenioną w krakowskim sprawach, nie jest osobą z zewnątrz, jest osobą zżytą z Krakowem, jest krakowianinem przede wszystkim.
21: Rafał Bochenek podkreślił, że traktuje zaproszenie do poparcia ich kandydata jako ofertę dla Konfederacji.
2: Fakty o zdrowiu.
18: Kilkanaście miesięcy może potrwać wprowadzenie do powszechnego użytku nowego, innowacyjnego leczenia raka trzustki. Tak przewidują w RMF FM specjaliści. Chodzi o terapię określaną jako przełom. Została zaprezentowana jako najważniejsza nowość w Chicago na kończącym się dzisiaj kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Komentarze polskich lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrołowicz, który jest przed Kliniką Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Michale, dlaczego pacjenci muszą jeszcze czekać?
0: Niezbędna jest formalna rejestracja tego leku. Co prawda amerykańska agencja już potwierdziła, że procedury ruszyły. Z perspektywy polskich pacjentów kluczowa jest zgoda Europejskiej Agencji Leków. Nadzieje są bardzo duże, bo ta terapia ma to, czego nie mają dotychczasowe. To potwierdza tu szef kliniki onkologii, profesor Rafał Stec.
12: Lek jakby taki ukierunkowany molekularnie na pewne zaburzenia, które występują w raku trzustki. Trochę tak jak klucz do zamka.
0: Rocznie w Polsce rak trzustki wykrywany jest u ponad 3000 osób. Najważniejszy efekt, jaki według dotychczasowych badań ma dać nowy lek, to wydłużenie życia pacjentów, którzy chorują.
18: O tym, jakie może być znaczenie nowej terapii, piszemy na rmf24.pl. Dwa samochody osobowe zderzyły się na trasie S8 w Wyszomierzu Wielkim między Zambrowem a Warszawą. Nie ma rannych, zablokowany jest pas w kierunku Warszawy. Maja Chwalińska, polska rewelacja paryskiego French Open, jutro zagra o półfinał na kortach Rolanda Garrosa. Mikołaj Wrzoł z klubu BKT Advantage z Bielska Białej, który wspierał i szkolił polską tenisistkę od najmłodszych lat, chwali jej techniczny styl gry.
20: Maja tak grała od początku swojej kariery. Zawsze próbowała czegoś innego, grała slice, skróty, podnosiła piłki. Jest bardzo niekonwencjonalną jakby zawodniczką. No i to jest jej największy atut tak naprawdę, bo zaskakuje te dziewczyny nawet z tej czołowej dwudziestki teraz, tak jak widzimy.
15: Czy ta Maja, taka spokojna, nieśmiała, nawet w tych wywiadach na korcie, trochę speszona, mam wrażenie, to jest taka Maja na co dzień?
20: Nic się nie zmieniło. Mimo tego, że jest taki wielki sukces, ona się zachowuje tak samo. Czasami to jest właśnie śmieszne, bo wygląda na taką speszoną, bo dla niej to jest też nowa rzecz. I sama też jest pewnie bardzo zaskoczona tym, gdzie ona obecnie jest, ponieważ poprzednio to było przejście jednej rundy, a obecnie jest już aż w ćwierćfinale, co jest niesamowite.
18: Niesamowite. A rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe. Zapraszam.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: To jest nasz czarny koń. Koń.
25: Bardzo szybko. Ile
24: drużyny piłkarskie RMF FM w turnieju
25: Piłka
24: FIFA Rafa?
25: Do nogi ma takie czarne łaty na sobie. Ile ich jest?
24: Nie liczy. Nie,
25: i to są,
24: 8,
25: i to są pięciokąty czy sześciokąty?
24: Pięcio.
15: No proszę.
25: Dobrze. 12 czarnych pięciokątów, 20 białych sześciokątów. Proszę to zapamiętać.
15: Nie dalej jak dzisiaj stałem w korkach. Dajcie mi spokój.
25: Mati.
24: No, zaczął już treningi.
25: W piątek gramy mecz o wszystko. Ty mnie nie osłabiaj. Ty się ucz.

zwiewne, melodyjne. Kasia Sienkiewicz, nagrania z momentami. Były momenty i będzie ich więcej do pierwszego miejsca dzisiejszego notowania. Tu Pobliska, tu Darek Maciborek. Witajcie, witajcie. Przełomowy moment tym razem może w karierze Michała Szpaka. Jego maj w propozycjach do Poplisty. No tak, pop, elektro, Szpaka dawno nie podziwialiśmy.

0: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

To nagranie brzmi jak podróż na wakacje. No Boże, już podróż na długi weekend. Czasem wiedzieć wszystkiego nie można. Mr. Know It All, Teddy Swims, ale jedno wiemy. Jego soul popowy, oldschoolowy bardzo uzależnia. Jeszcze więcej nowej muzyki, bo to jest poplista. Ariana Grande, Hey Did I Miss.

0: Dobrze zapowiada się ten sezon Dawida Podsiadło na kolejne jego nagrania. Sezon na top ten poblisty, radosne dźwięki i pragnienia, i przyszłość, i muzyka, i miłość, i pędzący ekspres popowy. No z przystankami rockowymi, jak to u Dawida.
1: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Czego pragną kobiety, czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
11: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa 2 dni wolne.
8: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
12: Jak oliwa? To Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
13: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.

0: I od dawna to wiem.
1: I to jest magiczne przyciąganie do ciebie, do nas, nareszcie. Dwa serca nareszcie połączone na trzy głosy i orkiestra, męskie granie, orkiestra nareszcie na top ten poblisty, no w letnim takim popowym stylu. Taki klimat w tym sezonie. Jeszcze więcej nowej muzyki po wielkich, gigantycznych owacjach na stojąco. Po doskonałych dwóch koncertach na Zamku Królewskim, na Wawelu, Igo z nowym singlem. Stumilowy las w propozycjach do waszej listy.

0: Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Kochasz słońce?
6: My też.
5: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Rozumij serce.
8: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
3: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Poplista numer 4.

No trochę jak z festiwalu Sanremo, tak z lat 60-tych, 70-tych. No, trochę jak brytyjskie oldschoolowe grupy skiflowe. Stare brzmienie i duże melodii w jednym. Takie wielopokoleniowe, ale nowe nagranie. Sombe, Back to Friends. W propozycjach, proszę Państwa, Lola. Lola Young. Po dwóch nutkach do zakochania. From Down Here, Lola Young w propozycjach do Waszej listy.

jeśli chcesz zadedykować, nie wiem, swoją miłość, wyznać ją jej, jemu, no to dwa dni bletki jest odpowiednim przebojem. Od razu prędzej w żyłach krąży krew, bo to są te pierwiastki, to są, jak to się nazywa? A, endorfiny. Pierwiastki szczęścia. Tame Impala, Jenny, Dracula.

0: sponsorem programu Poplista jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
1: Sponsorem programu Poplista jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Reklama.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM masz nas w kieszeni.
5: Misja specjalna RMF FM. Za kulisami wielkiej historii i niewyjaśnionych do dziś wydarzeń.
6: Na przestrzeni lat wysunięto wiele hipotez. Od bomby na pokładzie po omyłkowe zestrzelenie samolotu przez myśliwcy NATO.
5: Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM oraz na popularnych platformach podcastowych. Premierowy odcinek już w niedzielę po 23 w RMF FM.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czego pragną kobiety?
10: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
5: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
11: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
16: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chodzia.
17: Kolejne unijne pieniądze z KPO trafią do Polski. To ponad 7 miliardów euro. Co zanieczyściło Zakrzówek? Popularne w Krakowie kąpielisko zostało zamknięte. Będzie też temat bardzo ważny przed nadchodzącym długim weekendem, czyli prognoza pogody. A w faktach sportowych Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Kolejna transza Krajowego Planu Odbudowy przelana przez Komisję Europejską do Warszawy. To ponad 7 miliardów euro. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Burgino. Kasiu, na co zostaną wydane te pieniądze?
18: Pieniądze zostaną wydane na poprawę usług opieki zdrowotnej, cyfryzację administracji, wzmocnienie cyberbezpieczeństwa, rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej i reformę prawa pracy. Wypłata tych środków opóźniła się z powodu sporów wokół reformy Państwowej Inspekcji Pracy. Do wykorzystania pozostało jeszcze nieco ponad 20 miliardów euro i 30 celów do wykonania. Aby wykorzystać te środki, Polska musi zrealizować wszystkie pozostałe reformy i inwestycje do sierpnia tego roku. Prawdopodobnie to się nie uda, więc absolutnym priorytetem dla Warszawy jest wykorzystanie całej puli grantów.
17: Słuchajcie faktów RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Piątce w Mysłowie na Dolnym Śląsku. Między Jelenią Górą a Bulkowem motocykl zderzył się z autem osobowym. Droga jest zablokowana. Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe Ziobro jako minister podważał na konferencjach prasowych 7 lat temu. Z tą informacją dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Co z odpowiedzialnością samego Zbigniewa Ziobry?
19: Wojciech Łączewski wyjaśnia, że jego ugoda z ministrem sprawiedliwości jest częścią odpowiedzialności, jaką za swoje słowa ma ponieść Zbigniew Ziobro, który procesowo występuje w tej sprawie i jako minister, i jako osoba. Obecny etap sprawy jest taki.
20: Waldemar Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
19: A kiedy to nastąpi?
20: W tym momencie postanowienie dotyczące kwestii ugodowych jest prawomocne i w konsekwencji akta wrócą z sądu apelacyjnego. Sąd okręgowy wyznaczy rozprawę i wyda orzeczenie, ponieważ już całe postępowanie dowodowe jest przeprowadzone.
19: Wyjaśnia były sędzia. Na razie więc resort sprawiedliwości ma umieścić na swojej stronie w sieci wyrazy ubolewania i stwierdzić, że wypowiedzi Ziobry nigdy nie powinny zostać sformułowane, a potem to samo zostanie ogłoszone w mediach na jego koszt.
17: Do odwołania zamknięte jest kąpielisko na krakowskim Zakrzówku. Jak podawaliśmy w faktach, w wodzie pojawiła się nieznana substancja. Wczoraj był pierwszy dzień sezonu kąpielowego. Przed nami długi czerwcowy weekend. O tym, co zanieczyściło wodę, reporter RMF FM Maciej Sołtys.
21: Na to pytanie odpowie dopiero dokładne badanie próbek wody z Zakrzówka. One trafiły do laboratorium.
22: Zostały przeprowadzone wstępne analizy wody przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, która wskazała obecność związku chemicznego odpowiadającego środkowi do odrdzewiania i odkamieniania, zawierającego kwas solny.
21: Wyjaśnia Sławomir Farbaniec z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Zawiesina z nieznanej substancji cały czas utrzymuje się w wodzie. Widać ją gołym okiem. Trwa też policyjne dochodzenie, które ma sprawdzić, jak zanieczyszczenie pojawiło się w wodzie i czy ktoś nie wlał nieznanej substancji tam celowo.
23: Jaka będzie pogoda?
17: Najpierw gwałtowne burze, potem lekkie ochłodzenie. Pogoda na długi weekend w całym kraju zapowiada się w kratkę, mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
24: Boże ciało, pogoda zapowiada się ciepła, miejscami bardzo ciepła. Temperatura najczęściej wyniesie 23-28 stopni. Pierwsza część dnia w wielu regionach powinna przynieść więcej spokojniejszych chwil i przyjaźni, ale po południu ponownie trzeba liczyć się z rozwojem lokalnych burz, które mogą być gwałtowne. I największe ryzyko dotyczy południa, wschodu i miejscami centrum kraju.
17: Podobnie zapowiada się piątek, a końcówka tygodnia przyniesie lekkie ochłodzenie. Nad morzem raczej przewaga chmur. W naszej prognozie antenowej fakty za godzinę, które przedstawi Mateusz Bożek, a już za chwilę fakty sportowe.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
17: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Dobry wieczór.
27: Witam, dobry wieczór. Na początek Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie, gdzie do gry wkroczyli panowie. Trwa spotkanie Polaków z Mongolią. Pierwsze Polaków w turnieju. 5-4 na razie prowadzi Mongolia, ale to dopiero początek spotkania. Aleksander Zwieriew, numer 3 światowego rankingu tenisistów, zagra w półfinale French Open. Niemiec pokonał w trzech setach 19-letniego Hiszpana Rafę Hodara. Za około kwadrans rozpocznie się mecz potencjalnych rywali Zwieriewa. Kolejny rewelacyjny 19-latek Brazylijczyk João Fonseca. Ten, który pokonał Dżokowicza, zagra z Czechem Jakubem Mensikiem. W turnieju pań mieliśmy pojedynek dwóch Ukrainek. Marta Kostiuk pokonała Elinę Świtolinę i teraz zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą, która wyeliminowała Sorana Kirstę z Rumunii. Do tej pory Kostiuk twardo wypowiadała się o konieczności gry z tenisistami z Rosji po agresji tego kraju na Ukrainę. Ale już się tym nie denerwuję. Oni są dorośli. Wiedzą, o czym się mówi, wiedzą, co się dzieje. Mają telefony, Instagrama, czytają newsy. Są w pełni świadomi tego, co się dzieje w Ukrainie. Jutro o 11:00 ćwierćfinał Maji Chwalińskiej z inną Rosjanką, Anną Kalińskają. To już oficjalnie Łukasz Zjawiński został nowym napastnikiem Legii Warszawa. Grający do tej pory w innym stołecznym klubie Polonii, w minionym sezonie strzelił dla niej 20 goli i został wicekrólem strzelców pierwszej ligi. Łyżwiarz szybki Piotr Michalski w wieku 31 lat zakończył karierę. To trzykrotny olimpijczyk i medalista Mistrzostw Europy. Teraz planuje się zająć pracą trenerską i nadal będzie współpracował z kadrą sprinterów.
25: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
28: Poplista Plus, Ira Perski, Freestyle, FIFA Rafa, piłkarski pomysł na weekend czerwcowy i wskazówki koordynatora piłkarskiego i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Becky, jak mówi Ebert Banner, czyli poprawnie. A wszyscy na całym świecie Becky G. Majores. Dwa nazwiska, no też zagranicznie brzmią, ale to nowa polska eskadra. Przypominamy, że 2025 wygrali Mass Be The Music, Alien i Mighty zmeldują się z nowym przebojem, ale wcześniej podczas premiery zostali poproszeni o freestyle z użyciem trzech słów: mandarynka, Porsche i różowe, i tak to wyszło.
1: Dokładnie tak, pierwsze słowo poproszę, jak mam rozkminić, to są zawsze dobre owoce. Jadę dalej, to jest prosta rozkminka. Jakie było pierwsze hasło, to mandarynka.
2: A jakie było drugie, bo chyba nie pamiętam?
3: Różowe
2: tak jak panterka. Ej, wpadam sobie i w sumie się dziwię. Różowa panterka, czuję się jakbym był w filmie.
1: Alien przed Majkiem teraz stoi, prawdziwy facet różowego się nie boi. Yo, jadę dalej, jestem tak szalony, że zaraz pojadę tam, gdzie konik pony.
2: Tak, RMF zaczęło puszczać, ja to powiem i głoszę, że może za niedługo wsiądziemy w swoje Porsche. Ej, wpadam sobie, to jest niezła skucha. Jakie Porsche? Preferowałbym w sumie malucha.
1: Olewam różowy, jak jest żółte i niebieskie, to proste, że jesteśmy w RMF-ce.
0: No to po maluchu, po jednej nutce. Po jednej nutce pierwszego przesłuchania motyw przewodni na klawiszach z premierowego dzisiaj deszczu duetu pop-raperskiego Mighty i Alien. Oj, wejdzie wam pod skórę.

0: Jesteście. Simply the best, piłkarze. RMF zawsze, zawsze razem z wami. Meczyki 5 i 6 czerwca w ramach FIFA Rapa rozgrywamy w waszych miejscowościach, z waszymi lokalnymi bohaterami, talentami piłkarskimi. W naszym składzie dziennikarze RMF-em i gwiazdy Krzysiek Skiba rozpracowuje naszą grę. Co ma wspólnego Krzysiek rock'n'roll z piłką nożną?
1: Porównanie rock'n'rolla ze sportem.
0: Może być ze sportem.
1: I w sporcie, i w piłce nożnej, i oczywiście w muzyce funkcjonuje takie pojęcie, które jest bardzo pojemne, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi. Strzel golony na wyjeździe liczy się podwójnie.
0: Podwójnie. Ale najpierw mecz, potem grillowanie i potańcówki, no a potem może też będą padały bramki.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: W drodze do domu lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Sponsorem programu jest producent insektycydu Benevia 100OD do ochrony warzyw, w tym ziemniaka przed stonką.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
11: Program smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Dyskontowe asy w netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
18: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
17: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
18: Wygodnie i za darmo.
17: No.
19: Teraz w

0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Dobry wieczór.

jest bardzo ważna komunikat dla wszystkich przyszłych DJ-ów, miksujących producentów. Dzisiaj David Guetta na Insta chyba zdradził bardzo ważną rzecz na temat tworzenia swoich przebojów. Poda mi się ten przykład, ale wolę przejść do... Uwaga. Wiesz, taki super podstawowy i mechaniczny, a potem... Bam, bam, dam, bam, bam, dam. No to już wiecie, jak tworzyć muzykę. Przy użyciu tego bardzo charakterystycznego, znanego tur-tu, bo to jest remix David Guetta, Just the Way You Are, Milk.

0: 20 milionów euro za sezon w tureckiej drużynie Fenerbahce. Tak, jakbyś jakoś szczegóły oferty dla Lewandowskiego, prawdopodobne. Pod jego zdjęciami, pod zdjęciami lewego w sieci mnóstwo komentarzy z podpisem: przyjdź do nas, Fenerbahce. Ja już słyszę tę melodię.
1: Messi, Lewandowski,
0: modyfikacją. Trzeba będzie stworzyć nowy, no, turecki przebój z Lewandowskim w roli głównej.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMFFM.
9: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne.
10: Jest weekend.
7: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire.
12: Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Będziemy jeździć na rowerze.
7: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
17: Jak oliwa, to Monini. A jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
18: Sponsorem przepisu na weekend jest właściciel parku rozrywki Querion w Karkonoszach. Otwarte już od 4 czerwca.
19: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
20: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
21: Mama była smutna i zmęczona.
19: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
22: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Po reklamie.
24: Trwa poblista w RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. To miejsce na stanowcze opinie.
2: Prorosyjski, proputinowski polityk ma order Orła Białego i to jest w porządku.
3: Ja myślę, że my przede wszystkim w ogóle powinniśmy przestać rozdawać polskie ordery najwyższego rzędu cudzoziemcom.
2: No tak gdzie jest zwyczaj, że przyznajemy prezydentom przyjeżdżającym.
3: My zmienimy ten zwyczaj. To jest głupi zwyczaj.
1: Już jutro po 8:00 kolejna porcja szczerych komentarzy. Poranna rozmowa w RMF FM i Tomasz Terlikowski.
4: Reklama. 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Już w najbliższym odcinku Historii dla dorosłych w RMF FM.
7: Wiem, ale nie powiem, bo tej porze dzieci słuchają.
8: No tak, a to tylko dla dorosłych.
9: To będziecie mieć niespodziankę.
1: Scenariusz, reżyseria, produkcja, dystrybucja i wszystko inne.
7: Radiowcy
9: bez cenzury.
1: Historia dla dorosłych do usłyszenia dziś po 23:00 w RMF FM.
10: A wszystkie odcinki znajdziecie na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
12: Gdzie tu pojechać?
13: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
12: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
14: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
15: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
16: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
17: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
16: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
4: Po reklamie.
18: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Mateusz Bożek.
19: Jestem, zapraszam. Kijów ostrzega przed kolejnym zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Zeszłej nocy na kraj spadło ponad 700 rakiet i dronów. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące punktów karnych. Ich usunięcie nie będzie już takie łatwe. A na koniec o przodkach człowieka i przeszłości zapisanej w kościach. Wołodymyr Zełenski ostrzega przed kolejnym potężnym atakiem Rosji na Ukrainę. Może do niego dojść tej nocy. Poprzedniej Rosjanie wystrzelili ponad 70 rakiet i 650 dronów. W ciągu dnia było ich około 100. Zginęły 22 osoby, a 130 zostało rannych. Rosyjscy agresorzy zniszczyli budynki mieszkalne w Dnieprze i Kijowie. Dym był wszędzie. Przykucnęliśmy z córką i próbowaliśmy ją osłonić, ale kamień lub gruz z budynku uderzył ją i rozdał jej kurtkę. Mówi teraz, że bolą ją plecy. Wszystko było zasnute dymem. Nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. Jakaś apokalipsa, mówiła mieszkanka bloku w Kijowie. Przed chwilą w stolicy Ukrainy rozległy się syreny alarmu przeciwlotniczego. Kolacja korespondentów Białego Domu będzie powtórzona. Kwietniowa impreza została przerwana po udaremnionej próbie zamachu na prezydenta Donalda Trumpa. O szczegółach prosto z Waszyngtonu. Korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
20: Taką informację przekazała przed chwilą szefowa stowarzyszenia. Kolacja korespondentów Białego Domu od ponad wieku stanowi święto wolnej prasy oraz podkreśla kluczową rolę dziennikarstwa w naszej demokracji. Gdy tegoroczne wydarzenie zostało przerwane przez strzały z broni palnej, jeszcze wyraźniej uwidoczniło to misję stowarzyszenia polegającą na obronie wolności gwarantowanych przez pierwszą poprawkę do Konstytucji. Nie pozwolimy, by akt przemocy miał ostatnie słowo, szczególnie w roku, w którym obchodzimy 250. rocznicę Ameryki, napisała Wieja Young, szefowa stowarzyszenia i dziennikarka CBS News. Kolacja odbędzie się 24 lipca. Jak wszyscy pokazaliście, odwaga i wspólnota mogą i powinny zwyciężać ponad podziałami i trudnościami, napisała szefowa stowarzyszenia.
19: A ja jeszcze przypomnę, 31-letni Cole Allen usiłował wtargnąć do sali balowej z pistoletem i strzelbą. Został oskarżony m.in. o próbę zabójstwa prezydenta i napaść na funkcjonariusza federalnego. Mężczyźnie grozi dożywocie. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 59 w Warmińsko-Mazurskim. W Wilkasach na odcinku Giżycko-Ryn osobówka zderzyła się z ciągnikiem rolniczym. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
0: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
19: To koniec łatwego kasowania punktów karnych. Jutro wchodzą nowe przepisy dotyczące szkoleń redukujących takie punkty. Nie będzie ich można usunąć za najcięższe przewinienia, czyli na przykład za rażące przekroczenie prędkości oraz jazdę pod wpływem alkoholu. Co na to kierowcy?
21: Jestem za tym, żeby trudniej było punkty zredukować, a sam mam 15 punktów, ale to trochę działa na świadomość. Ja na takim kursie nigdy redukującym nie byłem, ale jak złapałem za duże przekroczenie prędkości mandat, to przez cały rok jeżdżę ostrożniej.
19: Z kierowcą z Poznania rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Przeszłość zapisana w kościach. Paleoantropolodzy muszą być wybitnymi znawcami anatomii, podkreśla gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie, wybitny ekspert w dziedzinie genetyki i ewolucji człowieka John Hawks. To współodkrywca dwóch nowych gatunków przodków człowieka. Koncentrujemy się na kształtach kości, jakie te kształty różnią się u osobników w różnym wieku, niemowląt, dzieci i dorosłych. Musimy też wiedzieć, jak szkielet człowieka różni się od szkieletów innych zwierząt. Mam bardzo bliskich kolegów, którzy są ekspertami tylko od ręki, są geniuszami anatomicznymi. Znają każdą drobniutką kosteczkę dłoni. O szczegółach tych poszukiwań i badań usłyszycie i przeczytacie w rozmowie Grzegorza Jasińskiego, którą mamy na rmf24.pl. A w RMF FM za chwilę będziemy mieć fakty sportowe.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarski reprezentacji Polski.
19: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
23: I na początek niestety porażka naszych koszykarzy 3-3 na początek Mistrzostw Świata w Warszawie z Mongolią 19-21. Po tym meczu Patryk Serwański porozmawiał z jednym z naszych zawodników, Marcelem Ponitką.
24: Trudny moment, kiedy troszeczkę rywale odskoczyli, potem było ciężko gonić, bo ten margines się zmniejszył, no było 18-12, to już mało miejsca na dogonienie.
25: Trafili kilka rzutów za dwa, które ustawiły ten wynik. W pierwszym meczu nie trafiali, więc spodziewaliśmy się tego, że ta skuteczność przyjdzie. Mecz otwarcia nie poszedł po naszej myśli, ale za chwilę kolejny mecz, więc trzeba się mentalnie i fizycznie przygotować do następnego boju.
23: Za chwilę, za około pół godziny dokładnie, Polacy zagrają z Łotwą. Kiedy robić zmianę, nie teraz? Pyta na konferencji przed spotkaniem z Nigerią selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban w odpowiedzi na wątpliwości mediów po niedzielnym sparingu z Ukrainą.
26: I tak sobie przejrzałem inne reprezentacje i myśmy zrobili tylko 9 zmian. My robili 11. Carlo Ancelotti zrobił wszystkie zmiany w przerwie meczu. Amerykanie 11, Kanadyjczycy 11, Szwajcarzy 10.
23: Selekcjoner zdradził, że jutro znów zmian będzie bardzo dużo, ale od pierwszych minut, tak jak z Ukrainą, zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, raczej nie Jakuba Piotrowskiego, który doznał kontuzji mięśniowej. Zmiana na pewno będzie w bramce. Zagra Kamil Grabara. W Paryżu trwa drugi ćwierćfinał Rolanda Garrosa panów. Pierwszy set w spotkaniu Jakuba Mensika z João Fonseką i Czech prowadzi 4-3, ma już na koncie przełamanie. Na koniec Superliga Piłkarzy Ręcznych. Brązowe medale dla Wybrzeża Gdańsk, które po raz drugi pokonało Ostrowie Ostrów Wielkopolski, tym razem 33 do 24. Losy Mistrzostwa Polski rozstrzygnęły się już w niedzielę. Tytuł odzyskała Industria Kielce, srebrne medale dla Wisły Płock.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sponsorem Faktów Sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki schroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
18: Poplista Plus, Oscar dla Taylor Swift, królowa popu na tapczanie i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Są przewidywania, że Taylor Swift zrobi ogromny krok w karierze i przewidują fani, że zdobędzie swojego pierwszego Oscara za piosenkę do filmu Najnowsza opowieść Toy Story, już piątka, z tą piosenką I Knew It, I Knew You. Chociaż konkurencja, jak doskonale wiecie, jest straszliwa. Każdy nuci oldschoolowy przebój Randy'ego Newmana, który towarzyszy tej historii od pierwszej edycji.

0: Oj, mamy przyjaciela w tej piosence. Ale za Toy Story 5 Taylor Swift trzymamy kciuki.
1: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
2: Gdzie tu pojechać?
3: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
2: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
1: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00. Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Lepsza połowa dnia smakuje doskonale dzięki producentowi wędlin premium z Podhala, firmie Cabanos.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hackatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
7: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
12: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
13: Po reklamie.
1: Blisko, bliżej. RMF FM.

najlepsza muzyka Linkin Park, In The End. Oprócz kultowych, te najnowsze Poplista Plus, kiedy zakochany raper może romansować, no wtedy, kiedy jest zakochany w muzyce, może romansować i z popem, i z powrokiem. Roxy, White 2115. Chciałam ciebie więcej.

0: nagłówki. No, kurczę. Od których wolą główki i to zagraniczne. Jeden cytat, który powala zdecydowanie. Zagraniczne strony internetu. Cytuję: 67-letnia Madonna nie ma biustonosza i w jednej sukience ma problem z sutkami w udostępnionym pikantnym wideo z okazji Happy Pride Month. Był taki kultowy film Kotka na gorącym blaszanym dachu. A może to są przygotowania do remake'u Kotka, nie wiem, na rozgrzanej pluszowej, nie wiem, o tapczanie. Może.
1: Reklama. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. Szybko zleci, byle do piątku.
2: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend.
4: Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Teraz w salonach Claire trwa wielka włoska promocja. Sofy, jadalnie i sypialnie w znakomitych cenach. Do zobaczenia w salonach Claire. Grilluj z JBB Bałtyka. JBB Bałtyka, producent kiełbasek z Kolimki, z szynki, kiełbasy idealnej i kabanosów Palermo z Kolim.
9: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
10: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Ależ losy.
13: Ale co?
12: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do...

0: RMF zawsze z wami. No i z tymi artystami charyzmatycznymi również wyjątkowy głos. Sercem do śpiewania zawsze. Charyzma na koncertach zawsze, zawsze Kasia Stankiewicz jest prawdziwa.
1: Dzień dobry, z tej strony Kasia Stankiewicz. Chciałam słuchaczom RMF-u powiedzieć o moich grzechach. Nie przypominam sobie w tym momencie zbyt wielu, natomiast jest jeden, który przychodzi mi na pierwszą myśl. To jest to, że regularnie cudzołożę. I chyba więcej nie pamiętam. Pozdrawiam.
0: No to zdecydowanie tak jak my. Dużo miłości, Kasiu, w dniu urodzin. Dużo miłości.

0: Dlaczego Kałamaga byłby świetnym przestępcą?
1: No nie wiem.
0: Bo porywa publiczność.
2: Panie! Wstawaj, szkoda dnia! Żartujemy dalej już jutro o 5:30.
3: Skowron, Kałamaga, Olbratowski i Tomkowicz. Najlepsi o poranku. O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11.
3: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Poruszające zwierzenia.
11: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
3: Osobiste historie.
12: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
3: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
14: Po reklamie.
15: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Mateusz Bożek.
16: A to wydanie faktów. Zaczynamy od groźnego wypadku na Krajowej 77 na Podkarpaciu. Później o poważnych stratach po nawałnicy, jaka przeszła w sobotę nad Opolszczyzną. Mieszkańcy Balcerzowic wciąż czekają na pomoc. W Krakowie wyjątkowe spotkanie nauki, sztuki i troski o zdrowie. Powiemy o niezwykłym festiwalu Black or White. Aż 4 osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 77 na Podkarpaciu. W Pysznicy, to odcinek Stalowa Wola, nisko zderzyły się 3 samochody osobowe. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną na Opolszczyźnie wciąż czekają na pomoc. Liczą na wsparcie finansowe od lokalnych władz samorządowych. Przypomnę, wichura, która przeszła przez Balcerzowice, zrywała dachy, wybijała okna, a nawet burzyła ściany. Ucierpieli także przedsiębiorcy. Jednego z nich odwiedziła nasza reporterka Martyna Czerwińska.
17: Macie tu ogromne straty.
18: Tak, straty są przeolbrzymie. Można by rzec, że dwie firmy, które były na naszym podwórku, zostały doszczętnie zniszczone. Warsztat samochodowy oraz pomoc drogowa. Na dzień dzisiejszy po prostu nie mamy czym jeździć, nie mamy jak innym ludziom pomagać.
17: Te pojazdy, które przed nami stoją, lawety zniszczone?
18: To z 9 pojazdów 7 na chwilę obecną nie nadaje się w ogóle do użytku.
17: Co to dla was oznacza?
18: Mamy zawieszoną działalność. Dwie nawet działalności zawieszone, więc na dzień dzisiejszy nie zarabiamy na to, żeby odbudować.
16: Na miejscu wciąż trwa szacowanie strat. Poszkodowani korzystają także z pomocy psychologicznej. Generał pilot Ireneusz Nowak, nowym dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych. Nominację wręczył mu Karol Nawrocki. Prezydent podkreślił jego doświadczenie. Nowak był zastępcą dowódcy, a także pilotem myśliwca F-16.
19: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych. powietrznych w Maxwell.
16: Mówił prezydent. Stalowy mundur lotnika na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych jest odpowiedni do obecnych wyzwań i potrzeb obronnych. Tak o nominacji mówił z kolei szef resortu obrony Władysław Kośniak-Kamysz. Zapraszamy na rozmowy o poranku w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24. Po 7:00 Piotr Salak porozmawia z Januszem Cieszyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, a gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie o 8:00 będzie pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula.
1: Wieczorne fakty RMF FM.
16: Nauka i sztuka razem dla ochrony zdrowia. W Krakowie 20 czerwca wyjątkowa impreza charytatywna Black or White. W klubie Studio specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
5: A na scenie zobaczymy Grzegorza Turnała. To już chyba będzie 5. raz. Kabaret Hrabi wraz z Wojtkiem Kamińskim. Artur Andrus będzie z nami po raz 3. Andrzej Lampert i z pani Edyta Krzemień. Edyta chyba 3. raz. Olga Szomańska 2. raz. Priska Abbo 3. raz. Gwiazda młodego pokolenia, z której obecności bardzo się cieszymy, czyli Sarah James. Oprócz tego Color Voices, który można powiedzieć, że jest od samego początku istnienia festiwalu. No i orkiestra festiwalowa Off Bow pod dyrekcją Karola Peki.
16: Wymieniała organizatorka festiwalu profesor Anna Sowa-Staszczak. Festiwal Black or White promuje wiedzę o nowotworach neuroendokrynnych i wspiera chorych pacjentów. A o szczegółach tegorocznej jubileuszowej edycji przeczytacie więcej na rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
16: A na ostatni już dziś fakty sportowe zapraszam Cezary Dziwiszek.
21: Polscy koszykarze 3-3 walczą o pierwsze zwycięstwo na Mistrzostwach Świata w Warszawie. Po porażce z Mongolią trwa ich drugi mecz. Z Łotwą prowadzą minimalnie 6-5. W Paryżu z kolei ćwierćfinał French Open. Jakub Męsik prowadził już 2-0 w setach z João Fonseca. Wygrywał 6-4, 6-3 i teraz trzecia partia, w której dopiero pierwszy gem. My czekamy z niecierpliwością na jutro i ćwierćfinał Maji Chwalińskiej z Anną Kalińską. Jutro o 11:00. Dla 24-latki z Dąbrowy Górniczej awans do tej fazy turnieju to największy sukces w karierze. Z Dąbrowy, ale mocno związanej z Bielsko-Białą, to tam w klubie BKT Advantage z Mają grał obecnie trener Mikołaj Wrzoła.
22: No ona gra coś, czego żadna inna zawodniczka w turze obecnie nie gra. Zmienia bardzo rytm, czyta super grę od pozostałych zawodniczek. Próbuje czegoś innego, no chodzi do siatki, gra skróty, przemieszcza te zawodniczki, rozrzuca je po korcie, więc one są zaskoczone tym stylem gry.
21: Już teraz Maja Chwalińska wie, że w rankingu WTA może wskoczyć nawet do czołowej 50. Polski Związek Tenisowy w związku z tym zwrócił się do organizatorów Wimbledonu o przyznanie jej dzikiej karty, dzięki czemu nie musiałaby grać w kwalifikacjach. Nasze siatkarki jutro nad ranem rozpoczynają pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Nankinie. Wśród nowych twarzy rewelacja Ligi Tureckiej Julia Szczurowska, która w reprezentacji zadebiutowała w ostatnim turnieju towarzyskim.
23: Swój debiut jak ocenisz? Jesteś zadowolona po prostu?
24: Nie, uważam, że nie. W sensie nie zagrałam tak, jak potrafię. Na pewno zjadły mnie trochę emocje i stres ze względu na to, że właśnie gra w tej reprezentacji była moim marzeniem od dziecka.
21: Początek meczu z Belgią już o 5:30 nad ranem, a rozmowę z Julią Szczurowską i terminarz Ligi Narodów Siatkarek znajdziecie na rmf24.pl.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest Fakro, producent okien pionowych InnoView oraz marki chroniących przed upałem. Partner piłkarskiej reprezentacji Polski.
15: W czwartek na wschodzie opady deszczu, lokalnie też burze. W centralnej Polsce od Pomorza po Śląsk niebo okaże się pogodne, jedynie nad ranem możliwe słabe przelotne opady deszczu. W drugiej części dnia od Pomorza Zachodniego przelotne opady deszczu, burze na termometrach. Ach, no tak, w czwartek Boże Ciało. 22 kreski na wschodzie, 26 na pozostałym obszarze kraju. Poblista Plus. Pierwsze próby wokalne Stinga, takie uliczne. Mistrz Formuły 1 na rowerze i inne nowe przeboje. Darek Maciborek, zapraszamy.

Mam nadzieję, że jesteście już gotowi, tak jak my. No bo RMF zawsze z wami i z naszymi mistrzami. Maja Chwalińska jutro 11 zagra na turnieju Roland Garros o półfinał turnieju wielkoszlemowego. Co możemy zrobić? Możemy zrobić najlepsze czary muzyczne i dedykować piosenkę z determinacją, z wolą walki, z nieustępliwością, z każdą piłką wygraną. Survivor, Eye of the Tiger, droga do zwycięstwa. No tak to czujemy.

0: list kierownicy nie ucieknie przed paparazzi. Czytamy nagłówek w zagranicznych kolorowych stronach. Kim Kardashian cieszy się romantyczną przejażdżką rowerową ze swoim chłopakiem Lewisem Hamiltonem, a następnie zachwyca gwiazdę Formuły 1 zdjęciami w bikini. Gdy ich intensywny romans nabiera tempa, no nabiera kierowca Formuły 1 na rowerze. Z miłości mógłby jeździć na hulajnodze. Bo akurat przed wyścigami mistrz kierownicy jeździ na hulajnodze na zapleczu tora wyścigowego.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
7: To posłuchaj.
9: Super! Dziękuję bardzo.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
10: Czekam.
6: Ponad milion złotych.
10: Zagrasz?
11: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Po reklamie.
6: RMFFM zawsze z tobą. RMFFM zawsze z tobą.
13: Ja, Joanne, Nendom Game. Nendom Game.

miejsca jak dom z najlepszą muzyką mrozu, nie ma miejsca jak dom. Sprawdzajcie, bo już propozycja do poblisty. Chyba odkryliśmy początki wokalne Stinga. Powiedział o tym w jednym z ostatnich wywiadów. Sprzedawałem gazety jako dziecko na rogu ulicy. Więc moja pierwsza praca wokalna polegała na tym, że przy sprzedawaniu The Evening Chronicle w moim mieście śpiewałem o tak. England Chronicle. Trochę zabrzmiał jak Englishman in New York, ale tylko troszkę.

0: historie mogą być zakręcone i na pewno nomen omen odkopane.
1: Ale jak to się stało, że Zakopane urosło do rangi, do takiej rangi?
2: Bo to nie zawsze tak było,
1: prawda? I jak na przestrzeni ostatnich kilkuset lat rosła jego legenda?
0: Zakopane. Podcast po 23, jeżeli ten podcast to jest historia dla dorosłych, no to mam nadzieję, że dzieci będą spały.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
3: Dobrej i spokojnej nocy, Darek Maciborek do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na fakty o 23, które przedstawia Mateusz Bożek.
4: Była więziona w mieszkaniu przez 30 lat. W faktach o szokującym odkryciu w Krakowie. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura. Będzie też o umowie handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, a także o sporcie. I nieudanym niestety występie naszych reprezentantów w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Prokuratura bada sprawę kobiety izolowanej przez 30 lat w jednym z mieszkań w Krakowie. Sprawę ujawnili reporterzy programu Uwaga TVN. 50-letnią kobietę znaleziono podczas kwietniowej wizyty pracownika MOPS-u. Śledczy sprawdzą, czy doszło do znęcania się nad osobą nieporadną.
5: Z rozpytania sąsiadów wynikało, że wiedzieli o tym, że to starsze małżeństwo ma córkę, natomiast no wszyscy twierdzili, że ta córka dawno temu wyprowadziła się z tego mieszkania. Po prostu przestała w pewnym momencie wychodzić z domu. Tutaj będzie prowadzone postępowanie, które będzie miało na celu też wyjaśnienie, czy ta kobieta dobrowolnie była przez ten czas w domu, czy była do tego przymuszana i jakie te warunki, powiedzmy, socjalne były.
4: Mówiła podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Paweł Konieczny. Umowa handlowa Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi coraz bliżej. Mimo sporów wewnątrz wspólnoty, Unijna Komisja do Spraw Handlu ostatecznie ją przegłosowała. Wcześniej Donald Trump zagroził nałożeniem 25% cła na samochody z Europy, jeśli Unia nie zaakceptuje umowy, wynegocjowanej już w lipcu zeszłego roku. Kiedy porozumienie wejdzie w życie? O tym nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
6: 16 czerwca nad porozumieniem zagłosuje cały Parlament Europejski, a po publikacji w Unijnym Dzienniku Ustaw umowa wejdzie w życie. Jej zatwierdzenie opóźniały m.in. groźby Donalda Trumpa dotyczące Grenlandii. Umowa budzi kontrowersje, bo jest asymetryczna. Unia znosi cła, podczas gdy Stany Zjednoczone nakładają 15% stawki na unijne towary. Wprowadzono jednak mechanizmy ochronne. Komisja Europejska będzie mogła zawiesić preferencje przed końcem roku, jeśli Stany Zjednoczone przekroczą ten 15% próg dla stali oraz będzie mogła zamrozić umowę w razie kolejnych groźb. Porozumienie wygaśnie z końcem 2029 roku, co umożliwi jej renegocjację z kolejnym prezydentem Stanów Zjednoczonych.
4: Prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w obchodach 70. rocznicy tzw. Poznańskiego Czerwca 56. 28 czerwca w Zamku Królewskim w Poznaniu odbędzie się szczyt z udziałem przywódców państw zaproszonych na to wydarzenie. Informuje szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
7: Na pewno będą to przedstawiciele państw z regionu. Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z administracją prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii. Mamy duże przekonanie, że będzie co najmniej tych trzech prezydentów państw bałtyckich wspólnie z prezydentem Nawrockim będą świętować, ale jesteśmy także w kontakcie z innymi prezydentami państw regionu. Jeśli ta lista będzie się poszerzać, to oczywiście będziemy starali się w miarę możliwości informować. Im więcej prezydentów regionu przyjedzie do Poznania, tym więcej ludzi z Europy Środkowej dowie się o tym bohaterskim zrywie poznaniaków.
8: Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
4: Niestety to nie jest udany początek Mistrzostw Świata w wykonaniu naszych reprezentantów w koszykówce 3x3. W Warszawie biało-czerwoni ponieśli dziś dwie porażki. Najpierw z Mongolią, a wieczorem także z Łotwą po dogrywce.
9: No niestety, no nie potoczyło się tak jak myśleliśmy, ale na pewno wszyscy, którzy dzisiaj się tutaj zgromadzili, którzy nas wspierali, którzy nas dopingowali, nie mogą być zawiedzeni, bo zostawiliśmy kompletnie wszystko, co mieliśmy w sercach, w głowach i w nogach.
10: Dwie porażki nie deprymują?
9: broń Boże, broń Boże. Niech hejterzy wylewają to wszystko, co tam mają, to tylko nas rozpali do większej walki. Będziemy gotowi, jutro regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie i jedziemy z nową energią w czwartek.
4: Z Przemysławem Zamojskim rozmawiał dziennikarz sportowy RMF FM Patryk Serwański. Jutro kolejne mecze fazy grupowej rozegra nasza żeńska reprezentacja.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dzień dobry, cześć, witamy w Historii dla Dorosłych, w której mówimy o tym, o czym mówią inni, ale inni nie mówią tak ładnie i dobrze jak my.
11: Tak, a tematem będzie dzisiaj Zakopane, czyli zimowa stolica Polski.
10: Niektórym Zakopana zimowa stolica Polski kojarzy się z pięknymi widokami na wysokie Tatry.
11: Innym scenami, które są jeszcze wyższe niż najwyższe szczyty Tatr.
10: Ale są tam też, co tam jeszcze jest, ja mam notatki. Skoki narciarskie, oscypki, krupówki, białe misie. Jednym słowem myślimy zima w Polsce, myślimy Zakopane. Już teraz w Historii dla Dorosłych w RMF FM. Zostańcie z nami w nasze złote bączki, kochane, bo będzie ciekawie.

0: To ona. Niepowtarzalna, jedyna historia dla dorosłych w RMF FM, a dzisiejszy temat, no, rodzi dużo pytań.
1: No, ale jak to się stało, że Zakopane urosło do rangi, do takiej rangi?
0: Bo to nie zawsze tak było,
1: prawda? Nie. I jak na przestrzeni ostatnich kilkuset lat rosła jego legenda?
0: Jak powstała ta osada, którą dzisiaj znamy jako nasze piękne, wspaniałe Zakopane, które każdy nosi w swoim serduszku? Podobno pierwszy przywilej osadniczy wydał lubiany przez nas skądinąd król Stefan Batory w roku 1578. Jednak oryginał tego dokumentu zaginął.
1: Ale są odpisy.
0: Są odpisy.
1: Złośliwi twierdzą, że nigdy nie istniał.
0: Ale to są złośliwi.
1: To prawda. Złośliwi twierdzą, że jednak ten dokument nigdy nie istniał.
0: Ale to złośliwi, to są złośliwi.
1: No. I że mieszkańcy osady wymyślili go i przedstawili fałszywkę królowi Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu, aby ten zatwierdził ich prawa do osadnictwa. Właśnie tam, w tym miejscu.
0: Jeżeli idzie o nazwę Zakopane, to ona się po raz pierwszy pojawia w dokumencie z roku 1605 i na początku brzmiała Zakopane.
1: Oddzielnie.
0: Czyli za? Spacja i z dużej litery Kopane.
1: Kopane. I co ciekawe, wcale nie chodziło o to, że osada znajdowała się pod ziemią. Nie.
0: Dlatego, że Kopane oznaczało kiedyś wykarczowaną polanę. Mm. I stąd nazwa Zakopane.
1: Chodźmy, kochanie, na Kopane.
0: To dzisiaj by było Zapolane.
1: Zapolane, tak.
0: Czyli jest Polane i Zapolane.
1: Zapolane by się nazywało.
0: I na samym początku Zakopane nie było wcale dużym miastem, czy nawet dużą osadą. Ona, można powiedzieć, że Zakopane ówczesnym, że to było takie troszeczkę zadupie.
1: No tak, tak. No i mega atrakcji też tam nie było jakiś. Od kilka drewnianych chałup i owce.
0: Jak gdzieś piorun walnął, to była atrakcja miesiąca, może nawet kwartału, o której potem mówiono miesiącami, jeśli nie kwartałami. I tak było na początku.
1: Nic więc dziwnego, że wielu ludzi chciało się zająć zbójnictwem na tamtym terenie, bo to nieco bardziej ekscytujące niż wypas owiec.
0: To też ciekawa gałąź ówczesnej gospodarki. Taki opiec, znaczy opiec, juchas, zaczynał liczyć owce i co? I zasypiał.
1: No.
0: Stąd to się wzięło zresztą.
1: No i my tutaj w Polsce za sprawą serialu Janosik, gdzie grał Marek Perepeczko główną rolę.
0: A nawet Pepereczko.
1: Pepereczko, Marek. Nieco wyidealizowaliśmy obraz zbójników, prawda? Jako tych szlachetnych ludzi, którzy okradają biednych i dają, okradają bogatych i dają biednych.
0: Czyli zrobiliśmy ze zbójników takich troszeczkę Robin Hoodów polskich Tatr.
1: Tak. W rzeczywistości było inaczej.
0: Zupełnie inaczej.
1: No tak. Na przykład Janosik, który z Zakopanem nie miał nic wspólnego.
0: Kompletnie.
1: Nic. Raczej on napadał wszystkich, a bogatym płacił, żeby mógł dalej zbujować.
0: O napadaniu i nienapadaniu tyle, ale do historii dla dorosłych oczywiście wrócimy już za chwilę.

0: Witam się z wami ponownie po przerwie. To, jakby ktoś nie wiedział, historia dla dorosłych w RMF FM. Trwało Zakopane, które, tak jak kiedyś Rzym, było nadal skromną osadą.
1: Skromniutką. I choć, słuchajcie, losy Rzymu i Zakopanego potoczyły się inaczej i nie powstało tutaj Imperium Zakopanego, troszeczkę szkoda, to Zakopane znalazło swoją niszę, czyli zarabianie na turystach.
0: Tak.
1: Ale nie uprzedzajmy faktów.
0: Tak. Przez większą część XIX wieku Zakopane było miejscem, do którego człowiek trafiał raczej przez pomyłkę niż z wyboru.
1: A co to się stało? Gdzie to ja jestem? Tak zwykle mówił ktoś, kto zabłądził w okolice Zakopanego, Zakopane, bo faktycznie była to tylko taka biedna górska wioska, kilka chałup, owce, błoto, trochę dymu, spalenisk, jakaś tam obórka, stajenka.
0: I wiatr, który zimą próbował człowieka obedrzeć ze skóry.
1: Dlatego bacowie nosili więcej skór, na przykład baranice, że jak obedrze ich z jednej skóry, to mają drugą swoją.
0: Skórę,
1: logiczne.
0: Tak. Nikt jeszcze nie mówił tutaj o, jak to się mówi, klimatycznym wyjeździe w góry.
1: Nie, jeżeli ktoś do XIX wieku jechał w Tatry, to zwykle dlatego, że musiał, że zabłądził albo uciekał przed wierzycielami.
0: Albo, że zabłądził, uciekając przed wierzycielami.
1: Co też się mogło zdarzać, bo to były ciężkie czasy. I słuchajcie, i teraz na scenę wjeżdża on, doktor Tytus Chałubiński. Warszawski lekarz, człowiek nauki, taki brodaty, bo nosił brodę, autorytet. I pionier tego, co dzisiaj byśmy nazwali turystyką wellness. Turystyka wellness.
0: Czyli takim luźnym łażeniem i oddychaniem.
1: Takim leczeniem się w górach, pod reparacją zdrowia.
0: On przyjechał do Zakopanego w 1873 roku.
1: Gdzie jeszcze było jedno wielkie nic.
0: No, i odkrywa coś niezwykłego. To był doktor.
1: No.
0: Pamiętajmy, że miejscowy klimat pomaga chorym na gruźlicę.
1: A trzeba pamiętać, że gruźlica wtedy była czymś znacznie gorszym niż zwykłe przeziębienie.
0: Umierało. A no wiesz, to była taka, jak czytamy w literaturze, taka elegancka, romantyczna i bardzo śmiertelna choroba epoki. Ludzie kasłali dramatycznie do chusteczek, bledli malowniczo i umierali przy świecach.
1: Piękne, romantyczne, cudowne, wspaniałe. Natomiast Chałubiński doktor uznał, że górskie powietrze zrobi takim ludziom dobrze i że można ich uratować i zaczął organizować leczenia klimatyczne. Sprowadzał pacjentów, zaczął budować podwaliny pod uzdrowiska. Tak, żeby tam coś było więcej niż chatka i obórka.
0: Innymi słowy, on zrobił Zakopanemu najlepszy marketing w historii.
1: Tak, bo nagle się okazało, że Zakopane to nie jest koniec świata, tylko to jest miejsce, gdzie można odzyskać zdrowie, gdzie można wypocząć, gdzie można oddychać świeżym powietrzem. No i przy okazji troszeczkę też dla zdrowia pomęczyć się na szlaku.
0: Jesteśmy za moment.
2: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
4: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.

0: wróciliśmy. Historia dla dorosłych i jej reprezentanci, czyli radiowcy bez cenzury.
1: Prawdziwą gwiazdą tamtych czasów był ktoś jeszcze. Jan Krzeptowski Sabała. Legendarny góral, gawędziarz, myśliwy, muzykant, po prostu Mozart gór.
2: A przede wszystkim niezwykły człowiek, który potrafi opowiadać historię w sposób tak wspaniały i tak długo, że słuchacze zapominali, po co właściwie tam przyszli, przyjechali, co robią.
1: Mówił gwarą, grał na gęślach i wyglądał jak człowiek, który osobiście negocjował z niedźwiedziem warunki współistnienia.
2: To był taki ówczesny YouTube i Netflix na dwóch nogach.
1: Tak,
2: taki...
1: i TikTok jeszcze.
2: I TikTok,
1: no.
2: Zarazem.
1: I Chałubiński Sabała tworzyli taki duet doskonały.
2: Tak, tu doktor z Warszawski. Tak,
1: jeden reprezentował inteligencję i medycynę, drugi dzikiego ducha Tatr. Razem organizowali słynne bezprogramowe wycieczki w góry. Bezprogramowe.
2: Sama nazwa była piękna, sama bezprogramowe. Nawet wypowiedzcie sobie to na głos, zobaczycie jak to brzmi. Bo ona oznaczała mniej więcej tyle, że nikt nie wiedział dokąd idą, kiedy wrócą, czy wszyscy wrócą.
1: Tak, tak.
2: Bezprogramowe.
1: W tych wyprawach Tytusa i Sabały uczestniczyły całe procesje. Warszawscy panicze w eleganckich ubraniach, damy w gorsetach, próbujące oddychać na wysokości 1000 metrów.
2: No i do tego wszystkiego górale w roli takich szerpów ówczesnych naszych polskich, niosący jedzenie, bagaże. Gdzieś z tyłu tam szedł Sabała, który przegrywał na gęślach, żeby się jak raźno szło. I opowiadał historię o duchach gór, o zbójnikach oraz o ludziach, którzy poszli w góry i nie wrócili.
1: Tak, tak.
2: A jak właśnie państwo przyjeżdżało z Warszawy, to było coś.
1: Coś, no. Atmosfera musiała być niezwykła. Słuchajcie, trochę sanatorium.
2: Troszeczkę
1: pielgrzymka, trochę survival.
2: Czy takie ówczesne, takie królowe przetrwania.
1: Tak, tak.
2: Jakby ludzie wtedy, jaśnie państwo, mieli TikToka, to wszystkie roleczki by były właśnie stamtąd.
1: Pod koniec XIX wieku Zakopane jednak przypominało trochę Dziki Zachód.
2: Troszeczkę tak.
1: Tak, tak, tak. Tylko zamiast kowbojów byli górale, zamiast rewolwerów ciupagi, a zamiast pojedynków rewolwerowców trwała rzeź tatrzańskich lasów.
2: Dlatego, że drzewa wtedy, tam wszystko było zarośnięte, znikały szybciej niż wolne miejsca parkingowe pod Gubałówką w długi weekend dzisiaj. Anno Domini 2026.
1: No bo tam się zaczął jakiś taki niby przemysł rozwijać. Huty wokół Zakopanego pracowały pełną parą, a nawet dwoma parami.
2: A nawet trzema.
1: Tartaki pożerały tysiące świerków jak grube Amerykanie hamburgery.
2: Zakopane było wtedy biedne, chaotyczne i... a przyroda, to wszystko było coraz bardziej rozkradane z roku na rok. Tatry traktowano po prostu jako wielki taki rezerwuar, zbiornik drewna i kamienia.
1: Tak.
2: Krótka przerwa i wracamy z tematem. Bądźcie blisko RMF FM i dajcie głośniej.

0: No i cześć ponownie, wróciliśmy. Tu Radiowcy bez cenzury i historia dla dorosłych w RMF FM. To na czym my to skończyliśmy? No bo tak.
1: Jeśli coś rosło, można to było wyciąć.
0: No bo to niczyje.
1: Tak. Jeśli coś płynęło, można było tam postawić hutę. A jak coś nie rosło, ani nie płynęło, to można tam było składać odpady hutnicze i tartaczne.
0: I tutaj, w tym momencie na scenę wkracza kolejny gościu, hrabia Władysław Zamoyski. Człowiek, który wyglądał troszeczkę bardziej na takiego surowego nauczyciela matematyki niż na przyszłego, na hrabiego wybawcę Tatr.
1: Tak. Nie palił cygar, nie urządzał wielkich balów, nie obnosił się z bogactwem. Był arystokratą, ale

0: Udział bierze pruski przedsiębiorca Jakub Goldhammer. Człowiek, który na Tatry patrzył mniej więcej tak, jak deweloper patrzy dzisiaj na ostatnią działeczkę widokową w centrum miasta.
1: Tak.
0: Po prostu mokry.
1: Ostatni trawniczek zieleni.
0: Tak. Będziemy tu robić.
1: Licytacja, z tego co wiemy z dokumentów, była dramatyczna. Kwoty rosły, emocje rosły, a portfele zaczynały piszczeć z bólu.
0: Ale nasz Zamoyski...
1: Nie odpuszczał.
0: Zamoyski nie. Bo on licytował do ostatniego centa i w końcu wygrał, płacąc 460 tysięcy reńskich. Sumę tak ogromną, że ówczesnemu mieszkańcowi Galicji mogło się od tego zakręcić w głowie szybciej niż po góralskiej herbacie z prądem.
1: Tak.
0: To były... On przebił tego biznesmena chyba, ja nie pamiętam, o rubla?
1: To dwa ruble,
0: które zadecydowały o przyszłości polskich Tatr.
1: Że są nasze. I teraz najlepsze. Człowiek, który kupił pół Podhala, żył jak asceta. Ten Zamoyski.
0: Bo on na tej licytacji kupił Tatry.
1: Tak. Ale nawet nie stracił całego majątku. Ale on w ogóle, jak był bogaty, to spał na twardym łóżku, nie wydawał pieniędzy na luksusy, chodził skromnie ubrany i pilnował każdego grosza.
0: No taki
1: dlatego
0: był.
1: Miał na ten. Dzisiaj internet uznałby go, ja nie wiem, za influencera minimalizmu i finansowej dyscypliny.
0: Takiego zerystę troszeczkę, jeśli idzie o finanse. Tyle, że hrabia nie oszczędzał po to, żeby sobie kupić trzeci apartament w Kościelisku, tylko on uważał, że kasa jest potrzebna po to, żeby ratować Tatry.
1: Tak. I to właśnie dzięki jego uporowi Morskie Oko nie zostało prywatnym kurortem z wejściówką za równoważność miesięcznej pensji.
0: Żeby tam się prusak panoszył? Nie. Ostatecznie hrabia Zamoyski, fantastyczny człowiek, całe swoje dobra zapisał narodowi polskiemu.
1: Czyli
0: kupił Tatry, kupił se Tatry i po prostu oddał je. A macie, Polacy, bierzcie z tego wszystko.
1: Masz narodzie Polski.
0: Krótka przerwa i wracamy z tematem. Bądźcie blisko RMF FM i dajcie głośniej.

0: No hej, po przerwie, witamy się z wami ponownie. Co skończyliśmy, to skończyliśmy, a czego jeszcze nie zaczęliśmy, no to właśnie zaczynamy. Więc najpierw to, co wiadome. W dzisiejszych czasach byłoby to wręcz podejrzanie nieuczciwie.
1: W dzisiejszych czasach brzmi to wręcz podejrzanie uczciwie.
0: Aha, to...
1: Tak. I słuchajcie, i w tym momencie nagle Zakopane eksplodowało popularnością. Przyjeżdżają artyści, pisarze, muzycy, Stanisław Witkiewicz tworzy styl zakopiański.
0: Przyjeżdżają do siebie, bo mówią, to jadę do siebie, to są nasze Tatry. To...
1: Sienkiewicz spaceruje po Krupówkach.
0: Po naszych Tatrach.
1: Kasprowicz pisze poezję.
0: W naszych Tatrach.
1: Tak, Karol Szymanowski chłonie góralską muzykę.
0: I patrzy na nasze Tatry.
1: Te harnasie jego słynne. Zakopane staje się modą, snem inteligencji i kulturalnym centrum Polski w pewnym momencie.
0: Czyli z takiej biednej, pasterskiej wioski, nie różniącej się niczym od wiosek dookoła, Zakopane zmienia się w miejsce, gdzie każdy artysta chciał po prostu cierpieć twórczo przy widoku na Giewont, na tego śpiącego polskiego rycerza.
1: Ale historia Tatr to nie tylko poeci wzdychający do Giewontu, prawda, i inteligenci pijący serwatkę dla zdrowia, czy brzętyce, prawda, to także wielkie pieniądze i spory o ziemię.
0: Tak, dlatego, że kiedy hrabia Zamoyski ratował wschodnią część Tatr i kupował ją dla Polaków, to ratował przed przemysłowym rabunkiem.
1: Rabunkiem, tak naprawdę.
0: Drewno i kamień, to po zachodniej stronie gór też wrzało.
1: Tak, tamtejsze tereny, czyli okolice Doliny Chochołowskiej, Leśnicy, Witowa, należały do wielkich właścicieli i były regularnie wykorzystywane gospodarczo.
0: I dla górali...
1: Czyli niszczone tak naprawdę.
0: No po prostu, no łupione. Dla górali oznaczało to jedno, że ktoś obcy może przyjść, zabrać im las, halę i prawo wypasu owiec. A to nie jest komfortowa sytuacja.
1: No a dla podkalańskiego górala utrata prawa do wypasu była mniej więcej tym samym, czym dziś, ja nie wiem, utrata Wi-Fi i internetu dla influencera.
0: I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, bo około 170 rodzin z Witowa postanowiło działać razem, co samo w sobie było dość imponujące, prawda? Bo wiadomo, dwóch grali to trzy opinie.
1: Przy większej liczbie zaczyna się być niebezpiecznie.
0: Jak w całej Polsce, prawda? Tylko tam bardziej. Jednak tu się górale dogadali. Zrzucili się na ogromne pieniądze i wykupili prawa do użytkowania terenów od austriackiego właściciela i Skarbu Państwa Austriackiego. Niejako cesarza.
1: Tak. I już w 1819 roku górale z Podhala stworzyli coś w rodzaju pierwszego podhalańskiego holdingu. Wspólnie wykupili właśnie część Tatr Zachodnich, zakładając późniejszą, słynną wspólnotę leśną uprawnionych 8 wsi w Witowie. Tak to pełna nazwa brzmiała.
0: No sama nazwa brzmi troszeczkę jak urząd, który wymaga 7 pieczątek i 14 zaświadczeń.
1: Tak.
0: Ale chodziło o rzecz bardzo prostą. Góral chciał mieć pewność, że dalej może pasać owce, ciąć drzewo i drewno.
1: Drzewo na drewno.
0: Nieodwrotnie, nie drewno na drzewo. I żyć tak jak jego ojciec, dziadek, pradziadek i tak dalej.
1: I to była historia Zakopanego i to miejsce i ludzie, którzy mieszkają tam, zasługują na nasz szacunek.
0: A współczesność, wolne pokoje i rachunki grozy to jest temat na zupełnie inny podcast.
1: To już nie historia, to rzeczywistość.
0: Jan Albratowski, Tomasz Albratowski, Przemysław Skowron. Dzięki, że byliście z nami. Pozdrawiamy.

0: A propos czasu, to wtorek nam przeminął. Bo na zegarach północ, czyli zaczynamy środę. Posłuchajmy faktów RMF FM, przedstawi je Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z wielkopolskiego odcinku autostrady A2. Później o rewolucyjnej metodzie leczenia raka trzustki. Według specjalistów nowy lek może przedłużyć życie pacjentów. W faktach także sport. Dziś początek Ligi Narodów z udziałem po naszych siatkarek, a Maja Chwalińska powalczy o półfinał tenisowego turnieju French Open. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W Świerczewie zderzyły się dwa samochody osobowe. W kierunku Świecka dwa pasy ruchu są zablokowane. Waldemar Żurek przeprosi za słowa Zbigniewa Ziobry sprzed 7 lat. To efekt ugody resortu z byłym sędzią Wojciechem Łączewskim, którego kompetencje zawodowe były minister sprawiedliwości podważał na konferencjach prasowych. O szczegółach dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
2: Konsekwencje działania byłego ministra ponosi nie tyle jego następca, co sam urząd. Skarżący się na naruszenie swojego dobrego imienia Wojciech Łączewski wyjaśnia, że stwierdzenie przez resort, że słowa Ziobry na jego temat nigdy nie powinny paść, to tylko część odpowiedzialności za nie.
3: Żurek przeprasza niejako w zastępstwie Zbigniewa Ziobry jako urząd, a Zbigniew Ziobro będzie jeszcze musiał przepraszać osobiście.
2: Mówi były sędzia. Wojciech Łączewski wyjaśnia też, że do przeprosin sam Zbigniew Ziobro nie jest już potrzebny.
3: Jeżeli sąd wyda wyrok, to są możliwości egzekucji tak zwanego wykonania zastępczego, także jego obecność nie jest do niczego potrzebna.
2: Prawnik wyjaśnia, że pod nakazanymi przez sąd przeprosinami Zbigniew Ziobro będzie podpisany, a koszt ich publikacji zostanie pokryty z jego zabezpieczonego majątku.
1: Nowa terapia może wydłużyć życie pacjentów z rakiem trzustki. W Chicago podczas Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej zaprezentowano nowy lek określany przez specjalistów jako przełom w leczeniu tego nowotworu. Lek musi przejść teraz co najmniej kilkunastomiesięczną formalną drogę, zanim trafi do powszechnego użytku. Lekarze jednak już przyznają, że może to być duża szansa na wsparcie pacjentów.
4: Rzeczywiście to może być przełomowa terapia, owacja na stojąco, standing ovation, więc wiadomo, że to musiał być coś wow.
5: Ten rak trzustki był do tej pory nie do końca zaopiekowany.
4: Znaczy, ten rak trzustki, po pierwsze, bardzo złe rokowanie, przeżycia bardzo krótkie, poniżej roku. Ludzie szybko umierają. Późno rozpoznajemy tego raka, a później nie mieliśmy nic. Jakąś chemioterapię toksyczną. Ona poprawiała przeżycie, ale nie dawała takiego super efektu.
5: Co tu jest tym dużym, głównym efektem? To wydłużenie życia?
4: Tak, no przede wszystkim chodzi, zawsze nam chodzi o wydłużenie życia.
5: I tutaj ta terapia daje takie nadzieje.
4: Wstępnie.
5: To dopasowanie tutaj tego leku, na czym polega w praktyce?
4: No mamy specyficzne zaburzenie molekularne, i on jakby to zaburzenie w pewnym sensie blokuje, czyli nam blokuje rozwój nowotworu.
1: Z szefem Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Rafałem Stecem, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Więcej o nowej innowacyjnej terapii piszemy na rmf24.pl.
6: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarkom.
1: Dziś w Chinach rusza Liga Narodów w siatkarce kobiet. W turnieju zobaczymy również polskie siatkarki. Duże szanse na grę ma niedawna debiutantka w kadrze Julia Szczurowska. Ostatni sezon w Besiktasie Stambuł był dla 24-letniej atakującej przełomem w karierze. Rewelacja sezonu tureckiej ligi grała tak dobrze, że otrzymała nawet propozycję przyjęcia tureckiego obywatelstwa. Jednak, jak mówi w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, nie była tym zainteresowana.
7: Tak jak już wcześniej mówiłam, za dzieciaka miałam takie marzenie, żeby być w reprezentacji Polski, stąd jestem i nigdy nie zapomnę, skąd jestem, przez to ile wsparcia, ile miłości dała mi moja rodzina i w życiu bym się tego nie wyrzekła, więc jeżeli kiedykolwiek będę miała paszport turecki, to tylko i wyłącznie ze względu na to, że wezmę ślub z moim partnerem, ale...
8: Jest z Turcji?
7: Tak, jest z Turcji, ale to w żaden sposób nie będzie wiązało się ze mną i reprezentowaniem jakiegokolwiek innego kraju.
1: Na rmf24.pl polecamy całą rozmowę z Julią Szurowską, a pierwszy mecz naszych siatkarek z Belgią już o 5:30. Dzisiaj także na kortach Rolanda Garrosa zobaczymy Maję Chwalińską. Polska tenisistka zagra o półfinał turnieju French Open z Rosjanką Anną Kalińską. Początek meczu o 11:00. Polka w turnieju już osiągnęła największy sukces w swojej karierze. Za Maję oczywiście trzymamy kciuki, a jej występ będziemy relacjonować na bieżąco w faktach RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Siatkarki o 5:30 jeszcze ujdą, ale Maja o 11:00, no to nie jest łatwa godzina dla nocnej zmiany. Wtedy będziemy przecież odsypiać. Trzeba to zrobić szybko, żeby mecz obejrzeć. To jest jakiś plan. Póki co dobranocka. Maciek Rybak, cześć, witajcie.

Medzio Rzeka. Tak mógłby się nazywać, gdyby był z Polski. Teddy Swims w RMF FM. To jest najlepsza muzyka, która zawsze z wami. Jej też nie zabraknie podczas naszego spotkania. Ma się rozumieć Maciek Rybak. Cześć, witajcie, tu dobranocka. I środa, trzeci dzień czerwca. Taka kartka w kalendarzu. To jest Światowy Dzień Roweru. To jest dobry plan na popołudnie. Dzień Savoir Vivru. No my jesteśmy grzeczni, poukładani, wiadomo. I też mamy Dzień Dobrej Oceny. No już wiadomo, jaki audyt sobie zrobimy po nocnej zmianie.

Kochanie, śpi to jeden z tych utworów, którego nie można brać dosłownie. No nie na nocnej zmianie. Ale gdyby było zdrzemnij się, kochanie, zdrzemnij, no to w pewnych zawodach można by iść na kompromis. Kaja w RMF FM, a u nas za chwilę Adam Romer, dziennikarz tenisowy, który rozłoży na czynniki pierwsze sukces Mai Chwalińskiej.

0: Gdyby ktoś mnie zapytał, czy Polka będzie grać w ćwierćfinale French Open, powiedziałbym, że jasne, myśląc oczywiście o Idze Świątek, a tutaj niespodzianka, Maja Chwalińska będzie dziś grać mecz, o tym Piotr Salak.
1: No to jest dziwny turniej. To jest turniej pełen niespodzianek i to chyba nie wystarczy, żeby powiedzieć o tym, co się dzieje na paryskich kortach w tym roku podczas turnieju Rolanda Garrosa. Oczywiście dla nas najmilsza niespodzianka to ta, którą sprawiła Maja Chwalińska. 114. Zaczynała ten turniej na miejscu 114 rankingu WTA. Wiadomo, że już będzie bardzo, bardzo wysoko, jeśli chodzi o końcówkę tego turnieju. Jaka jest tajemnica tego znakomitego występu Polki? O tym opowie nam Adam Romer, redaktor naczelny tenisowego pisma Tenis Klub. Dzień dobry, Adam.
2: Witam cię, witam państwa.
1: Twoim zdaniem, na czym polega tajemnica sukcesu Maji Chwalińskiej? To jest tenis idealnie skrojony na te korty, idealnie skrojony na te warunki? Czy to jest kwestia braku cierpliwości zawodniczek? Na czym polega tajemnica Maji Chwalińskiej?
2: Jeśli miałbym to określić jednym słowem, to chyba wybrałbym słowo wytrwałość. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na dotychczasową całą karierę Maji Chwalińskiej, to jest ona niezwykle pokręcona. Jej dojście do tego wielkiego sukcesu, który już osiągnęła, a to trzeba powiedzieć, że to cały czas nie jest koniec, bo ona w środę będzie grała mecz ćwierćfinałowy z Anną Kalińską i choć nie jest faworytką, to wcale nie jest bez szans. To powiedziałbym, że te lata, które spędziła dotychczas na korcie, były niezwykle pokręcone, bo ona przechodziła już przez serię kontuzji, przez depresję, o której mówiła otwarcie, przez kłopoty finansowe, by finansować swoje starty. Także można powiedzieć, że zasmakowała bardzo wielu tych gorzkich stron zawodowego tenisa. Choć ja pamiętam Maję jako 12-letnią dziewczynę, która już wtedy fascynowała sposobem swojej gry, bo ona trochę nie pasuje do tego, co dzieje się dziś w zawodowym, w kobiecym turze.
1: Tenis jest taki oldschoolowy, bym powiedział. Też masz takie wrażenie?
2: Zupełnie inny, tak, rzeczywiście ona gra, jak ona sama powiedziała, ona stara się myśleć na korcie, nie zawsze wychodzi jej to idealnie, ale rzeczywiście ona jakby gra po to, by wygrywać punkty, czyli stara się zagrywać piłki tak, by jej rywalkom było jak najtrudniej, ale wykorzystuje do tego rotację, wykorzystuje do tego zmianę tempa gry. Natomiast dziś w kobiecym tenisie króluje, przynajmniej do czasów Maji Chwalińskiej, królowała siła. I rzeczywiście ona, można powiedzieć, te dotychczasowe jej rywalki na turnieju paryskim trochę chyba nie wiedziały, jak się zachować grając przeciwko niej. Bo ten styl jest w zaniku. Jeżeli popatrzymy w czołówce światowej, to właściwie mało która dziewczyna, by nie powiedzieć wręcz żadna, nie gra w ten sposób, tak? Znaczy nie gra skrótów, takich kombinacji, skrót, lob, nie gra zmiany rotacji. Maja jeszcze do tego jest zawodniczką leworęczną, więc to dodatkowo utrudnia trochę rywalizację z nią, więc to jest rzeczywiście taki niezwykle inteligentny tenis.
1: No, ale twoim zdaniem, Adam, wejdę w słowo, a twoim zdaniem to, że to jest taka, a nie inna nawierzchnia, to pomaga jeszcze Maji Chwalińskiej?
2: Na pewno tak, choć pomaga w tym sensie, że gra na kortach paryskich nie jest aż tak szybka jak na przykład na hardkorcie. Aczkolwiek ja przypominam, że Maja także radziła sobie bardzo dobrze na Wimbledonie, bo jej dotychczas najlepszy występ w turniejach wielkoszlemowych to był słynny Wimbledon 2022, gdzie przeszła przez kwalifikację i dotarła do drugiej rundy, tylko że wtedy o tyle był to pechowy start, bo nie przyznawano punktów. Pamiętamy tą historię, kiedy władze londyńskiego klubu zdecydowały, że nie dopuszczą do turnieju Rosjan i Białorusinów i w ramach retorsji ATP i WTA zdecydowało, że nie będzie przyznawać punktów za ten turniej. Wtedy Maja w tym turnieju doszła do drugiej rundy, przegrała z Amerykanką Alison Risky po naprawdę dobrym występie.
1: A teraz... Potem, no, A teraz my powiedziałeś, że mało która zawodniczka z tej czołówki światowej gra w podobny sposób jak Maja Chwalińska, a twoim zdaniem teraz zawodniczki, zawodnicy, trenerzy zaczną czytać tą grę Polki?
2: No, ja bym powiedział tak, no, to przecież nie jest to jakaś wielka tajemnica, to wiadomo jak ona gra, ale wyjątkowo znamienne było to, co powiedziała Diane Perry, czyli Francuzka, którą Maja pokonała w swoim ostatnim meczu i awansowała do ćwierćfinału. Francuska powiedziała, mając wsparcie prawie 14 tysięcy kibiców na korcie Filipa Chatrier, że ona kompletnie sobie nie mogła poradzić z tą grą. Tak? To jest dla niej nietypowe, to jest coś, z czym ona normalnie nie ma do czynienia i bardzo się starała jakby narzucić swoje warunki, ale to się zupełnie nie udało właśnie dlatego, że to raczej Maja rządziła na korcie, grając te swoje kombinacje, zmiany rytmu, zmiany rotacji i stąd też bardzo dużo błędów ze strony francuski. I to jest coś takiego, o czym my może czasami zapominamy, że właśnie styl gry Maji Chwalińskiej czasami trochę przypomina styl gry Agnieszki Radwańskiej, która doprowadzała rywalki do białej gorączki i powodowała u nich błędy.
1: Trzymamy kciuki za Maję Chwalińską. Przypominamy następną rywalkę, to już w walce o półfinał. To będzie Rosjanka Anna Kalińska. Oczywiście to Rosjanka będzie faworytką w tym starciu, jak mówił nasz gość, ale Polka też nie jest bez szans. Znakomity występ naszej tenisistki, nieoczekiwany występ naszej tenisistki. Gratulacje, no i cieszymy się z tego, cieszyć się z jej znakomitego startu w Paryżu. Maja Chwalińska już w top 50 WTA i w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Bardzo dziękujemy. Adam Rober był naszym gościem w radiu RMF20.
3: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: co tu skwierczy apetycznego?
1: Grille okazji w Polomarkecie.
2: Do Polo po.
3: Codziennie dowożone grillowe okazje. Na przykład kubełek pyszności wieprzowych na grilla gotowy na ruszt. Karkówka boczek żeberka aż 48% taniej. Tylko 14,99 za kilogram. Cena przed obniżką 28,99. Ponadto kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów w supercenie 27,99.

0: Paliwo poniżej 6 zł za litr. Taka sytuacja na polskich stacjach benzynowych. Właśnie, co z tym projektem CPN i obniżką cen paliw? O tym w Radiu RMF 24 Marcin Jędrych.
1: Wracamy teraz do ważnej deklaracji, która padła na naszej antenie. I tu cytat: do momentu, kiedy ceny paliw będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN. Taką deklarację w popołudniowej rozmowie złożył minister energetyki Miłosz Motyka. Dodał, że decyzja o ewentualnym przedłużeniu programu po 15 czerwca zapadnie w przyszłym tygodniu.
2: Chcę uspokoić na pewno ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, abyśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN w ciągu najbliższych dni.
3: Czyli jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się uspokoi, wtedy będziemy mieli niższe ceny paliw?
2: Ceny paliwa niżej rynkowo, to jest ta determinacja, do której dążymy, ale na dzisiaj nie ma możliwości, byśmy bez mechanizmu, który wprowadziliśmy, ceny maksymalnej i obniżki podatków ją utrzymali.
3: Cena za paliwo w tej chwili 5,95 za benzynę 95, 6,40 diesel, tak będzie przez cały długi weekend?
2: Tak, i to są ceny, które są jedne z najniższych w całej Unii Europejskiej. To myślę warto wskazać, szczególnie jeżeli chodzi o te zabobony i zaklęcia, które były wygłaszane i wypowiadane przez podobnoż menedżerów, a tak naprawdę politruków PiSu jak Daniela Obajtka przez ostatnie tygodnie. Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Paliwo w Polsce będzie jedne z najtańszych w Unii nadal i nie zabraknie także paliwa lotniczego, więc żadnego kryzysu na naszym rynku nie będzie, mimo
3: zaraz
2: tego, że jest
3: to zapytam o paliwo lotnicze,
2: największy globalny kryzys.
3: A teraz o koszty programu CPN. To już będzie ze 3 miliardy, prawda? Ponad 2 miesiące.
2: Miesięcznie szacujemy, to jest 1,6 mld. Program działa właśnie już ponad 2 miesiące, więc to jest tak ponad 3 miliardy złotych.
3: Jak długo jesteśmy w stanie ponosić takie koszty i ciągnąć ten program?
2: To jest zgodnie z deklaracją program pana ministra finansów, który powiedział o tym, by też być spokojnym, jeżeli chodzi o koszty do budżetu, choć jest on oczywiście kosztowny, natomiast będzie utrzymywany do tego momentu, kiedy będzie to potrzebne i konieczne. Mówimy o tym dlatego, że ma to, szanowni państwo, bardzo bezpośredni wpływ na wszystkie inne sektory.
4: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Pilne informacje ze świata otworzą fakty RMF FM punktualnie o godzinie 1:00. Z najświeższymi doniesieniami w studiu Mateusz Bożek.
1: A zaczynamy od konfliktu na Bliskim Wschodzie. Reuters donosi o atakach na Kuwejt, a według amerykańskich mediów Donald Trump i Benjamin Netanyahu spierają się o to, w jaki sposób ten konflikt zakończyć. W faktach także o ściętych rybach w Odrze oraz o zmianach w piłkarskiej reprezentacji przed meczem z Nigerią. W Kuwejtu napływają informacje o atakach dronowych i rakietowych. W niektórych regionach kraju ogłoszono alarm powietrzny. Reuters, powołując się na kuwejcki resort obrony, podaje, że pociski udało się przechwycić. Nie ma informacji o zniszczeniach lub ofiarach tych ataków. Jednocześnie, według agencji, miało dojść do serii eksplozji w rejonie wyspy Keszm na południe od Iranu, niedaleko cieśniny Ormus. Donald Trump i Benjamin Netanyahu spierają się o to, jak zakończyć wojnę z Iranem, twierdzi dziennik Wall Street Journal. Według niego przywódca USA chce rozwiązać konflikt na drodze dyplomacji, podczas gdy premier Izraela chce wzmocnić operację przeciwko Hezbollahowi. Liderzy USA i Izraela rozpoczęli wojnę przeciwko Iranowi w skoordynowany sposób, ale obecnie spory dotyczące Libanu i negocjacji z Teheranem kładą się cieniem na relacjach między przywódcami. Pisze Wall Street Journal. Konflikt na Bliskim Wschodzie, przypomnę, rozpoczął się pod koniec lutego. Śnięte ryby w Odrze. Martwe zwierzęta zauważono w kilku punktach szczecińskiego węzła wodnego. Choć śniętych ryb nie było dużo, to jednak niski poziom natlenienia wody o tej porze roku niepokoi.
2: W ostatnich dniach maja mieliśmy kilka dni tutaj na Pomorzu Zachodnim upałów. Po tych upałach mieliśmy jeszcze przez 48 godzin takie dość mocne opady deszczu. Na to się jeszcze nałożył niski poziom wody na odcinkach Odry. Jeszcze mieliśmy wody cofkowe z Bałtyku, które zakłóciły nurt Odry. Powstał taki koktajl, który spowodował zastoiny wody i gwałtowny spadek tlenu w tej wodzie. No i efekt jest widoczny.
1: Mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W najbliższych dniach prowadzone będą dodatkowe rejsy patrolowe.
3: Fakty ze szkolnego korytarza.
1: Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz korzystania ze smartfonów. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. W szkole podstawowej nr 34 w Olsztynie taki zakaz wprowadzono już w tym roku szkolnym.
4: Na początku dzieci stawiały dosyć silny opór. Było to trudne do wyegzekwowania. Dzieci zaczęły ze sobą rozmawiać. Dzieci się komunikują. Dzięki temu szkoła naprawdę ożyła.
5: Wy jesteście dowodem, że da się żyć bez telefonu, jeżeli chodzi o szkołę.
4: Oczywiście, jak najbardziej jesteśmy dowodem na to i to wcale nie jest jakby bardzo trudne do wprowadzenia. Oczywiście należy to wcześniej uzgodnić z rodzicami, bo wtedy mamy wsparcie z ich strony i naprawdę to bardzo ułatwia zadanie.
1: Z dyrektorką szkoły Iwoną Łapińską rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. Poznańscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie obniżenia ich zarobków. Zmiany według planów wejdą w życie podczas powoływania zarządów na nowe kadencje.
6: Dokonamy korekty. To jest dla mnie sprawa jakby jasna. W dużym stopniu ja się zgadzam z szeregiem argumentów podnoszonych przez radnych. Te wynagrodzenia, one są za wysokie. Również w zakresie dysproporcji, jeśli chodzi o wynagrodzenia urzędników miejskich. To będzie szczególnie miało miejsce w przypadku powoływania zarządów na nowe kadencje. Nie chciałbym działać w taki sposób, żeby teraz w trakcie kadencji pewne rzeczy zmieniać.
1: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Rekordzista wśród prezesów miejskich spółek w Poznaniu zarobił w ubiegłym roku ponad 1 000 000 zł. Wiele zmian w składzie zapowiada selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski w dzisiejszym meczu towarzyskim z Nigerią. Jan Urban zdradził, że od pierwszych minut na pewno zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i wicekapitana Piotra Zielińskiego. Zmiana będzie jednak w bramce.
7: Grabara zacznie. Nie mam zamiaru ryzykować zdrowia zawodników. Już lekko kontuzjowany jest Kuba Piotrowski, który złapał kontuzję mięśniową.
1: Mecz Polska-Nigeria na Stadionie Narodowym dziś o 20:45, a kolejne fakty z kolei o 2:00. Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Mecz o 20:45. O, i tu już zdążymy odespać nockę. Chyba że będzie drzemka przed kolejną nocną zmianą. No ale czy to trzeba oglądać? Kto się potem faktów RMF FM posłucha, i wszystko będzie jasne. Póki co, jasne jest to, że wraca najlepsza muzyka na antenę. To jest ATB w RMF FM. Maciek Rybak. Cześć ponownie.

Alex Warren, RMF FM, dostawca dobrego humoru na 13 minut po godzinie pierwszej. Tu dobranocka. W ogóle Alex Warren za kilka dni ma wypuścić kolejny kawałek. A czekajcie, czekajcie, że ja mam fragment. Gdzieś tu miałem fragment. Gdzie to leżało? O, tu leżało. To jest ten kawałek nowy. Messenger, tak się nazywa, i po prostu Alex, wiecie, podesłał mi w głosówce na Messengerze, powiedział: weź rybaku, pokaż słuchaczom, czego będą słuchać przez całe lato. No to pokazałem.

0: Szum Kaśki Sochackiej w Dobrej Nocce. No różne znamy szumy. Na pewno szumu informacyjnego nie ma w naszym internetowym radiu RMF24. Kolejny interesujący temat, tym razem od Tomasza Weryńskiego.
1: Prezydent Karol Nawrocki mianował dziś na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała dywizji pilota Ireneusza Nowaka.
2: Polski pilot, polski lotnik, to znaczy, drodzy państwo, odwaga, determinacja i umiejętność podejmowania ważnych decyzji w ułamku sekundy. To pan generał nosi w swoim życiorysie jako i absolwent Dęblina, ale także elitarnej amerykańskiej Akademii Sił Powietrznych w Maxwell.
1: Mówił o nowym dowódcy Karol Nawrocki, prezydent. Kim jest generał dywizji Ireneusz Nowak i jak do tej pory przebiegała jego kariera? O tym porozmawiamy z naszym gościem, Mariuszem Marszałkowskim, wicenaczelnym portalu Defense24. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Absolwent szkoły Orląt w Dęblinie, jeden z najbardziej doświadczonych oficerów polskiego lotnictwa wojskowego. Mnóstwo godzin w powietrzu. No właśnie, co wiemy o dotychczasowym przebiegu służby Ireneusza Nowaka?
3: No to rzeczywiście wszechstronny dowódca, oficer sił powietrznych, który swoją karierę związał z lotnictwem naddźwiękowym, czyli z samolotami myśliwskimi. Jeden z pierwszych polskich pilotów szkolonych na myśliwcach F-16. W zasadzie on wdrażał je do służby w Wojsku Polskim w Siłach Powietrznych, zatem ma doświadczenie już jakby z tymi najnowocześniejszymi zachodnimi maszynami, samolotami. Potężna ilość godzin wylatana za sterami tych maszyn, bo za samym F-16 to jest ponad 2,5 tysiąca godzin. Łącznie ma 3,5 tysiąca godzin na lotu. Jest pilotem klasy mistrzowskiej, czyli najwyższej klasy, więc no, naprawdę jest to osoba, która przeszła wszystkie szczeble kariery, no, od pilota właśnie myśliwskiego poprzez dowódcę różnych szczebli, różnych baz, choćby lotnictwa taktycznego w Poznaniu. No i teraz jest tym pierwszym oficerem, pierwszym lotnikiem, który siądzie za sterem dowództwa operacyjnego sił zbrojnych.
1: Zastanawiam się, czy można się tutaj doszukiwać jakichś zmian, jeżeli chodzi o priorytety polskiej armii, bo na przykład pamiętam, że generał Tomasz Piotrowski to był człowiek, który wywodził się z wojsk lądowych, konkretnie chyba nawet z wojsk rakietowych, artylerii, czyli no, powiedziałbym, tej części wojska, która zdaje się na polskim teatrze jest kluczowa. Czy tutaj może lotnictwo teraz będzie wiodło prym?
3: To znaczy, ja bardziej myślę w charakterze takim, że mamy wyzwania, które dzisiaj głównie dotyczą jednak powietrza, mówiąc o okresie takim pokoju, kryzysu, wtargnięcia dronów, naruszenia przestrzeni powietrznej, i to są jakby te obszary, gdzie rzeczywiście lotnictwo odgrywa kluczową rolę. Natomiast pamiętajmy, że dowództwo operacyjne to nie jest dowództwo, które jakby zajmuje się, mówiąc tak najogólniej, bieżącymi sprawami modernizacyjnymi, czy jakimiś kwestiami kierunkowymi, tylko jest to dowództwo, które zajmuje się działalnością operacyjną, czyli już wykonywaniem konkretnych zadań, dowodzeniem wojskami właśnie w czasie pokoju i kryzysu. I to jest jakby główna rola, czyli tutaj dowódca, generał Nowak, będzie po prostu wykorzystywał swoje doświadczenie lotnicze w choćby zarządzaniu parami dyżurnymi, czy lotnictwem w sytuacjach kryzysowych, czy naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. To będzie jego, myślę, że główne zadanie, i raczej nie widziałbym zmiany w kierunkach, jeżeli chodzi o samą modernizację. Może będzie więcej ćwiczeń lotniczych, może będą bardziej nakładane właśnie elementy walki powietrznej, czy ćwiczeń z udziałem sił powietrznych, natomiast sam kierunek raczej powinien pozostać bez zmian.
1: No właśnie, z jakimi takimi kryzysowymi scenariuszami musi liczyć się dowódca operacyjny? No pewnie też w obliczu wojny w Ukrainie.
3: No to jest trudna pozycja, to jest trudne stanowisko, wymagające jednak bardzo dużego doświadczenia operacyjnego, dowodzenia, ale także takiego zrozumienia, jak działa wojsko, jak działają żołnierze. To dowódca operacyjny na przykład wydaje rozkazy dotyczące zestrzeliwywania na przykład samolotów, czy tych obiektów latających, naruszających naszą przestrzeń powietrzną. To jest dowódca, który zarządza całym cyklem szkoleń, szkolenia i wykorzystania tych sił, środków, jeżeli na przykład dojdzie do naruszeń. No ale właśnie, jeżeli chodzi o zagrożenia, to przede wszystkim mamy naruszenia przestrzeni powietrznej, drony różnego typu wlatujące w przestrzeń powietrzną państw NATO. Mamy również różnego rodzaju działania sabotażowe, w których no, wojsko choćby poprzez misję Horyzont jest zaangażowane. Mamy tarcze, mamy budowę Tarczy Wschód, mamy projekty takie jak właśnie strzeżenie tej wschodniej naszej granicy przed napływem migrantów. Zatem tutaj wachlarz zagrożeń i działań, które ma pod sobą dowódca operacyjny, jest naprawdę szeroki i on to musi wszystko razem skoordynować, żeby jeszcze był czas na szkolenie nowych pododdziałów i żeby to wojsko jednak było dobrze wyszkolone, dobrze przygotowane do konfliktu.
1: No, w obliczu tego zagrożenia ze wschodu mam wrażenie, że o stanowisku dowódcy operacyjnego mówi się częściej niż o szefie sztabu, prawda?
3: No tak, no, ze względu na to, że właśnie dowódca operacyjny w głównej mierze odpowiada za to działanie wojska, już fizyczne działanie wojska w sytuacjach kryzysowych, a w ostatnich latach mamy tych sytuacji kryzysowych mnóstwo. Od, tak jak pamiętamy przecież, wlecenie pocisków rakietowych rosyjskich w naszą przestrzeń, incydent z ukraińską rakietą w Przewodowie, mamy przecież szereg różnych naruszeń przestrzeni powietrznej przez białoruskie balony czy rosyjskie drony. No to wszystko pokazuje, że za każdym razem do tablicy wywoływany jest dowódca operacyjny, jakie siły i środki angażuje wojsko, jakie zaangażowało. Do tego mamy różnego rodzaju incydenty nad Bałtykiem, przecinanie kabli, uszkadzanie infrastruktury podmorskiej. Zatem to w tym wszystkim zajmuje się dowódca operacyjny, scalając jakby wszystkie rodzaje sił zbrojnych w jedną dobrze funkcjonującą maszynę, żeby po prostu reakcja była jak najszybciej i jak najbardziej efektywna i zgodna z tym, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.
1: No, oczywiście bardzo mocno kibicujemy panu generałowi, aby wszystko przebiegało zgodnie z planem. Mariusz Marszałkowski, wicenaczelny portalu Defense24 w radiu RMF24. Kłaniamy się nisko, dziękujemy serdecznie za rozmowę.
4: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

I love you, to tak światowo, a przecież kocham cię, można powiedzieć na mnóstwo sposobów po polsku, na przykład umyłem ci samochód, no czy jakieś tam inne takie. Dobranocka w RMF FM, przeglądam internet. Ktoś się chwali, że dziś otrzyma paczkę, którą zamówił w 2022 roku. No to się nazywa niespodzianka. Przesyłka szła tak długo, że zdążyła stracić gwarancję po drodze.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Przenosimy się do Włoch. Rejon Kalabrii w nocy dotknęło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,2 stopnia. Było ono odczuwalne na całym południu Włoch. Tak to zdarzenie opisuje dla RMF FM pani Agata, która była na miejscu.
2: Zostaliśmy obudzeni przez mocny wstrząs, trzęsienie ziemi. Epicentrum, co prawda, na głębokości 250 kilometrów w morzu i to tak naprawdę prawdopodobnie nas troszeczkę w cudzysłowie uratowało. Bo gdyby to trzęsienie było, to epicentrum było troszeczkę płycej, to prawdopodobnie tutaj sytuacja byłaby bardzo trudna. Natomiast nie ma w tej chwili szkód. Na szczęście nieprzyjemne wydarzenie. Osobiście przeżyłam 7-8 trzęsień ziemi w różnych miejscach we Włoszech. Między innymi to słynne trzęsienie ziemi z 2012 roku w Bolonii. No, muszę powiedzieć, że tutaj to trzęsienie ziemi z tej nocy było jeszcze mocniejsze. Dziwna dynamika, ponieważ na początku wydawało się o wiele lżejsze i wydawało się, że po kilku sekundach już przestało się trząść. Natomiast nagle zaczęło trząść bardzo, bardzo mocno, więc bardzo się wystraszyliśmy na pewno. Ludzie wystraszeni, zwierzaki wystraszone. Sąsiadka zaraz właśnie po trzęsieniu ziemi mi mówiła, że jej kot zaczął już biegać po mieszkaniu tak z minutę wcześniej, przed samym wstrząsem, tym mocnym. No, wiemy, że zwierzaki to odczuwają ciut wcześniej i to już też tego doświadczyłam sama na własnej skórze też, przy innych tego typu wydarzeniach. Tak jak mówię, jesteśmy bezpieczni, jest wszystko ok. Skończyło się na dużej ilości strachu, no i częściowo nieprzyspanej nocy.
1: Tyle pani Agata prosto z Kalabrii, którą nawiedziło trzęsienie ziemi. Obrona cywilna w Kalabrii nie otrzymała doniesień o szkodach ani prośb o pomoc.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

Urszula i konik na biegunach. Patatajaj w kierunku poranka. Przeglądam SMS-y, ktoś z was pyta, jaki jest sekret mojej energii w środku nocy. No odpowiedź jest między innymi w najlepszej muzyce. Przy takich przebojach nie da się na spokojnie. No chyba potwierdzacie. Tu dobranocka, tu RMF. Za 7 minut, godzina druga. Zabawa zabawą, ale pilnujemy też tego, co na świecie i w kraju. Jaka podłoga? Nie podłoga. Pogoda na długi weekend. Za chwilę fakt.

0: Godzina druga, za chwilę punktualnie w całym kraju czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dobry wieczór, zapraszam. Siły amerykańskie unieruchomiły kolejny tankowiec zmierzający do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Po zakazie telefonów w szkołach resort cyfryzacji bierze na cel media społecznościowe i rozważa ograniczenia wiekowe. A to już dziś Maja Chwalińska po krótkiej, jednodniowej przerwie powraca na korty French Open. Powalczy o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Amerykańskie siły zbrojne unieruchomiły tankowiec zmierzający do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Jak poinformowało dowództwo centralne USA, w maszynownię statku wystrzelono pocisk Hellfire. Według amerykańskich wojsk jednostka przez dobę ignorowała wezwania do zatrzymania i nie podporządkowała się poleceniom. Tankowiec płynął pod banderą Botswany i nie przewoził ładunku. A Waszyngton, przypomnijmy, od połowy kwietnia prowadzi blokadę ruchu statków związanych z Iranem. Dotychczas unieruchomiono 6 jednostek handlowych, a ponad 120 skierowano na inne trasy. Po zakazie smartfonów w szkołach podstawowych rządzący chcą pójść o krok dalej i teraz proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przekazał, że trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia. Resort cyfryzacji rozmawia w tej sprawie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.
2: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, tak jak w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy, ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały. Jestem po rozmowach z przedstawicielami rządu australijskiego, który wprowadził pierwszy na świecie ograniczenia na social media. Z tych informacji wynika wprost, że pierwsze informacje, które wynikały z ograniczenia, były bardzo skuteczne, a później, im dalej w las, tym odtwarzały się te konta.
1: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski. Obecnie większość popularnych platform wymaga od użytkowników ukończenia 13 roku życia. Nowa gwiazda światowego tenisa, jak nazywają Maję Chwalińską paryscy obserwatorzy, miała wczoraj chwilę wytchnienia po awansie do ćwierćfinału French Open. A już dziś Polka stoczy pojedynek z Rosjanką Anną Karińską o awans do półfinału wielkoszlemowego turnieju. Jak środowisko tenisowe w Paryżu komentuje tę krótką pauzę Chwalińską?